0: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super.
1: To jest Super FM.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Jest szósta. Wiadomości Super FM.
1: Protest naukowców w obronie polskiej nauki. Zasiłek opiekuńczy dla części rodziców będzie wydłużony. Dziś na turnieju w Paryżu mecze Świątek, Fręch i Linet.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Miriam Lipińska. Naukowcy z całej Polski zjadą dziś do Warszawy na protest w obronie polskiej nauki. Chcą walczyć o dofinansowanie badań. Żądają do 3% produktu krajowego brutto, mówi profesor Sławomir Kalinowski.
3: 3% na naukę pozwoli nam robić lepsze badania, pozwoli nam dogonić świat naukowy.
1: Protest przed Sejmem rusza o 13. Zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci chorych onkologicznie i przewlekle będzie dłuższy o 60 dni. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej złożyło już projekt ustawy w tej sprawie. O zmiany zabiegali przede wszystkim sami rodzice, mówi Olga Kołodziejska, której córka choruje na raka.
4: Ja jako rodzic nie wyobrażam sobie, żeby nie być w tym okresie przy swoim dziecku, żeby go nie wspierać, żeby z nim nie być i żeby je zostawić przynajmniej na chwilę. Miejsce rodzica jest przy dziecku.
1: Nowe przepisy mają wejść w życie w przyszłym roku. Rewolucji nie będzie. Powołany wczoraj przez premiera na komisarza Krakowa Stanisław Kracik zapowiedział, że chce zapewnić mieszkańcom funkcjonowanie miasta w taki sposób jak do tej pory. Jak dodał, chodzi o to, by niezależnie od wyniku referendum, w którym odwołany został prezydent Aleksander Miszalski, miasto nie funkcjonowało gorzej.
5: Teraz czuję się jak ktoś, kto wierzy, że jest rzemieślnik

0: Od momentu katastrofy trasa łącząca Poznań i Piłę była zablokowana. Teraz sprawdzamy jeszcze dzisiejsze ceny maksymalne paliw. I tak, litr benzyny 95 będzie kosztować nie więcej niż 6,42 zł, benzyny 98 6,96, a oleju napędowego 6,75 zł. 47 usług na wyciągnięcie ręki. Aplikacja mObywatel bije kolejne rekordy pod względem liczby użytkowników. Jak poinformował minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, z aplikacji korzysta już ponad 12 milionów osób, co oznacza, że mObywatel jest najpopularniejszą tego typu aplikacją w Europie.
1: Śmiało można powiedzieć, że Polacy nie tylko polubili, ale zakochali się w aplikacji, która stała się częścią codziennego życia, usprawnia je i daje szansę, że możemy dzisiaj bez wychodzenia z domu załatwić masę spraw.
0: Lista usług dostępnych w mObywatelu nadal będzie rosła. Wkrótce przez tę aplikację zyskamy dostęp do danych z Krajowego Rejestru Sądowego. I jeszcze sport. Kamil Majchrzak odpadł z French Open, a dziś na kortach Roland Garros trzy mecze z udziałem polskich tenisistek. Na korty wyjdą kolejno Iga Świątek, Magdalinet i Magdalena Fręch.
2: Super FM. Pogoda.
3: To była ciepła wiosenna noc, a teraz będzie chłodny majowy poranek, chociaż ja wiem, czy chłodny. Aktualnie 14 na termometrach w okolicy Bramy Portowej i Ronda Ułanów Podolskich. 13 na Łasztowni, maksymalnie dzisiaj do 20, ale także bezchmurne niebo. Ciśnienie idzie w górę, a biometr no, cały czas nam sprzyja.
4: Dzień dobry, tu Super FM.
3: On nam o poranku przebija piątkę, mówi wstawaj, bo jestem dzisiaj na tak, jestem korzystny. Jak wstaniesz, to będzie dobry dzień i ja też to potwierdzam. To jest program Dzień Dobry, to Super FM, Tomek Janicki. Cześć, witajcie, a ja będę z wami do dziewiątej. No teraz gramy energetyzująco, status quo, będzie też Dua Lipa. No to tak od samego rana, już od szóstej.
4: Dzień dobry, to Super FM.
3: A na zegarach 4 minuty po godzinie 6. I budzik sobie jeszcze o 6 minut przesuńcie może. Tak poleżcie, lewe oko otwórzcie, potem prawe, albo odwrotnie, to jak wolicie. O.

Dua Lipa i Physical. Tak dla was gramy w środowy poranek. W dzień dobry, to Super FM. 11 minut po godzinie 6. I to jest dobry czas dla wszystkich, którzy właśnie dzisiaj postanowili wybrać się na badania diagnostyczne. Na badanie krwi, na morfologię, na pełny lipidogram. Bo właśnie dzisiaj świętujemy Dzień Diagnosty Laboratoryjnego. I w tym dniu żaden diagnosta w szczecińskiej przychodni, żaden diagnosta w szczecińskich laboratoriach nie może być bez próbek do badania. Dajmy mu materiał do badań i świętujmy Dzień Diagnosty. Pamiętajcie tylko, że diagnosta i tak ma lepiej, bo może zjeść śniadanie i nikt go nie kuje od samego rana. Chyba, że ktoś lubi adrenalinę, to na badania można chodzić codziennie. Najpierw skierowanie, a potem badanie. She's

Kuba i Kuba śpiewają, że na balkonie stygnie lato. No jak stygnie, jak jeszcze nawet nie nadeszło, no. Choć patrząc po wczorajszej pogodzie i dzisiejszej, to temperatura stygnie ewidentnie. Tu dzień dobry, to Super FM, 18 minut po godzinie 6. To jest gorąca informacja z kolarskiego świata. 83. edycja Tour de Pologne powróci do Szczecina. I takie są fakty. Będą utrudnienia na drogach, będą korki, ale jaka promocja miasta. Pierwszy etap wyścigu zostanie rozegrany na odcinku Gdynia-Koszalin i ten będzie liczył 234 km, a kolejny, drugi etap rozpocznie się w Międzyzdrojach, a zakończy w Szczecinie. Długość tego odcinka to 151 km. Dużo, niedużo. Pierwotnie meta miała być na Wałach Chrobrego, ale jakby kolarze przejechali po tej kostce brukowej na finiszu, to w służbach medycznych skończyłyby się limity na gipsy i bandaże. No i zrezygnowali. Z metą na Wałach, bo wyścig się odbędzie.

0: No i hej, sąd nam zasiłał. Sam Feld do syna. Hej, ty wstawaj! Bo szkoła albo przedszkole cię wzywa. Bo na zegarkach już 27 minut po godzinie 6. Przeglądam naszą stronę super.fm. Jak czytam, Politechnika Morska otworzyła innowacyjne centrum, a chodzi o Akademickie Centrum Symulatorów. Inwestycja kosztowała ponad 30 milionów złotych, ale z tego 20 milionów złotych to wyposażenie, jakiego w Europie nie ma chyba żadna uczelnia. Czyli są perspektywy, że będą do nas przyjeżdżać na symulatory, czyli inwestycja się szybko zwróci. A jak nie będzie kasy na wakacje, nie będziecie mieli kasy na wakacje, to wsiadacie do takiego symulatora, no i prawie jakbyście płynęli do Skandynawii. Szum fal puścicie sobie z głośników, do tego wiatrak z workiem słonej wody, by była morska bryza. No i dawaj, lepszych wakacji nie można sobie wymarzyć. A już za chwilę, a propos wakacji, najświeższa prognoza pogody. Zróbcie głośniej, by wiedzieć, co się dzieje na zewnątrz.
1: Reklama. Halo Szczecin! Gotowi na małą, nieruchomościową rewolucję? W nowym Monopoly Szczecin możesz kupić wały Chrobrego albo wylądować w areszcie za deptanie krokusów na jasnych błoniach. Kupuj, handluj, targuj się jak na ryneczku pogodno i pokaż, kto tu naprawdę rządzi. Monopoly Szczecin, bo w tym mieście nawet plansza ma charakter. Nową edycję gry Monopoly Szczecin znajdziecie w Empiku i najlepszych sklepach w regionie. Złap swoje miasto już dziś! Grę poleca Radio Super FM.
2: I po reklamie. Super FM. Pogoda.
0: 14 to jest cyfra, która teraz zawładnęła słupkami rtęci w Szczecinie. Tyle zobaczycie na placu Szerockiego. Tak samo jest na rondzie Gierosa czy Upaczki. Nieco chłodniej 13, ale nie pechowo. Na Łasztowni maksymalnie dzisiaj do 20, a Biomet uśmiecha się do nas. Szczerze mówiąc, jestem dzisiaj na tak, nie wciskając czerwonego guzika z bólem głowy. I tak będzie do końca dnia.
3: Dzień dobry. To Super FM.
0: I to jest dobra informacja w środowy poranek. To jest to, co lubimy, tym bardziej, że ciśnienie rośnie. Ale jak macie niski albo rośnie wam za mało może, to przed wyjściem z domu strzelacie sobie kawę z ekspresu, potem w drodze do pracy, później w pracy, no i tak przed wyjściem z roboty też się kawa przyda. Pamiętajcie, że każda kawa to przerwa w pracy, tylko nie wypijcie wszystkich zapasów w jeden dzień, no bo potem nie będzie co pić. No dalej, no. A na oddziałach kardiologicznych będą kolejki, po co to komu? Tomek Janicki, cześć, dzień dobry, to jest Dzień Dobry, to Super FM, na zegarach 6.30.
3: Dzień dobry, to Super FM.

0: Pomoc drogowa w radiu Super FM.
1: To jest spokojny poranek na ulicach Szczecina. Za 20 minut do godziny 7 nam zostało. Owszem, są miejsca, gdzie już teraz jest nieco więcej zmotoryzowanych, ale to są takie małe jednostki korkowe, że przy jednej zmianie świateł jedziecie dalej. Tak jest chociażby na Zwierzynieckiej, skrzyżowanie z Niedźwiedzia. Potem nieco więcej aut w okolicy Mostu Długiego. Tutaj poczekacie na Nabrzeżu Wieleckim od strony ulicy Kolumba, jak i Jana Skolna, a jadąc z Gumieniec ulicą Ku Słońcu, jeszcze przejezdnie, ale z każdą minutą aut w tym miejscu może być więcej. To samo dotyczy ulicy Europejskiej, a na Prawobrzeżu zatrzymacie się na Struga, skrzyżowanie z Gryfińską. Przybywa kierowców także w Podjuchach, skrzyżowanie Radosnej z Granitową, ale potem Floriana Krygiera, przejezdna do ronda Hakena. Tak samo jest na Południowej, Mieszka Pierwszego do placu Szerockiego.
0: Noga z gazu.
1: Także na Alei Piastów, przy dojeździe do placu Szarych Szeregów, no i na Bogumińskiej przed skrzyżowaniem z Chorzą. Tam też nie polecam się rozpędzać, ale porównując do popołudnia, no to jest przejezdnie.

0: Agnieszka Chelińska nie może zapomnieć, że ostatnio świętowała 50. urodziny. Ale weź się tak trzymaj w tym wieku, no to nie jedna dama by tak chciała. Generalna Inspekcja Transportu Drogowego potwierdza, to tak przeglądam informacje w sieci, odcinkowy pomiar na A6 pod Szczecinem zawyżał prędkość. No ale to nie ma się z czego cieszyć, to nie ma co popadać w przesadną euforię, bo zawyżał tylko od 29 kwietnia do 4 maja. Czyli system wiedział, że będą jechać A6, poznaniaki, warszawiatki, krakowiacy też będą jechać, na majówkę wszyscy i dawaj podwyższamy każdemu prędkość o 7 km na godzinę. Chytry traci dwa razy, bo teraz mandaty unieważnione, ci co dostali za wysoki to będą mieli mniejszy. A już ile wysłali? Papier na straty, o. Swoją drogą, pytanie, czy tylko bramki tak oszukiwały? A bo może policyjne suszarki też przekłamują? A weź udowodnij, że jechałeś wolniej. A nie udowodnisz. A potem...
1: Mandat! Mandat!
0: Super FM. Jeszcze do tego później żona zdenerwowana, sfrustrowana, że trzeba płacić i suszy głowę, jak ta suszarka policyjna, no. Tak źle, tak niedobrze, no. 10 minut zostało do godziny 7, to jest program Dzień Dobry, tu Super FM. A dzisiaj 27 dzień maja mamy, to w ogóle jest fajnie, bo za chwilę koniec maja. Początek czerwca, Dzień Dziecka, o. Wszystko się pięknie zapowiada. Foster the People. Teraz tak dla was gramy.

0: Every breath you take i The Police. I tu nie chodzi w tej piosence o to, że bierzesz wdech, tylko że otwierasz każdą z brew. Już i oddychasz i zaczyna się dzień, a potem patrzysz za okno, słońce uderza się cię promieniami i już wiesz, że to będzie piękny dzień. A już za chwilę najświeższa porcja wiadomości w Super FM, te punktualnie o godzinie 7:00 przygotowała i przedstawi Miriam Lipińska, a w nich między innymi o zmianach w Krajowej Sieci Onkologicznej. Zróbcie głośniej, by żadna informacja was nie ominęła.
1: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: I po reklamie.
3: Tak gra.

0: 7. Wiadomości Super FM.
1: Będą ważne zmiany dla pacjentów onkologicznych. Polski kapitan wycieczkowca, na którym wykryto hantawirusa, na kwarantannie, a potem tegoroczne rozliczenia z fiskusem okiem Ministerstwa Finansów.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Miriam Lipińska. Rząd przyjął przepisy dotyczące Krajowej Sieci Onkologicznej. Nowelizacja ma m.in. zapewnić ciągłość leczenia pacjentów onkologicznych, mówi premier Donald Tusk.
3: Chodzi o kontynuowanie opieki, taką pełną koordynację, taki opiekuńczy nadzór nad pacjentem, który zakończył leczenie onkologiczne i który będzie miał dzięki tej ustawie 100% pewność i jasność, że będzie podlegał dalszej opiece i że będzie doprecyzowana rola lekarza rodzinnego.
1: Nowelizacja ma być też podstawą do wprowadzenia karty eDILO, która ma usprawnić i skoordynować ścieżkę pacjenta od momentu podejrzenia nowotworu przez leczenie aż do wyzdrowienia. Kanada rusza na wojskowe zakupy do Polski. Szefowie resortów obrony obu krajów podpisali list intencyjny w sprawie współpracy w ramach unijnego programu SAFE. Kanada dołącza do niego jako jedyne państwo spoza Unii Europejskiej. A teraz chce kupić od Polski zaawansowane drony, mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: To jest ten sprzęt, który dzisiaj stanowi nie tylko symbol o zdolności i o rozwoju polskiej myśli technicznej, polskiego przemysłu zbrojeniowego, ale będzie, mam nadzieję, już niedługo dobrze służył siłom zbrojnym Kanady.
1: Zacieśnianie polsko-kanadyjskiej współpracy przewiduje także m.in. wspólne ćwiczenia armii obu państw. Polska zacieśnia też współpracę z Wielką Brytanią. Dziś w Londynie premierzy Donald Tusk i Keir Starmer podpiszą traktat o partnerstwie. Umowa dotyczy przede wszystkim kwestii bezpieczeństwa i obrony, a niedawno podobny traktat Polska podpisała z Francją. Polski kapitan wycieczkowca MV Hondius, na którym wykryto ognisko groźnego hantawirusa, jest na kwarantannie w Ośrodku Medycyny Morskiej w Gdyni. Jak przekazał Główny Inspektorat Sanitarny, mężczyzna jest zdrowy, nie ma żadnych objawów, a kolejny test dał wynik negatywny. Na wycieczkowcu, który na początku kwietnia wyruszył z południowej Argentyny w rejs po Atlantyku,

0: a kilkunastu pasażerów pociągu zostało lekko rannych. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczną akcję składania PIT-ów. Poprzez system Twój e-PIT złożono blisko 15 milionów deklaracji. Większość podatników potrzebowała mniej niż 5 minut, żeby rozliczyć PIT online, mówi szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda.
1: Dążyliśmy, żeby ta akcja PIT była jak najbardziej przyjazna i przyjemna do rozliczenia. Jestem przekonany zresztą o tym, że to nam się udało, że było szybko i bezproblemowo, jeżeli chodzi o złożenie PIT-a czy zatwierdzenie.
0: Najstarsza osoba, która rozliczyła się z Urzędem Skarbowym za pośrednictwem systemu Twój e-PIT, miała 110 lat.
2: Super FM. Pogoda.
3: Jak o poranku mrużysz oczy, to znaczy, że słońce wali ci w twarz od samego rana. I to jest wbrew pozorom dobra informacja, bo wiesz, że to będzie piękny dzień. I tak się zapowiada, bo już teraz 14 na bramie portowej, tyle samo na Placu Żyrowskiego. Według prognoz dzisiaj maksymalnie do 21 i dużo słońca.
4: Dzień dobry, tu Super FM.
3: Czyli jest dobrze, czyli jeśli jeszcze się nie ubraliście przed wyjściem, to szorty możecie śmiało zakładać, do tego przeciwsłoneczne i będziecie jak gwiazdę na wybiegu. Tylko nie biegać na tramwaj czy autobus, bo to zaraz się zapocicie, nie daj wywrócicie i jasne, szorty będą tylko z nazwy, a cały dzień przed wami. Tomek Janicki, cześć, dzień dobry, to jest Dzień Dobry, tu Super FM i gramy dla was super muzykę od samego rana.
4: Dzień dobry, tu Super FM.
3: Teraz Portugal The Man, będzie też Man Zemerlo, a na zegarach 4 minuty po godzinie 7.00.

Brother or brother. I tak śpiewa każda siostra troszcząca się o swojego brata. Albo może taka, co nie ma już do niego siły i wtedy mówi takie proszące o nadzieję. Och, braciszku, braciszku. Jak się okazuje, tym żyje internet, bo tak dla was go przeglądam, szczecińska kolej metropolitalna będzie niemalże rozkładowo jak metro. Takie naziemne, ale jednak jak metro. Czyli możemy sobie przybić piątkę z Berlinem, z Nowym Jorkiem, z Chicago też możemy sobie przybić. Według planów pociągi miałyby jeździć co 15 minut, a z Polic pierwszy skład miałby odjeżdżać już po 4 do Szczecina, ostatnio 23. Czyli jest szansa, że Bogumińska po tylu latach wreszcie odetchnie. Asfalt już się cieszy. Kolejny zatracają w uśmiechu. Pięknie to jest.

0: Pomoc drogowa w radiu Super FM.
1: Lottery. Dzień dobry, to Super FM. No i możecie tak naprawdę powiedzieć, że wygraliście już dzisiaj na loterii, bo wstaliście. Czyli już wstawać drugi raz dzisiaj nie musicie i to jest fantastyczne. Sprawdzam, co dzieje się na ulicach naszego miasta, a na zegarach 20 minut po godzinie 7. Wydłużył się korek na Bogumińskiej w stronę skrzyżowania z Chorzą, potem obotrycka przejezdna do Przyjaciół Żołnierzy, ale już na Strzanieckiej zwolnijcie do skrzyżowania z Emilii Plater. Dużo zmotoryzowanych czeka na przejazd ulicą Warcisława I w stronę ronda Sybiraków, potem powoli Kołłątaja toczymy się do ronda Giedrojcia. Tak samo jest na Alei Wyzwolenia, Piotra Skargi, Czysta Szica, hamulec przyda się w okolicy Placu Szarych Szeregów, a konkretnie na Piłsudskiego, Wielkopolski czy na Alei Piastów. Jak zawsze o tej porze duży ruch na Gumieńcach, stoi Europejska, Dworska i Ku Słońcu. Tutaj w obu kierunkach, choć dłuższy korek, tak jak patrzę, jest w stronę Śródmieścia. Teraz Zagadłowicza, czyli droga 115 z Pilchowa do Szczecina. Tutaj potrzebujecie około 5, tak jak patrzę, no jeszcze poczekajcie chwilę. Może 10 minut, no, by przejechać dalej do ronda Knappa. Potem Wojska Polskiego. Spokojnie, aż do węzła Łękno. Tutaj duży ruch na Traugutta, stoi także Majdańskiego w stronę Pogodna. No i Wszystkich Świętych do Arkońskiej. A problemy zaczynają się już przed skrzyżowaniem z Chopina. Zawsze możecie dać nam znać. No to wystarczy tylko wybrać nasz
0: pomarańczowy telefon radia Super FM. 91 24 55.
1: Tak, i powiedzieć, co dzieje się na drogach w waszej okolicy. Albo może nie chcecie mówić, co jest na drogach, to ja na przykład chcielibyście kogoś pozdrowić albo powiedzieć, jak mija wam poranek, to też śmiało dzwońcie.

0: DJ Bobo i There's a Party. No tak, to może możemy sobie poświętować o poranku. Jak już wstaliśmy, jak przyszliśmy do pracy, to czemu by nie świętować? Kawę możecie sobie zrobić na przykład, jak macie chęć. 7:30 już niebawem. W dzień dobry, to Super FM. Przeglądam naszą stronę super.fm. Tam warto zaglądać, by dowiedzieć się wszystkiego, co dzieje się w naszym mieście. Jak czytam, Stocznia Szczecińska Wulkan wybuduje część największego wojskowego okrętu ratowniczego na Bałtyku. O, i to są powody do zadowolenia i nawet do dumy, bo przemysł stoczniowy w Szczecinie idzie ku dobremu i ma się dobrze. Wodowanie gotowej jednostki zaplanowano na listopad 2027 roku, ale w Gdyni. No nie można mieć wszystkiego, ale wy za chwilę będziecie mieli najświeższą porcję informacji lokalnych. Te przygotował i przedstawi dla was Andrzej Kutys. Nie odchodźcie daleko, bo czeka was także porcja wiadomości sportowych i najświeższa prognoza pogody.
1: Reklama. Tylko do 1 czerwca spa ogrodowe Venice Beach. Kupisz o 300 zł taniej za 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką we wszystkich sklepach OBI 1299 zł. Zrobisz to z OBI. Szczecin, ulica Policka 11.
2: Uwielbiasz śpiewać? Chcesz, by usłyszał cię cały Szczecin? Lubisz dobrą zabawę? Mamy dla ciebie propozycję. W każdą środę po 21 przyjdź na Deptak Bogusława 10 do lokalu Melange i weź udział w zabawie Melange Voice z radiem Super FM. Wyśpiewaj super niespodziankę. Najlepszych usłyszysz na antenie radia Super FM.
0: Do zobaczenia w każdą środę o 21. Melanż na Deptaku Bogusława 10. Zapraszam. Tomasz Janicki.
3: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
4: Hello Chery
3: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł. Chery Pol Motor zaprasza. Szczecin, ulica Struga 73. chery.polmotor.pl.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Czas na trening bez ograniczeń. Od 15.

0: Fabryka Wody w Szczecinie. Tu jest twój 24-godzinny klub fitness. Do zobaczenia na treningu.
1: Każdy moment jest dobry, by uczyć się czegoś nowego. Uczenie się przez całe życie zachęca do zmian, rozwija kompetencje i otwiera nowe możliwości. Ambasadorzy kampanii Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko pokazują, że rozwój nie ma wieku ani jednej ścieżki. Już 2 czerwca o 17 w Teatrze Polskim w Szczecinie odbędzie się konferencja podsumowująca projekt More Life Future. W programie inspirujące wystąpienia, nowi ambasadorzy oraz podsumowanie działań w regionie. Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich. Przyjdź i zainspiruj się do działania. Zapisy na biznes.wzp.pl. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Audycja finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
2: Marzysz o minimalizmie? Poznaj okna Linear od Framex. Proste linie, nowoczesne ramy i idealne rozwiązanie do dużych przeszkleń. Trwałość, doskonała izolacja i styl, który odmieni twoje wnętrza.
3: Framex. Dla tych, którzy cenią prostotę i elegancję. Wejdź na framex.pl i odkryj piękno minimalizmu.
4: I po reklamie.
5: Na zegarach 7.30 w studiu jest już Andrzej Kutys i wiadomości lokalne.
6: Dzień dobry. Rusza przebudowa Emilii Plater z wykopami i innymi takimi atrakcjami. Stocznia Szczecińska Wulkan z wojskowym kontraktem. Ostre starcie szykuje się dzisiaj w rozmowie Radia Super FM.
7: Super FM. Wiadomości.
6: Głębokie wykopy, układanie sieci, nowej jezdni, chodników i wiele jeszcze innych prac. Zapowiadany od kilku miesięcy remont ulicy Emilii Plater rusza właśnie dzisiaj na odcinku między Firlika a Miedzianą. Będzie ruch jednokierunkowy i objazdy. Prace na tym etapie są zaplanowane na kilka miesięcy. W rozmowie Radia Super FM Piotr Zieliński ze Szczecińskich Inwestycji Miejskich mówił o szczegółach.
8: Wykonawca oczywiście zachowuje dojścia do posesji, dojazdy do bram wjazdowych. Kierowcy będą musieli na czas tych robót przeparkować swoje samochody. Natomiast zacznie się faktycznie frezowanie starej nawierzchni, rozbiórki, wszystkiego, co jest możliwe, prace ziemne, prace sieciowe. No i te prace sieciowe będą oczywiście takim generatorem największych uciążliwości, bo będą takie etapy w trakcie realizacji prac, że trzeba będzie po prostu pewne sieci przełączyć, odłączyć, więc z tego tytułu mieszkańcy będą mieli pewne problemy, ale oczywiście wykonawca będzie tutaj z wyprzedzeniem informował, kiedy, w jakich godzinach.
6: Rozkłady zmienią też autobusy, będą również nowe tymczasowe przystanki. Mowa o liniach 53, 60 oraz 67. Według planu prace na Emilii Plater mają potrwać przynajmniej do września 2027.
9: Więcej w pomocy drogowej Super FM.
6: Wybudują część największego wojskowego okrętu ratowniczego na Bałtyku. Stocznia Szczecińska Wulkan podpisała porozumienie z gdyńską PGZ Stocznia Wojenna na przygotowanie bloku dziobowego jednostki ORP Ratownik. To część, w której znajdzie się m.in. nadbudówka i pomieszczenia mieszkalne. Prezes Stoczni Szczecińskiej Wulkan Radosław Kowalczyk mówił, co to znaczy dla jego firmy.
10: Dzisiaj to jest dzień, kiedy wchodzimy na najwyższy poziom. Mamy zaufanie sektora obronności. Mając operatywność, mając stabilność finansową, dzisiaj przedsiębiorstwo Stocznia Szczecińska Wulkan jest solidnym partnerem i dzięki temu możemy brać udział w tych programach, jakie są najbardziej odpowiedzialne dla bezpieczeństwa Polski.
6: Marcin Rydngwelski, prezes PGZ Stocznia Wojenna, podkreślał, że w Szczecinie powstanie zaawansowana i skomplikowana część ORP Ratownik.
11: Cała nadbudówka i pomieszczenia mieszkalne są na dziobie, to jest tak zwany system X-Bow, czyli tak naprawdę jeżeli chodzi o Stocznię Szczecińską Wulkan, dostanie od gruszki aż do trapu. Ten cały element ma 24 metry długości, 26 metrów wysokości. Jego waga będzie ponad 1000 ton, także to jest bardzo spory element. Do tego dojdzie zbrojenia, rurociągi, zamontują ster strumieniowy, te wszystkie elementy dotyczące napędu i to naprawdę będzie skomplikowana operacja.
6: Wodowanie gotowej jednostki jest zaplanowane w Gdyni na listopad 2027 roku.
9: Słuchasz wiadomości w Radiu Super FM.
6: W mediach społecznościowych obaj radni rzucają na siebie gromy i ostre słowa, a dzisiaj spotkają się twarzą w twarz w naszym studiu rozmowy Radia Super FM. To także pokłosie słów, które padły tu w poniedziałek, gdy gościliśmy pełnomocnika inwestora bazy paliw w Podjuchach. No i się zaczęło. Sędzią ringowym dzisiejszego porannego starcia radnych będzie jak zawsze Michał Kaczmarek. Dzień dobry, Michale.
12: Mam nadzieję, że nie będzie jednak takiej zadymki jak wieszczysz Andrzej. Cześć, dzień dobry.
6: Dlaczego? Niech się dzieje.
12: Nie, to nie żadnych free fightów o poranku, ale merytoryczne dyskusje, takie rzeczy preferujemy zdecydowanie, chociaż spodziewam się, że rzeczywiście emocji może być sporo, bowiem w social mediach padło trochę gorzkich słów. Krzysztof Ramianowski, Prawo i Sprawiedliwość, Piotr Kęś, Sensik, OK Polska, Polska 2050, klub prezydenta Piotra Trzystka, baza paliw w Podjuchach to będzie temat dominujący, bo panowie się o tą bazę paliw ostatnio dość żywo, no nie chcę powiedzieć kłócą, ale powiedzmy, że mają różnicę zdań wynikającą z faktu tego, co padło tutaj w poniedziałek odnośnie tego, czy miasto miało prawo pierwokupu do działek w Podjuchach i czy to prawo pierwokupu mogłoby spowodować, że inwestycja by nie powstała. Dyskutować będziemy na żywo po 8.
6: Pierwszy gong, znaczy się rozmowa Radia Super FM już za kilkanaście minut.
13: Super FM Sport.
14: Pora na sport. Mateusz Stanicki przed mikrofonem. Dzień dobry. Faworytki wzięły swoje, ale w turnieju mężczyzn było kilka niespodzianek. Mowa o wielkoszlemowym Roland Garros, gdzie do drugiej rundy awansowała światowa jedynka Aryna Sabalenka i obrończyni tytułu Coco Gauff. Odpadł nasz reprezentant Kamil Majszak. Najwyżej notowany obecnie polski tenisista przegrał w trzech setach z Chilijczykiem Alejandro Tabilo.
15: Rzadko dopuszczał mnie do nawet nie tyle ofensywnych, co neutralnych pozycji. Cały czas on grał z przodu. Ja gdzieś tam próbowałem znaleźć sposób na korcie. Natomiast nie znalazłem, więc no na pewno zasłużenie wygrał spotkanie. No żałuję, że tak szybko i łatwo to poszło, ale no zgrał dzisiaj naprawdę świetny tenis i ciężko było mi się do niego dobrać w jakimkolwiek aspekcie.
14: A z męskim turniejem oprócz Majchrzanka pożegnał się też niespodziewanie Daniil Miedwiediew. Dziś na Roland Garros trzy mecze z udziałem polskich tenisistek. Na korty wyjdą kolejno Iga Świątek, Magdalena i Magdalena Frech. Turniej pokazuje Eurosport. Znamy piłkarzy, jacy wystąpią w meczach towarzyskich piłkarskiej reprezentacji Polski w nadchodzących spotkaniach z Ukrainą i Nigerią. Wiadomo, że z kadry nie rezygnuje Robert Lewandowski, ale trwa poszukiwanie jego następców. W reprezentacji zobaczymy drugiego strzelca ekstraklasy Karola Czubaka z Motoru Lublin i drugiego strzelca drugiej Bundesligi Mateusza Żukowskiego z Magdeburga. Będą też nowi obrońcy Kacper Potulski z Mainz oraz Norbert Wojtuszek z Jagiellonii, a także Oskar Wójcik z Krakowi. Duńczyk Jonas Vingegaard coraz bliżej zwycięstwa w Giro d'Italia. Kolarz Wisma Liesebike wygrał 16 etap z górską metą w szwajcarskiej miejscowości Cari i umocnił się na prowadzeniu klasyfikacji generalnej. Na końcowym podjeździe Vingegaard stopniowo zwiększał przewagę nad niewielką grupką rywali. Na mecie wyprzedziło ponad minutę Austriaka Felixa Galla i Australijczyka Jaya Hindleya. Wyścig zakończy się w niedzielę w Rzymie. Broniący tytułu Amerykanie oraz Szwedzi uzupełnili stawkę ćwierćfinalistów odbywających się w Curychu i Fryburgu Mistrzostw Świata Elity w hokeju na lodzie. Zespół USA w 1/4 finału spotka się z Kanadą i będzie to rewanż za finał tegorocznych Igrzysk Olimpijskich. W najlepszej ósemce są także Szwajcaria, Finlandia, Łotwa, Norwegia i Czechy.
13: Super FM. Pogoda.
5: A pogoda zmienną jest, bo na przykład temperatura się zmienia. Było 14, jest 15 i to jest dobra zmiana, to jest zmiana, którą odczujemy, a maksymalnie dzisiaj do 21, wiatr umiarkowany, więc odczuwalna może być nieco niższa, ale to wyjdziecie na słońce i to od razu jest cieplej i na sercu, i na duszy.
9: Dzień dobry, tu Super FM.
5: 23 minuty zostały do godziny 8, teraz Alvaro Soler, Sofia.

0: pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Gorący Alvaro Soler, można sobie tak podygać obręczą barkową, troszkę w lewo, troszkę w prawo, od razu lepiej się jedzie. Z każdą minutą przybywa zmotoryzowanych na szczecińskich drogach. Takie są fakty i tak się snujemy, tak czekamy na przejazd przez kolejne skrzyżowania. No na przykład na Niebuszewie, tutaj duży ruch w okolicy Ronda Giedroycia. Poczekacie na przejazd Aleją Wyzwolenia, Krasińskiego, Kołłątaja czy Staszica. Powoli jedzie się także Piotra Skargi. To samo dzieje się na Gumieńcach w okolicy Ronda Gierosa. Rozpoczęły się roboty drogowe na Emilii Plater. To może generować utrudnienia i korki. Polecam dużo cierpliwości. Przebudowa według planu będzie trwała do września 2027 roku. Jeżeli jedziecie z Prawobrzeża do Śródmieścia, przejezd na Hangarowa, Eskadrowa i Gdańska, tak samo jest na Floriana Krygiera, jadąc z Podjuch. Niezależnie od tego, czy wybierzecie wjazd do Śródmieścia ulicą Energetyków czy trasą Zamkową, i tu swoje trzeba będzie cierpliwie odczekać. A już po ósmej sprawdzę, co dzieje się na drogach w prawobrzeżnej części naszego miasta.

Jeremi Sikorski i Artur Sikorski, czyli panowie Sikorscy, śpiewają o młodości i mają się z tym całkiem dobrze. A jak PESEL już nie ten, to zawsze możecie być młodzi duchem i piosenka jest o każdym z nas na czasie uniwersalna. Trwa gorąca dyskusja o zmianach na ulicy Mickiewicza. Chodzi o projekt Spójne Trasy Rowerowe dla Szczecina Mickiewicza, który wybrano do realizacji w szczecińskim budżecie obywatelskim. Zakłada on m.in. wyznaczenie infrastruktury rowerowej kosztem jednego pasa ruchu dla samochodów. No i tu jest właśnie ten spór, czy to dobre, czy to nie zaburzy przepustowości ulicy Mickiewicza, to znowu korki i tak dalej, i tak dalej. Ja to w ogóle myślę, że po co nam te auta w mieście? Słuchajcie, no zróbmy z jednego pasa 4 pasy dla rowerów, to będzie jak w Holandii. Tulipanów się jeszcze nasadzi na pasie zieleni, o korkach zapomnimy, każdy dostanie dofinansowanie do roweru elektrycznego. O i pokrzykuj, dawaj do pracy rowerem. I wtedy zmieniajmy. No nie widziałem jeszcze nigdy zatorów na drodze rowerowej, bo może się pojawią. Katy Perry i Firework, a 12 minut zostało do godziny 8.

0: On ragazza, ona ragazza i The Colors pomalowało nam świat na gorące muzyczne barwy o poranków. Dzień dobry, to Super FM. Już za chwilę godzina 8, a to czas na najświeższe wydanie wiadomości w Super FM. Te przedstawi dla Was Miriam Lipińska, a tuż po nich poranna rozmowa w Super FM i Michał Kaczmarek. Jak zaznaczał, będzie gorąca rozmowa o sytuacji w Podjuchach. Zróbcie głośniej i zostańcie razem z nami.
1: Reklama.
2: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
3: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
2: Takie cuda tam sprzedają?
3: No pewnie. I to nie za miliony.
4: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
5: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
6: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
7: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
8: Może smak, reset, spa, luksus. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. A może długi weekend? Piasek, plaża, kąpiel w morzu i wieczór taneczny w Amber Disco. Sprawdź ofertę. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Zrób to dla siebie.
2: O, krążę już 20 minut. Chyba nigdy nie znajdę tu miejsca.
9: Serio? Daj spokój. W centrum miasta to strata czasu.
2: No właśnie, widzę.
9: Zaparkuj w Galaksy. To najtańszy parking w centrum Szczecina. I wszędzie masz stamtąd blisko.
2: Serio? To czemu ja się tu męczę?
9: No właśnie, parkuj w Galaksy i masz problem z głowy. Nie marnuj czasu na szukanie parkingu w centrum Szczecina. W Galaksy parkowanie wychodzi najtaniej. Zapraszamy.
10: Wiosenne porządki? Nie pozwól, aby sprzątanie doprowadziło Cię do szału. Postaw na niezawodność z firmą Kerpol. Kup urządzenia marki Kercher i przekonaj się, jak szybko brud znika pod ciśnieniem. Podjazd, teras, elewacja? Kercher, po prostu wow! Wiosna w nowym blasku? Tylko z Kerpol. Zapraszamy do naszego salonu na Struga 31F w Szczecinie. Kerpol i Kercher. Duo idealne.
11: Ciemność! Widzę ciemność! Ciemność widzę!
12: Bo nie byłeś jeszcze u Optyk Kasia Kordus.
13: W salonie Optyk Kasia Kordus indywidualnie dobierzemy okulary dla każdego dziecka i dorosłego. Do czytania, pracy, przy komputerze lub do jazdy. A może chcesz wszystko w jednym? Wybierz okulary progresywne. Teraz wyjątkowo w promocji. Optyk Kasia Kordus.pl, pocztowa 39. Widzisz różnicę od pierwszego spojrzenia.
11: O, teraz to widzę wyraźnie!
14: Szukasz półkolonii, z których twoje dziecko wróci szczęśliwe? W Fabryce Wody każdy dzień to nowa dawka atrakcji. Wodne szaleństwo, sportowe wyzwania, kreatywne warsztaty, gry zespołowe i mnóstwo aktywnej zabawy w bezpiecznym, nowoczesnym miejscu. Twoje dziecko

0: Szczecinie. Liczba miejsc jest ograniczona. Wejdź na fabrykawody.eu i zapisz dziecko już dziś.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
5: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
4: To dobre cechy charakteru.
5: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
6: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: 50 tysięcy złotych rabatu na gotowe mieszkania? To niemożliwe.
9: A jednak Fastball naprawdę udziela teraz 50 tysięcy rabatu na mieszkania na osiedlu Okidoki.
8: Gotowe do odbioru blisko centrum z garażami i miejscami postojowymi?
9: Dokładnie. Mieszkania jedno, dwu i trzypokojowe. Teraz taniej o 50 tysięcy złotych.
8: Jak skorzystać z takiej nieprawdopodobnej okazji na gotowe mieszkania Okidoki?
9: Dzwoń do Fastball. Telefon 91 8 130 130 lub wejdź na stronę www.fastball.pl.
10: Jubileuszowa trasa Natalii Kukulskiej Czy ona jest taka jak ja? Już 4 października w Filharmonii imienia Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Największe przeboje artystki, wyjątkowa oprawa i archiwalne materiały. Koncert, jakiego jeszcze nie było. Muzyczna podróż przez ostatnich 30 lat i więcej. Od Puszka Okruszka do Chopina.
11: Czy ona jest taka jak ja? Do zobaczenia w Szczecinie. Natalia Kukulska.
10: Bilety do nabycia na eventim.pl.
12: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
13: Skoda. Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
14: Zaprasza Renault Pol Motor, Szczecin, Struga 71, www.polmotor.renault.pl.
15: I po reklamie.
16: Jest 8. Wiadomości Super FM.
17: Jest przełom w sprawie niedawnych fałszywych alarmów. Ambasador Rosji w Polsce wezwany przez MSZ na dywanik, a na koniec pranie ubrań miotaczem plazmy. To rozwiązanie dla astronautów lecących na Marsa.
15: Super FM. Wiadomości.
17: Miriam Lipińska. 3 osoby zatrzymane w związku z fałszywymi alarmami w domach polityków i osób powiązanych z prawicą. Jak przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński, wobec jednej z tych osób został już zastosowany tymczasowy areszt. Uwaga na burze. Synoptycy ostrzegają przed nimi na południu Małopolski i Podkarpacia. W czasie burz mocniej popada. Może spaść nawet 20 mm deszczu, a lokalnie grad. Będzie też silnie wiało, w porywach do 70-80 km na godzinę. Rodzice dzieci chorych onkologicznie i na choroby przewlekłe będą mieć dodatkowe dni zasiłku opiekuńczego. Resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chce dorzucić im 60 takich dni i zaproponował projekt ustawy w tej sprawie.
18: Lekarz będzie decydował o tym, czy choroba, która dotknęła małego pacjenta, jest przesłanką do tego, aby rodzic mógł skorzystać z tego dodatkowego okresu wolnego, z tego dodatkowego zasiłku opiekuńczego.
17: Mówi ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Obecnie rodzicom dzieci przewlekle chorych przysługuje taki sam okres zasiłku opiekuńczego jak innym rodzicom, czyli maksymalnie 60 dni w przypadku dzieci do 14 roku życia i 14 dni w przypadku starszych dzieci. Ambasador Rosji w Polsce stawił się w MSZ-cie. Został tam wezwany przez resort w związku z groźbami Kremla dotyczącymi planowanych ataków na Kijów i ostrzeżeniami, by cudzoziemcy oraz pracownicy placówek dyplomatycznych jak najszybciej opuścili ukraińską stolicę. Podczas spotkania przedstawiciele MSZ-u potępili te wypowiedzi i wezwali Rosję do natychmiastowego zaprzestania bezprawnej zbrojnej agresji. Pomimo gruźb, polska ambasada w Kijowie nie zostanie ewakuowana, mówi rzecznik resortu Maciej Wewiór.
19: Myślę, że w piątym roku wojny nasza placówka

0: O powołaniu na komisarza Stanisława Kracika. Jak mówił, cieszy się, że to właśnie on będzie tymczasowo rządził miastem.
1: Cieszę się bardzo również, że miasto na te najbliższe miesiące pozostaje w stabilnych rękach. Komisarz Kracik zadba o to, by w tym trudnym czasie Kraków nie pogrążył się w chaosie.
0: Stanisław Kracik to dotychczasowy zastępca prezydenta Krakowa. I na koniec zmieniamy temat. Naukowcy z Uniwersytetu w Alabamie mają pomysł na to, jak odświeżać ubrania w czasie długiego lotu na Marsa. Taka podróż trwałaby dłużej niż kilka miesięcy i wyklucza dostawy czystej bielizny z Ziemi. A zdaniem naukowców, astronauci będą mogli prać ubrania z pomocą miotacza plazmy, która zabije mikroorganizmy na tkaninach ich ubrań. Według nich to lepsze rozwiązanie niż na przykład użycie w tym celu ultrafioletu.
2: Po 8:00 poranna rozmowa w Super FM. Zaprasza Michał Kaczmarek.
3: Moi goście dosłownie sekundę temu mnie pytali, o czym my tutaj będziemy dzisiaj rozmawiać. Gwarantuję, panowie radni, że tematów to dzisiaj w porannej rozmowie Radia Super FM nie zabraknie i to na 100%. Boję się, że trochę kwadransu nam może zabraknąć, który przed nami jest. Na żywo w studiu w środę o poranku Piotr Kęsik, OK Polska, Polska 2050, klub prezydenta Piotra Trzystka.
4: Witam państwa serdecznie.
3: I Krzysztof Ramianowski, radny Prawa i Sprawiedliwości.
5: Dzień dobry, witam państwa.
3: Zaczniemy oczywiście od bazy paliw w Podjuchach, bowiem po poniedziałkowej porannej rozmowie Radia Super FM zawrzało w mieście, zawrzało w partiach politycznych. Mecenas Kacper Stukan w naszej rozmowie powiedział o tym, że miasto miało prawo pierwokupu do jednej z działek w Podjuchach, gdzie powstała baza paliw. Miasto zdementowało tą informację, mówiąc, że owszem, prawo pierwokupu było, aczkolwiek w żaden sposób nie zablokowałoby to inwestycji. Szanowni panowie, w jakiej grze my w tym momencie jako obserwatorzy życia politycznego i społecznego uczestniczymy? Bo mam takie wrażenie, że to już wchodzi w jakiś taki trzeci poziom dyskusyjny, a tak naprawdę podstawą dyskusji miała być ta baza paliw, szczęsna lub nieszczęsna, zależy z której strony na to patrzeć. Piotr Kęsik.
4: No ja mam nadzieję, że to nie jest jakaś taka nieudolna, chociaż na to wygląda, próba przerzucenia chociaż części odpowiedzialności za złamanie prawa i budowanie bez zezwolenia przez firmę Octan Energy na miasto. Oczywiście to, co żeśmy usłyszeli i zobaczyli nie tylko w wypowiedzi pana mecenasa, ale również na social mediach kolegów i koleżanek z PiS-u, jest nieprawdą. Po pierwsze, działka, o której była mowa, to jest 4% całego obszaru inwestycyjnego. Najmniejsza działka, skrajna, nie w centrum, tylko na obrzeżach. I to wiedzieliśmy do wczoraj, a od wczoraj mamy kolejną informację, która jest moim zdaniem takim gwoździem do trumny, jeśli chodzi o narrację, którą prezentują prawnicy Octan Energy. To fakt, że we wniosku o WZK, czyli o zezwolenie na budowę, nie występowała właśnie ta jedna malutka działeczka, która ma 1600 metrów w całym areale 38 tysięcy metrów.
3: Do mnie dociera argument, że rzeczywiście to prawo pierwokupu niewiele by zmieniło, jeżeli chodzi o logistykę tej inwestycji. Rzeczywiście to może być próba przerzucenia odpowiedzialności, ale z drugiej strony fakt, że tak wiele rzeczy zostało przez miasto przemilczanych w tym temacie, też zaczyna budzić pewne wątpliwości. Było prawo pierwokupu, były listy Rady Osiedla, na które w grudniu nikt nie odpowiedział. Potem mamy stocznię złomową, gdzie miasto też nie wyraziło żadnego sprzeciwu odnośnie decyzji środowiskowej. Dużo jest takich jakichś dziwnych, milczących zgód i potencjalnych wątpliwości w tym temacie.
4: Panie redaktorze, proszę pamiętać, że miasto to organ administracyjny, który działa według prawa. Jeżeli firmy, instytucje spełniają wszystkie warunki, to tak zwany organ nie ma prawa odmówić zezwolenia czy też wydania decyzji pozytywnej. My mamy, proszę nie mieszać dwóch wątków, czyli firmy, która zajmuje się złomowaniem jednostek i firmy, która zajmuje się złomowaniem jednostek, firmy, która uzyskała wszystkie zezwolenia i zgody z firmą, która uważa, że ze względu na to, że są bardzo bogaci, mogą więcej. Tutaj mamy do czynienia z całkowitą samowolą budowlaną, z potraktowaniem wszystkich podmiotów, łącznie z miastem, jako zło konieczne, i z pewną butą i arogancją. A smaczku dodaje fakt, bo gdzieś przeczytałem w jednej z gazet, że obecny mecenas, który reprezentuje spółkę Octan Energy, jest kolegą jednego z posłów PiS, który też skończył prawo.
3: I tutaj pytanie brzmi, czy tu już pan nie idzie za daleko w kojarzeniu wątków?
4: Jeżeli ja widzę nieprawdziwe informacje, półprawdy, z których robi się wątek, który elektryzuje całe miasto.

0: gdzie mówię jasno i wyraźnie, że coś takiego nie może mieć miejsca, nie powinno mieć miejsca i że to jest już poniżej jakiejkolwiek dyskusji, no to proszę mi wybaczyć, że doszukuję się też innych relacji, które są koleżeńskimi relacjami.
1: Radny Romianowski tutaj kiwał mocno głową, więc pozwolę się panu odnieść, ale jednocześnie dopytam, czy to nie jest trochę tak, że niczym polityczne pelikany, żeście chwyciły od razu tam narrację mecenasa Stukana, nie do końca ją weryfikując?
2: To najpierw ja się odniosę do słów pana radnego, który tutaj próbuje robić dezinformację właśnie o jakichś powiązaniach pana mecenasa z jednym z posłów. To ja, panie radny, odpowiem inaczej. Prezes Octan Energy to była pani dyrektor i były zaufany pracownik Piotra Krzyska. I tutaj niech pan szuka, doszukuje się wątpliwości. Być może, bo ja przypomnę, kto wydał decyzję środowiskową dla tej inwestycji. Piotr Krzystek, prezydent Szczecina, który wiedział, co się tam będzie działo, który wiedział, jaki to będzie miało wydźwięk dla mieszkańców i jakie będzie miało konsekwencje dla mieszkańców. Więc tutaj to, co powiedział pan redaktor, pytań jest w podjuchach bardzo wiele. Dlaczego Piotr Krzysek jako prezydent Szczecina, jako prezydent, jako gospodarz miasta, bo pan mówi, że nie można wydać decyzji negatywnej, oczywiście, że można, to prezydent decyduje o różnego rodzaju decyzjach, czy pozytywnych, czy negatywnych. Dlaczego na przykład teraz wstrzymał budowę bazy paliw? Bo uznał, że jest to słuszny kierunek. Oczywiście tak, jest to słuszny kierunek. Ta baza paliw w ogóle tam się nie powinna pojawić i powinna zostać jak najszybciej rozebrana, ale to pokazuje, że można, tylko trzeba chcieć. Tylko chcieć zaczyna się wtedy,
1: kiedy się
2: mieszkańcy
1: robi,
2: mówią
1: zadymka, ale to
2: i
1: właściwie
2: wtedy się boi pan prezydent na przykład referendum, tak jak w Krakowie, bo wie, że dzisiaj społeczeństwo Szczecina jest tak mocno zniechęcone do prezydenta Piotra Krzyska i do Koalicji Obywatelskiej, że kto wie, jak to się wszystko potoczy. Natomiast tego typu insynuacje, panie radny, o tym, że ktoś kogoś zna, to ja mówię, jeszcze raz panu powtórzę, to szukałbym tego w firmie Octan Energy i powiązanie z urzędem
1: panie
2: miasta.
1: Panie radny, czy trudno jest wam by się przerywać? Nawet nie chcę tego za bardzo robić, bo to nie o to chodzi, ale też pan się trochę nie odniósł do tego, co pytałem, a pytałem
2: no właśnie
1: o to,
2: chciałem się do tego teraz
1: to odnieść. Jednym zdaniem, z którego już pan miał taki długi monolog, czy rzeczywiście jest tak, że ta poniedziałkowa narracja mecenasa Stukana nie jest jednak trochę taką narracją pod tytułem rzeczywiście, że zrzucamy więcej odpowiedzialności na miasto i niech miasto się tłumaczy z tego prawa pierwokupu, które okazało się być wcale nie tak duże, jak mogło wynikać z tej wypowiedzi w tym studiu.
2: Oczywiście mówimy o 4% działki, tak naprawdę do końca nie wiem, czy na przykład te 4% działki nie mogłoby służyć jako terminal, powiedzmy, dla statków, który by przypływał z
0: 1600
2: ropą naftową. Tego nie wiemy, są nabrzeża, które mają po 300 metrów nawet w naszym porcie, więc 1600 metrów to jest bardzo dużo. Natomiast panie redaktorze, my jako radni opozycji, w zasadzie ja to mogę wziąć na siebie, bo to ja trochę rozpętałem tą burzę. Jako radny opozycji, jako przedstawiciel mieszkańców mam prawo pytać prezydenta miasta o to, czy prawo pierwokupu było, dlaczego nie zostało wykorzystane i tak dalej, i tak dalej. I ja mam prawo, bo to jest jakby moje zobligowanie wobec mieszkańców osiedla Podjuchy, wobec mieszkańców Szczecina i taka interpelacja
1: i
2: poszła
1: dajmy,
2: i liczę na odpowiedź. Mam nadzieję,
1: Piotrowi,
2: że ja tylko jeszcze jedną rzecz dodam. Mam nadzieję, że odpowiedź będzie szybko, ponieważ 1 kwietnia, przypomnę, złożyłem interpelację w sprawie osiedla TBS. Dzisiaj mamy 27 maja i do tej pory odpowiedzi nie mam, więc do roboty się weźcie.
0: Tak? To tak ładnie brzmi, jak nie widzimy tego, o czym mówimy. Ja chciałbym powiedzieć, że ta działka 1600 metrów, ona jest skrajna bez możliwości, bez dostępu do drogi publicznej. To znaczy, ona jest nie do wykorzystania pod jakimkolwiek sensownym, pod jakąkolwiek sensowną inwestycję. Całość, okej, można by było wykorzystać, natomiast z tej działki jako takiej nie. Czyli argument całkowicie upada o tym, że miasto mogło wstrzymać tą inwestycję, korzystając z prawa pierwokupu. Całkowicie upada. Jest nietrafny. To po pierwsze. Po drugie, tam obowiązywała strefa przemysłowa. To znaczy, że pomimo brak planu zagospodarowania przestrzennego, przemysł jako taki w tym szerokim rozumieniu mógł tam powstać. Więc nie było żadnych przeciwwskazań, żeby procedować możliwość posadowienia tam bazy paliwowej.
1: Czyli rozumiem, że baza paliw spoko, ale nie bez pozwolenia na budowę, czyli panie radny, tak, dopytam, zakładając, że Octan by tą bazę teraz rozebrał, uzyskał pozwolenie i postawił na nowo, to już byście nie mówili, słaba ta baza paliw, tylko byłoby, że okej.
0: Okay. Tam można było realizować inwestycje do 16 metrów. W związku z tym, że już jest ponad 16 metrów, niektóre gabaryty mają ponad 16 metrów, to zezwolenie na budowę nie byłoby procedowane dalej, w sensie pozytywnym. Teraz prezydent może wydać decyzję pozytywną i może wydać też decyzję negatywną. jeżeli są przesłanki, żeby, że inwestor, których nie spełnia, czyli, no nie wiem, cokolwiek, no to takich decyzji nie wydaje, ale to nie jest na zasadzie uznaniowej. Jeszcze raz podkreślam, to jest litera prawa, którą organ, patrz, prezydent, musi przestrzegać.
1: Jeszcze jest jeden temat, o który chcę was, drodzy panowie, zapytać, więc Krzysztof Ramianowski, ostatnie zdanie w tym właśnie temacie.
2: Ja uważam...
1: Czy popierać będzie pan wniosek radnych Koalicji Obywatelskiej o to, żeby zmienić plan ogólny tak, żeby ta baza paliw po potencjalnym rozebraniu, potencjalnym dodam, bo to nic pewnego, nie mogła powstać tam z powrotem?
2: Panie redaktorze, to nie jest absolutnie żaden wniosek Koalicji Obywatelskiej. To są nasze wspólne, wszystkich radnych, mam takie wrażenie, wypracowane stanowisko. I oczywiście, że będziemy popierać wniosek o to, żeby
1: po pierwsze... że Oktan oskarży miasto i będzie chciał odszkodowanie na setki milionów, też będzie pan mówić, że to była nasza wspólna decyzja i bierzemy na nią odpowiedzialność, panie, będzie pan mówić, nie, radni Koalicji Obywatelskiej naradzili na setki milionów straty.
2: Po pierwsze złamał prawo, po drugie miasto Szczecin wydało decyzję środowiskową pozytywną. Ja nie dokończyłem jednej myśli. Prezydent Szczecina Piotr Krzysek powinien we wrześniu lub w sierpniu, kiedy już wiedział o tym, jaka tam się szykuje inwestycja, przyjechać do mieszkańców Podjuch, do Domu Kultury Krzemień, spotkać się z grupą setek mieszkańców Podjuch, tak jak było to ostatnio w przypadku osiedla bez i powiedzieć mieszkańcom, słuchajcie, planuje się taka inwestycja, co wy o tym sądzicie? Bo to mieszkańcy decydują o mieście. Z całym szacunkiem, prezydent oczywiście jest gospodarzem miasta, ale wybranym przez mieszkańców.
1: Kiedy, jeżeli mieszkańcy nie chcą tego... Kiedy opozycyjne Prawo i Sprawiedliwość zorganizowało konferencję prasową albo pierwsze konsultacje w sprawie bazy paliw w Podjuchach?
2: Panie redaktorze, ale to jest pytanie oczywiście...
1: Wszyscy macie
2: nie,
1: tutaj
2: oczywiście,
1: trochę,
2: ale ja mówiłem to już tutaj na pana antenie, że tak naprawdę wszyscy radni przespali ten moment. Tylko, że my byliśmy jako pierwsi, którzy ten temat rozgłosili w mediach szczecińskich i jak widać okazało się słusznie, bo
1: pierwsza
2: dzisiaj mamy...
1: była Rada Osiedla, już przestańcie sobie tak
2: dobrze,
1: przypisywać
2: Rada Osiedla,
1: zasługi Rady
2: ma pan rację, Rada Osiedla, a my byliśmy jako Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości, jako radni miasta pierwsi, dlatego mówię to w tym kontekście. Natomiast Rada Osiedla faktycznie była pierwsza, ale niestety prezydent miasta Piotr Krzysztek, brzydko powiem, olał pismo Rady Osiedla, które gdzieś przezimowało w urzędzie. I to warto sprawdzić i myślę, że będziemy to
1: co
2: sprawdzać.
1: Co się wydarzyło z tym pismem, to rzeczywiście do dzisiaj nikt nie wie. Drodzy panowie, ostatnie pytanie, ostatnie dwie minuty do końca. Sprawa ulicy Mickiewicza i pasów rowerowych. Wczorajszy mój program na portalu w Szczecinie.pl trochę nas pozaskakiwał, chyba że będziemy mieli inwestycje za 100 milionów, bo tak chce Koalicja Obywatelska. Nie ma dzisiaj przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej w tym składzie, aczkolwiek zabrzmiało to rzeczywiście bardzo interesująco, czyli pasy rowerowe nie, ale inwestycja za takie duże pieniądze tak. Pomysł fantastyczny. Skąd wy weźmiecie na to pieniądze? Pytanie
0: to,
1: do Piotra Klęsika.
0: Szczerze powiedziawszy, to jestem mocno zaskoczony. Ja oczywiście kibicuję tej inicjatywie koleżanek i kolegów z Platformy Obywatelskiej. Oczywiście będę głosował obiema rękoma za tym, jeżeli się pojawią te pieniądze. Nie wiem, skąd zostaną znalezione. Tak jak powiedziałem, byłem zaskoczony.
1: Ale pozytywnie. Ale,
0: no, oczywiście, że pozytywnie, bo fakt jest taki, że ta inwestycja w tej postaci nie może się tam odbyć i nie odbędzie się. To trzeba jasno powiedzieć. Natomiast jeżeli mówimy o realnym i prawdziwym modernizacji ulicy Mickiewicza, no to mówimy o około, nawet nie wiem, to trzeba najpierw
1: policzyć.
0: Radny Sławik
1: mówił wczoraj 80 milionów.
0: No to ja powiem 60 milionów. Pan powie 100, kolega Romianowski
2: ja powiem 90.
0: Powie 90, albo, a kolega tutaj, redaktor powie 200. No, musimy wiedzieć realnie, jakie to będą pieniądze.
1: Ale pan szpilkuje tych radnych Koalicji Obywatelskiej. Ja myślałem, że wy się lubicie.
0: Ale co to ma jednego z drugim wspólnego? No to ja oczywiście lubię, generalnie jestem pozytywnie nastawiony do ludzi i ich lubię. Natomiast trzeba tutaj jasno i wyraźnie powiedzieć, że jak jest 19-31, no to ta odpowiedzialność za słowo waży.
1: 30 sekund, bo już nam się czas kończy. Radny Romianowski.
2: Pan radny
1: nie
2: zabrał mój czas antenowy. Oczywiście ja faktycznie wczoraj oglądałem, może nie cały, ale część, znaczącą część pana programu i faktycznie te 100 milionów złotych, czy ta propozycja, to jest taka chyba na zasadzie, cóż szkodzi obiecać, jak to Koalicja Obywatelska ma w swoim zamyśle. Ale dziwi mnie jedna rzecz, bo przecież są tam radni, którzy byli za tą ścieżką rowerową z Koalicji Obywatelskiej.
1: A raptem, w PiS-ie też tacy byli.
2: Nie, w Prawie i Sprawiedliwości, panie redaktorze, mamy... różne merytoryczne głosy za i przeciw, natomiast tam było jednoznaczne u niektórych radnych stanowisko, a raptem teraz wszyscy się wycofują. Nie wiem, czy to referendum krakowskie zadziałało na myślenie radnych Koalicji Obywatelskiej. Mam nadzieję, że taki, że będą może trochę lepsze decyzje podejmowane w naszym mieście przez tych radnych. Natomiast oczywiście ta
1: Referendum krakowskie, no to radny Częsik by się powinien potencjalnie obawiać, bo to jest klub prezydenta 300. No. Nie wiem, czy Koalicja Obywatelska byłoby teraz smutna, jakby było referendum.
2: Może faktycznie by nie była, bo
0: chyba,
2: może by...
0: żeby radę odwołali.
1: Chyba, żeby radę odwołali.
2: A właśnie,
1: bo...
2: Ja tutaj mówimy o złych decyzjach,
1: bo my tutaj możemy sobie dyskutować. To...
2: Oczywiście ta ścieżka rowerowa, czy te ścieżki rowerowe, które dzisiaj są tam planowane w ramach SBO, są niedopuszczalne i my też jako klub jasno wyraziliśmy swoje stanowisko, że jesteśmy przeciwko temu rozwiązaniu.
1: Krzysztof Ramianowski, Prawo i Sprawiedliwość, Piotr Kęsik, OK Polska i Polska 2050. Panowie, bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Nie życzymy.
3: Super FM. Pogoda.
4: Jak jest słońce, to muszą być okulary przeciwsłoneczne. Jak jest gorąco, to można założyć szorty i sandały, koniecznie z białymi skarpetami. I to jest pogoda właśnie na taką modę. Aktualnie 15 na termometrach w Szczecinie, maksymalnie dzisiaj do 21, ciśnienie rośnie. Ale jak za mało po dzisiejszej porannej rozmowie w Super FM wam się to ciśnienie podniosło, to kawę śmiało możecie sobie strzelić.
5: Dzień dobry, to Super FM.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: 22 minuty po godzinie 8 to czas na kolejny raport ze szczecińskich dróg, a na tych drogach bez przeszkód dojedziecie z prawobrzeżnej części miasta do Śródmieścia. W przeciwnym kierunku jest dokładnie tak samo, nieco większy ruch w Zdrojach. Tutaj hamulec przyda się na Leszczynowej, przed rondem Ułanów Podolskich czy na Batalionów Chłopskich. Przybywa kierowców na węźle Kijewo. Zatrzymacie się już na nitce zjazdowej z autostrady A6. Potem powoli z Wierzyniecką do skrzyżowania z Kurzą. Jeśli jedziecie od strony Goleniowa, polecam wjazd do stolicy Pomorza Zachodniego węzłem Dąbie. Potem kontynuujecie i Rydową do ronda Gryfa albo Tczewską do Goleniowskiej. Jeśli nie chcecie włączać się do ruchu z podporządkowanej na ruchliwą Goleniowską, to sugeruję skręcić z Tczewskiej w Pucką i potem kontynuować Młyńską do Pomorskiej. Później Gryfińska. Przejezd do Hangarowej, tak samo jest na Przestrzennej do Basenu Górniczego, a wjazd do Śródmieścia, tak jak patrzę, to jest pewny postój zarówno na trasie zamkowej przed placem Hołdu Pruskiego, ale stoi także Energetyków do Mostu Długiego, choć nie jest to korek, jaki znamy w tym miejscu z popołudnia.

0: Alex Warren, jeszcze przed skutem najważniejszych wiadomości lokalnych w Super FM. Rusza przebudowa Emilii Plater. No to będą wykopy, układanie sieci, nowej jezdni, no, moc atrakcji do września 2027 roku. Przebudowa dotyczy odcinka między ulicami Firlika i Miedzianą. No i w tym miejscu będzie obowiązywał ruch jednokierunkowy i objazdy. Kierowcom już teraz życzę mnóstwa cierpliwości, powodzenia, dużo uśmiechu, mijając te objazdy. A więcej o tym, co dzieje się w Szczecinie, opowie już za chwilę Andrzej Kutys. W skrócie najważniejszych informacji ze Szczecina będą też wiadomości sportowe i najświeższa prognoza pogody, bo w tej pogodzie naprawdę dużo się dzieje. Patrzę z okna naszego studia. Piękne słońce, zero chmur. No i tak będzie aż do końca tygodnia. Nie odchodźcie daleko.
1: Reklama. Tylko do 1 czerwca spa ogrodowe Venice Beach. Kupisz o 300 zł taniej za 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką we wszystkich sklepach OBI 1299 zł. Zrobisz to z OBI. Szczecin, ulica Policka 11.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy mg kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla Ciebie coś ekstra.
3: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla Ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla Ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Castorama.
7: Teoria.
8: I praktyka.
7: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
8: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
9: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
11: Przed mikrofonem Andrzej Kutys. Nieudolna próba przerzucenia odpowiedzialności na miasto przez inwestora, który nielegalnie wybudował bazę paliw w Podjuchach, oceniał w rozmowie Radia Super FM po godzinie 8 radny prezydenckiego klubu OK Polska Piotr Kęsik. To był komentarz do słów pełnomocnika firmy Octan Energy. Ten w naszym studiu przekonywał, że miasto mogło zatrzymać inwestycje, bo miało prawo pierwokupu działki przy ulicy Szklanej. Samo miasto z kolei przekonuje, że mowa o bardzo małym terenie. A radny opozycji z PiS Krzysztof Romianowski odpowiadał, że urząd wydał decyzję środowiskową dla bazy paliw, a skoro była możliwość kupić działkę, nawet bardzo małą, to w jego ocenie wciąż jest wiele pytań i wątpliwości wokół tej inwestycji. Całą dyskusję z naszego studia posłuchacie jeszcze raz w podcastach na stronie Radia Super FM. A dyskutowano także o niespodziewanym wniosku o kompleksowy remont ulicy Mickiewicza. O tym w wiadomościach za godzinę.
12: Więcej na stronie super.fm.
11: To już oficjalnie wyścig Tour de Pologne przejedzie przez Szczecin z północy na południe. Tak brzmi tegoroczny slogan kolarskiego wyścigu Tour de Pologne i na ogłoszonej przez organizatorów trasie znalazł się także Szczecin jako meta z jednego z etapów. Zawodnicy rozpoczną zmagania na początku sierpnia. Pierwszym odcinkiem będzie trasa Gdynia-Koszalin. Drugi etap rozpocznie się w Międzyzdrojach, a 150-kilometrowa trasa poprowadzi kolarzy do Szczecina. Tam finisz planowany jest na 4 sierpnia. Dokładnej trasy przejazdu przez miasto organizatorzy jeszcze nie ujawnili. Później uczestnicy Tour de Pologne odwiedzą m.in. Gorzów, Zieloną Górę, Karpacz, Opole i Wieliczkę. 83. edycja Tour de Pologne potrwa od 3 do 9 sierpnia.
12: To są wiadomości w Radiu Super FM.
11: A że dzisiaj ostatnio 7 miesiąca, czyli zaprasza Galeria Szpargałek. W Ekoporcie Przarkońskiej są rzeczy, które ktoś wyrzucił, a które zyskały nowe życie. Cieszy się dużą popularnością. Towary są bardzo różne, od zabawek, sprzętu domowych po meble. Cały dochód jest przeznaczany dla organizacji pożytku publicznego. Na miejscu zresztą kupując od razu wybierają z listy, do kogo trafi wsparcie. Miasto informuje, że w ten sposób uzbierano już prawie 500 000 zł. Szpargałek dzisiaj będzie czynny od 10 do 17.
10: Super FM. Sport.
6: Wiadomości sportowe, Mateusz Stanicki, witam. French Open już bez Kamila Majchrzaka. To jedyny Polak, który nie przebrnął pierwszej rundy wielkoszlamowego turnieju. Po jednostronnym meczu przegrał z Chilijczykiem Alejandro Tabilo 1-6, 3-6, 4-6. Jak mówił po meczu, zawiódł przede wszystkim serwis.
13: Trzeba było bardziej uważniej pilnować serwisu swojego, żeby może nie tracić przełamań na początku setu, gdzie rywal faktycznie ma jeszcze większy komfort psychiczny, tylko spróbować, nieważne w jakich bólach, ale wyciągnąć to, nie wiem, po 3, po 4, po 5, może jakieś, no wtedy nie wiadomo, czy prezentowałbym się w dalszym ciągu tak samo jak w momentach, w którym cały czas był z przodu, tak, więc on cały czas miał ten zapas, ja go nie miałem.
6: Dzisiaj rusza druga runda, na kort wyjdą Iga Świątek, która zagra z Czeszką Sarą Bejlek, Magdalena, która zmierzy się z Łotyszką Jeleną Ostapenko i Magdalena Frank, która zagra ze Szwajcarką Jill Teichmann. Transmisję meczów w Eurosporcie. Robert Lewandowski nie rezygnuje z kadry. Kapitan reprezentacji znalazł się na liście zawodników powołanych na dwa najbliższe mecze z Ukrainą i Nigerią. W składzie jest także aż 5 debiutantów. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
14: Po tym, jak kadra nie zakwalifikowała się na mundial, można było zakładać, że Robert Lewandowski w końcu powie sobie dość. Na razie jednak nasz kapitan nie zamierza rezygnować z gry w narodowych barwach i przyjedzie w czwartek na zgrupowanie do Wrocławia. Stawi się tam również aż 5 debiutantów. Jan Urban chce sprawdzić nowych napastników. Drugiego strzelca Ekstraklasy Karola Czubaka z Motoru Lublin i drugiego strzelca drugiej Bundesligi Mateusza Żukowskiego z Magdeburga, a także nowych obrońców 18-letniego Kaspra Potulskiego z Mainz oraz Norberta Wojtuszka z Jagiellonii i Oskara Wójcika z Krakowi. Warto też zwrócić uwagę na powrót bramkarza Marcina Bułki oraz kilku nieobecnych, bo w kadrze zabrakło miejsca dla Kesza, Piątka, Modera czy Ziółkowskiego. Tu zdecydowały względy zdrowotne lub brak formy. Kadra w czwartek rozpocznie zgrupowanie we Wrocławiu, gdzie w niedzielę zagra towarzysko z Ukrainą. 3 dni później Polacy zmierzą się w Warszawie z Nigerią.
6: A na koniec koszykówka znamy wynik pierwszego meczu półfinałowego w Ekstraklasie koszykarzy. Wczoraj AMW Arka Gdynia uległa Orlenowi Zastal Zielona Góra 64-90. Kolejny mecz w czwartek, także w Gdyni. Dziś wieczorem natomiast drugi półfinał, pojedynek stołecznych drużyn Legii i Dzików.
10: Super FM. Pogoda.
0: Za oknami piękne słońce i to słońce będzie nam towarzyszyć przez resztę dnia. Na termometrach aktualnie 16, maksymalnie dzisiaj do 21, ale odczuwalna może być niższa, nawet 19, a to ze względu na wiatr. Ale spokojnie, ten jest umiarkowany, to głowy wam nie urwie. Taki przyjemny, wiosenny powiew świeżości, idealny na rozbudzenie o poranku.
12: Dzień dobry, tu Super FM.
0: No i a propos wiatru, Igo i wiatr, proszę.

0: pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: One Night in Bangkok, i o takiej nocy to lepiej nie wspominać, bo od razu mam takie obrazy z tego filmu Cats Vegas. 20 minut zostało do godziny 9. Sprawdzam, co dzieje się na szczecińskich drogach. Zatrzymacie się na Mieszka I przed placem Szerockiego. Później, poza światłami, zwolnijcie tuż przed placem Szarych Szeregów. Tutaj hamulec przyda się na Wojska Polskiego, Alei Piastów, ale także Piłsudskiego czy Wielkopolskiej. Kierowcy, pamiętajcie w tym miejscu o ruchu pieszych. Nadal spory ruch na węźle Kijewo, tam kolizja na Zwierzynieckiej, to może powodować utrudnienia z przejazdem w stronę ulicy Struga. Jeśli jedziecie z Goleniowa, warto korzystać z wjazdu do Szczecina węzłem Dąbie, potem kontynuujecie jazdę irydową do Ronda Gryfa, albo skrótem, czyli Tczewską do Goleniowskiej. Kolejna pomoc drogowa już po godzinie 15, na nią zapraszam już teraz.

Bruno Mars i Mary Youth. Dzień dobry, to Super FM, jeszcze przed godziną dziewiątą. Tak dla was gramy, by z uśmiechem rozpocząć ten dzień w pracy. Przeglądam sieć internetową. Jak się okazuje, stojący na placu Żołnierza Polskiego licznik rowerzystów został owinięty czarną folią i taśmą zabezpieczającą. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego informuje, że urządzenie zostanie odnowione. Z pewnością rowerzyści się ucieszą. W to nie wątpię. Jak zaznaczył radny Przemysław Słowik, obecna tablica, będąca jednym z nielicznych wizualnych wskaźników postępu infrastruktury rowerowej w naszym mieście, jest mocno zużyta, wyblakła i częściowo uszkodzona nawet. Wizerunek estetyczny tej tablicy w centrum miasta jest niegodny europejskiej metropolii. No ja myślę, że sytuacja z oblodzoną trakcją też była niegodna europejskiej metropolii, ale kto by tam to dzisiaj pamiętał? Może w przyszłym roku już nas zima nie zaskoczy. A nie wiem, zobaczymy. Do dziewiątej zostało 12 minut, więc jeśli nie chcecie się spóźnić do pracy na spotkanie, to polecam przyspieszyć. Ale z gazem to uważajcie, bo wiecie, po co nadwyrężać budżet.

0: Suburbia i Pet Shop Boys. Dzień dobry, to Super FM. Tak muzycznie kończymy tę godzinę. Już za chwilę najświeższe wydanie wiadomości w Super FM. Te przygotowała i przedstawi Miriam Lipińska, a w nich o zatrzymaniach w związku z fałszywymi alarmami. Zróbcie głośniej, by nic was nie ominęło, a tuż po nich Jarek Fengler i Super FM z widokiem na Szczecin. Ja wam dziękuję za dzisiaj. Słyszymy się już jutro w porannym programie. Dzień dobry, to Super FM. Tomek Janicki, pięknego popołudnia wam życzę. No i całego dnia oczywiście. Zostawiam was w dobrych rękach.
1: Reklama.
2: Może smak. Reset. Spa. Luksus. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. A może długi weekend. Piasek, plaża, kąpiel w morzu i wieczór taneczny w Amber Disco. Sprawdź ofertę. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Zrób to dla siebie.
3: Ciemność. Widzę ciemność. Ciemność widzę.
4: Bo nie byłeś jeszcze u Optyk Kasia Kordus.
5: W salonie Optyk Kasia Kordus indywidualnie dobierzemy okulary dla każdego dziecka i dorosłego. Do czytania, pracy, przy komputerze lub do jazdy. A może chcesz wszystko w jednym? Wybierz okulary progresywne. Teraz wyjątkowo w promocji. Optyk Kasia Kordus.pl Pocztowa 39. Widzisz różnicę od pierwszego spojrzenia.
3: O, teraz to widzę wyraźnie.
6: Każdy moment jest dobry, by uczyć się czegoś nowego. Uczenie się przez całe życie zachęca do zmian, rozwija kompetencje i otwiera nowe możliwości. Ambasadorzy kampanii Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko pokazują, że rozwój nie ma wieku ani jednej ścieżki. Już 2 czerwca o 17 w Teatrze Polskim w Szczecinie odbędzie się konferencja podsumowująca projekt More Life Future. W programie inspirujące wystąpienia, nowi ambasadorzy oraz podsumowanie działań w regionie. Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich. Przyjdź i zainspiruj się do działania. Zapisy na biznes.wzp.pl. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Audycja finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
7: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
8: Odwiedź Framex.pl i dołącz do drużyny superbohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
9: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
2: Skoda.
1: I po reklamie.
2: Jest 9:00. Wiadomości Super FM.
10: 3 młode osoby zatrzymane w związku z fałszywymi alarmami. Naukowcy z całej Polski szykują się do dzisiejszego protestu. Będą zmiany w zapisach do części lekarzy specjalistów. To od lipca.
1: Super FM. Wiadomości.
10: Miriam Lipińska. Zatrzymania w związku z fałszywymi alarmami, po których służby interweniowały m.in. w domach polityków prawicy. Jak przekazał szef MSWiA, w rękach służb są 3 osoby. Wobec jednej z nich zastosowano już tymczasowy areszt. Wniosek aresztowy wobec drugiej osoby czeka na rozpatrzenie przez sąd. Marcin Kierwiński dodał, że trzecia osoba to świeże zatrzymanie i zapowiedział, że będą kolejne zatrzymania i kolejne przeszukania, bo sprawa jest rozwojowa. Zatrzymani do tej pory to 20-latkowie mieli już problemy z prawem. W rękach służb są podejrzani o wywołanie fałszywych alarmów w mieszkaniu szefa Telewizji Republika Tomasza Sakiewicza, prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i byłego szefa BBN Sławomira Cęckiewicza. Szef MSWiA zapowiedział, że namierzona zostanie także osoba, która stoi za fałszywym alarmem w sprawie mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego. Naukowcy z całej Polski będą dziś protestować w Warszawie. Walczą o dofinansowanie badań. Domagają się od rządu zwiększenia nakładów na szkolnictwo wyższe i naukę do poziomu 3% PKB, mówi profesor Michał Tomza, fizyk kwantowy z Uniwersytetu Warszawskiego.
11: Najbogatsze kraje na świecie wydają dużo więcej. Te 3% to jest baza dla wszystkich najbardziej zaawansowanych krajów na świecie, a te najpotężniejsze, Stany Zjednoczone i inne, wydają dużo więcej niż 3%. Także małe kraje, które są w sytuacji wojennej, jak Korea Południowa, wydają 5%, więc widać, że jest bardzo duże sprzężenie pomiędzy wydawaniem środków i inwestowaniem w badania i rozwój, a bezpieczeństwem kraju.
10: Protest naukowców przed Sejmem rozpocznie się o 13:00. Centralna e-rejestracja wchodzi w kolejny etap. Już od lipca przychodnie będą zapisywać na wizyty do kardiologa, na mammografię i testy HPV przez internet. Ma to skrócić kolejki, ale jak mówi Martyna Długosz-Sim, szefowa poradni specjalistycznych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym,

0: i potrzebuje wykwalifikowanych pracowników, a my chcemy pokazywać uczniom i studentom, że kolej to nowoczesne miejsce pracy dające realne możliwości rozwoju zawodowego.
1: Już trwa rekrutacja m.in. maszynistów, mechaników czy elektromonterów. I na koniec jeszcze dzisiejsze maksymalne ceny paliw. Litr benzyny 95 może kosztować nie więcej niż 6 zł i 42 grosze. Benzyny 98 6,96, a oleju napędowego 6 zł i 75 groszy. A to oznacza, że za tankowanie płacimy dziś tyle samo co wczoraj.
2: Super FM. Pogoda.
3: Przed nami 2 dni odpoczynku od upałów, a w piątek powrót. Początek weekendu zapowiada się bardzo przyjemnie, 26-27 stopni. Dzisiaj tylko 21, za to słońca pod dostatkiem.
4: Super FM z widokiem na Szczecin.
3: Kto śledzi z Was turniej tenisowy w Paryżu, pewnie widział. Naomi Osaka zrobiła show podczas Rolanda Garrosa, japońska tenisistka. No przed startem z Laurą Siegemund wyszła na kort w ekstrawaganckiej stylizacji. Pod czarną kreacją kryła się złota sukienka meczowa, bo nie po raz pierwszy Osaka wywołała poruszenie swoim strojem i podzieliła internautów w przedpołudniowym programie. Na pewno zajrzymy na kort w Paryżu. Do południa także kilka zaproszeń kulturalnych. Po 10:00 Natalia Kukulska i zaproszenie na jej trasę jubileuszową. To już w październiku w Filharmonii. Prawie 5 minut po 9:00. Jarek Fendler, kłaniam się i zapraszam do południa.

kapitalna muzyka i jeszcze lepsze słowa w tej piosence. Daria Zawiałow i Dawid Podsiadło. Kwadrans po dziewiątej. Słuchacie przedpołudniowego programu w Radiu Super FM. Stolica Pomorza Zachodniego czekała i doczeka się kolarzy z północy na południe. Pod takim hasłem startuje tegoroczny wyścig Tour de Pologne. Na ogłoszonej przez organizatorów trasie znalazł się także Szczecin jako meta jednego z etapów. Zawodnicy rozpoczną zmagania na początku sierpnia. Pierwszym odcinkiem będzie trasa Gdynia-Koszalin. Drugi etap rozpocznie się w Międzyzdrojach, a 150-kilometrowa trasa poprowadzi kolarzy do Szczecina. Tam finisz planowany jest już 4 sierpnia. Dokładnej trasy przejazdu przez miasto organizatorzy jeszcze nie ujawnili. Później uczestnicy Tour de Pologne odwiedzą m.in. takie miasta jak Gorzów Wielkopolski, Zieloną Górę, Karpacz, Opole i Wieliczkę. Przypominamy, 83. edycja Tour de Pologne potrwa od 3 do 9 sierpnia.

0: Michael Patrick Kelly w przedpołudniowym programie Radia Super FM. Wielka przebudowa na północy Szczecina nabiera tempa. Mieszkańcy północnych osiedli naszego miasta coraz wyraźniej widzą, że jedna z największych drogowych inwestycji w tej części miasta wchodzi w kolejny etap. Na ulicach Andersena i Północnej, no właśnie, ciężki sprzęt pracuje pełną parą, a drogowcy działają jednocześnie na kilku frontach. Także sporo zmian, Andrzeju, na trasie zamkowej.
1: Ja szczerze mówiąc myślałem, że mówisz tutaj o Emilii Plater, to też północ Szczecina. Już są też zdjęcia internautów, barierki się pojawiły, my tam również się dzisiaj wybierzemy, to chociażby w magazynie, ale to był dzień. Chociażby sprawdzić, jak na popołudniowy korek będzie miało, jak popołudniowy szczyt komunikacyjny w związku z tym. Natomiast no dzisiaj też w naszej rozmowie Radia Super FM pojawił się temat niespodziewany. To informacje wczoraj z studio w Szczecinie.pl i nagły pomysł Koalicji Obywatelskiej radnych, żeby przebudowywać ulicę Mickiewicza, tak za skromne 100 milionów złotych. No i tutaj pojawiły się też już ironiczne komentarze chociażby ze strony PiSu, że to chyba zbawienny wpływ krakowskiego referendum. No ale dobrze, zobaczymy o tym więcej w wiadomościach Radia Super FM, ale także o trasie zamkowej, tak jak wspomniałeś.
2: Autopromocja. Myślicie, że znacie Szczecin? Poznajcie jego sekrety, miejsca, postacie, ulice i historie, których nie ma w książkach. Szczecin bez tajemnic. Codziennie w Radiu Super FM po godzinie 12. Zaprasza Małgorzata Duda. Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków. Autopromocja. Reklama.
3: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
4: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
3: Takie cuda tam sprzedają?
4: No pewnie. I to nie za miliony.
5: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
6: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
7: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
8: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl. Jubileuszowa trasa Natalii Kukulskiej Czy ona jest taka jak ja? Już 4 października w Filharmonii imienia Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Największe przeboje artystki, wyjątkowa oprawa i archiwalne materiały. Koncert, jakiego jeszcze nie było. Muzyczna podróż przez ostatnich 30 lat i więcej. Od Puszka Okruszka do Chopina.
9: Czy ona jest taka jak ja? Do zobaczenia w Szczecinie. Natalia Kukulska.
8: Bilety do nabycia na eventim.pl.
10: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu kabel do ładowania Sologic 1,5 metra 4,25. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
11: 50 tysięcy złotych rabatu na gotowe mieszkania? To niemożliwe.
12: A jednak Fastball naprawdę udziela teraz 50 tysięcy rabatu na mieszkania na osiedlu Okidoki.
11: Gotowe do odbioru blisko centrum z garażami i miejscami postojowymi?
12: Dokładnie. Mieszkania 1, 2, 3 pokojowe. Teraz taniej o 50 tysięcy złotych.
11: Jak skorzystać z takiej nieprawdopodobnej okazji na gotowe mieszkania Okidoki?
12: Dzwoń do Fastball. Telefon 91 8 130 130 lub wejdź na stronę www.fastball.pl.
13: Co masz?
14: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
13: Chips Lays. Dzięki.
15: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
13: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
14: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
16: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
17: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
18: Hello Chery
17: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł. Chery Pol Motor zaprasza. Szczecin, ulica Struga 73. Chery.polmotor.pl.
19: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
20: Skoda. Hej, to już 5 lat IKEA w Szczecinie.
18: 30 maja przy Białowieskiej 2 zaczynamy wielkie świętowanie. Czekają na Was warsztaty z kultową niebieską torbą Frekta, ukryte nagrody w przestrzeni sklepu, lody dla najmłodszych oraz spotkanie z misiem Fablerem. A po wszystkim zapraszamy na pyszny zestaw obiadowy za jedyne 15 zł. Świętujcie razem z nami. Szczegóły wydarzenia na ikea.pl/Szczecin. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: I po reklamie.
0: Za 20.90 wiadomości Andrzej Kutys.
1: Pomysł na dużą i kosztowną przebudowę ulicy Mickiewicza i komentarze w rozmowie Radia Super FM. To za chwilę. Dzisiaj inaczej jedziemy trasą zamkową. Siatkarka Chemika zadebiutowała w meczu kadry.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Na radnych KO zadziałał sukces referendum w Krakowie, ironizował radny PiS w rozmowie Radio Super FM. Po godzinie 8 Krzysztof Romianowski przekonywał, że tak jak Koalicja Obywatelska chciała ścieżki rowerowej na ulicy Mickiewicza, tak teraz z tego pomysłu się wycofuje. Z kolei radny prezydenckiego klubu OK Polska Piotr Kęsik w naszym studiu podkreślał, że propozycja gruntownej przebudowy Mickiewicza jest godna poparcia, ale pojawiła się z zaskoczenia.
20: Jeżeli się pojawią te pieniądze, nie wiem skąd zostaną znalezione. Byłem zaskoczony.
21: Ale pozytywnie. Ale,
20: no oczywiście, że pozytywnie, bo fakt jest taki, że ta inwestycja w tej postaci nie może się tam odbyć i nie odbędzie się. To trzeba jasno powiedzieć. Natomiast jeżeli mówimy o realnym i prawdziwym modernizacji ulicy Mickiewicza, no to mówimy o około, nawet nie wiem, to trzeba najpierw
21: policzyć. Radę sobie mówił wczoraj 80 milionów.
20: No to ja powiem 60 milionów. Pan powie 100. No musimy wiedzieć realnie.
21: Radny Robianowski.
22: To jest taka chyba na zasadzie, cóż szkodzi obiecać, jak to Koalicja Obywatelska ma w swoim zamyśle. Ale dziwi mnie jedna rzecz, bo przecież są tam radni, którzy byli za tą ścieżką rowerową. A raptem teraz wszyscy się wycofują. Nie wiem, czy to referendum krakowskie zadziałało na myślenie radnych Koalicji Obywatelskiej. Mam nadzieję, że tak.
1: W SBO kilka lat temu, przypomnijmy, przegłosowano propozycję zwężenia ulicy do jednego pasa ze ścieżką rowerową. Zapowiedzi realizacji tej wizji spowodowały protesty mieszkańców. Pogodna w programie portalu w Szczecinie radni KO przekonywali, że trzeba remontować całą ulicę zamiast wydzielać jeden pas dla rowerów.
18: Więcej na stronie super.fm.
1: Remontowana nitka wyjazdowa trasy zamkowej. Od dzisiaj, od środy obowiązuje tam nowa organizacja ruchu, gdzie wcześniej i do wczoraj były pasy i rozdzielały się. Trzeba było uważać na zmianę kierunku. Od teraz jest inaczej. Mówił w naszym studiu Piotr Zieliński ze spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie.
23: Tu się generalnie nic dużego nie zmieni. To jest kwestia tylko przełożenia ruchu na trasie zamkowej, na tej nitce wyjazdowej. Po prostu ten ruch zostanie przełożony na tą nową, wykonaną nawierzchnię i wykonawca wejdzie na ten fragment, który jeszcze nie był rozbierany, nie był remontowany. Pas środkowy będzie dostępny z prawym pasem skrajnym. Po prostu wykonawca wejdzie z pracami na ten pas skrajny lewy.
21: Tam są rzeczywiście dość mocne wybicia. Niektórzy kierowcy, zanim się zorientują, że jest wybicie, to dają po heblach i tam już nie jeden raz byłem sam świadkiem sytuacji, gdzie powiedzmy centymetry potrafiły dzielić.
23: Dlatego są zamontowane znaki informujące o tym, że ta prędkość jest ograniczona. Należy jechać po prostu wolniej.
1: A według harmonogramu remont nitki wyjazdowej trasy zamkowej ma potrwać do marca przyszłego roku.
18: Słuchasz wiadomości w Radiu Super FM.
1: Odkrycie minionego sezonu Tauron Ligi, pierwszy raz na zgrupowanie kadry i pierwszy mecz. Środkowa Lotto Chemika Police Maja Koput zadebiutowała w siatkarskiej reprezentacji Polski. Biało-czerwone na turnieju towarzyskim we włoskiej Genui, przypomnijmy, zanotowały jedno zwycięstwo i dwie porażki. Koput na boisku pojawiła się w pierwszym spotkaniu z kadrą Turcji, przegranym przez Polki po tiebreaku 2-3. Środkowa na parkiet weszła w trzecim secie, zdobyła jednego asa serwisowego i 3 punkty blokiem. Biało-czerwone w Genui pokonały także Serbię 3-0, a na koniec również po tiebreaku przegrały z gospodyniami. A więcej o sporcie w Radiu Super FM już teraz.
2: Super FM. Sport.
24: Mateusz Stanicki przed mikrofonem, czas na wiadomości sportowe. Ostatecznie 5 Polaków zobaczymy w drugiej rundzie wielkoszlamowego French Open z turnieju. Odpadł Kamil Majszak po porażce z Chilijczykiem Alejandro Tabilo do 1-3 i 4. Majszak mówił po meczu, że zdecydował jego słabszy serwis. Pewnie do drugiej rundy awansowała natomiast broniąca tytułu Coco Gauff, a także rozstawiona z jedynką Aryna Sabalenka. Białorusinka zapytana o Igę Świątek przyznała, że zawsze traktuje ją jako jedną z największych rywalek.
25: Oczywiście, zawsze to świetna zawodniczka. Bardzo się cieszę, że jest tak otwarta na poszukiwania nowych rozwiązań, nowego sztabu szkoleniowego, tak by poprawić swoją grę i wrócić na właściwe tory. I wydaje mi się, że tak właśnie się dzieje, dlatego zawsze uważam ją za bardzo groźną rywalkę. Jedną z faworytek turnieju.
24: Iga Świątek dzisiaj w południe zagra z Czeszką Sarą Bejlek. Przed nami także spotkania Magdaleny Net, która o 12.30 powalczy z Łotyszką Jeleną Ostapenko i Magdalena Frech, która o 16.00 zagra ze Szwajcarią. obiecarką Jill Teichmann. Transmisję meczów w Eurosporcie. Triumfator poniedziałkowego odcinka rajdu de Saforuta w Argentynie Eryk Goczał, jadący Toyotą na drugim etapie, miał problemy techniczne i w klasyfikacji generalnej samochodów Ultimate spadł na 9 miejsce. We wtorek najszybszy był Katarczyk Nasser Al-Attiyah z Dacia. Argentyńska impreza jest trzecią eliminacją Mistrzostw Świata w rajdach terenowych. Pierwszą był styczniowy rajd Dakar, wygrany przez kierowcę z Kataru, który we wtorek potwierdził swoją klasę. Znamy szczegóły dotyczące 83. wyścigu Tour de Pologne. Impreza rozpocznie się 3 sierpnia w Gdyni, a zakończy 9 sierpnia w Wieliczce. Kobiety będą rywalizować wcześniej w dniach 24-26 lipca na Lubelszczyźnie. Hiszpanka Alexia Putellas, dwukrotna zdobywczyni złotej piłki i czterokrotna zwyciężczyni Ligi Mistrzów z Barceloną, ogłosiła w mediach społecznościowych, że odchodzi z katalońskiego klubu, w którym grała od 2012 roku. Putellas jest również gwiazdą reprezentacji Hiszpanii, gdzie rozegrała 135 meczów, z którą zdobyła Mistrzostwo Świata w 2023 roku i wygrała Ligę Narodów w 2024. Na razie nie wiadomo, w którym klubie będzie kontynuować karierę, ale według mediów może to być London City Lionesses.
2: Super FM. Pogoda.
0: W południe trzymamy kciuki za naszą tenisistkę Igę na kortach w Paryżu. Teraz sprawdzamy nasze stacje meteo. 15 stopni na Warszawie, 16 już tutaj w okolicy Radia Super FM. Dużo słońca i zdecydowanie mniej chmur dzisiaj, do 21 stopni.
3: Super FM z widokiem na Szczecin.
0: Za 23:10.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Spróbuj jeszcze raz. Zaprasza Katarzyna Lewandowska.
1: Spróbuj jeszcze raz. Nie panikuj. Zespół właśnie się rozwija. Wyobraź sobie nowy zespół. Na początku wszystko wygląda dobrze. Ludzie są uprzejmi, uważni, raczej się zgadzają, jest spokojnie. I wielu liderów myśli, świetnie, mamy dobrą atmosferę. A potem coś się zmienia. Pojawiają się różnice zdań, ktoś zaczyna dyskutować, ktoś się nie zgadza, ktoś mówi wprost. I nagle robi się trudniej. I to jest moment, w którym wiele osób myśli, o nie, coś się psuje. A bardzo często wtedy zaczyna się prawdziwa praca zespołu. Bo każdy zespół przechodzi przez etapy. Najpierw jest ostrożność, potem pojawia się ścieranie opinii, dopiero potem przychodzi współpraca. Bez tego środkowego etapu nie ma zaufania, nie ma jasności, nie ma odpowiedzialności. Jest tylko powierzchowny spokój. Dlatego sprzeciw, napięcie, dyskusje to nie jest sygnał, że coś jest nie tak. To jest sygnał, że ludzie zaczynają być naprawdę obecni. Pokazują ci, co myślą, sprawdzą granice, uczą cię współpracy. I to jest moment, w którym lider ma kluczową rolę. Nie ucinać, nie przyspieszać na siłę, nie wracać do tej miłej ciszy, tylko pomóc przez to przejść. Nazwać, co się dzieje, ustawić zasady rozmowy i przeprowadzić zespół dalej. Bo dopiero za tym etapem zaczyna się prawdziwa efektywność. Spróbuj jeszcze raz. Kiedy w zespole robi się trudniej, nie zakładaj, że coś się psuje. Sprawdź. Być może wchodzicie na wyższy poziom.
0: Spróbuj jeszcze raz.
1: Katarzyna Lewandowska. Więcej o mnie i o moich szkoleniach na stronie dobrepytanie.eu.

0: Ignacy wkroczył na scenę z jasnym planem. Tylko czekam na znak, czekam i tak. Rób co tylko zechcesz. Chwytaj mnie za serce. Czekam na znak. Udało się? No mam nadzieję, że się udało. Pojutrze startują Dni Polic. Co znajdzie się w repertuarze tegorocznej imprezy? O tym po godzinie 10:00. Za chwilę wiadomości z kraju, ze świata. A temperatura powoli rośnie. Po wiadomościach sprawdzimy najnowsze mapy szczecińskich synoptyków.
1: Reklama. Wiosenne porządki? Nie pozwól, aby sprzątanie doprowadziło cię do szału. Postaw na niezawodność z firmą Kerpol. Kup urządzenia marki Kercher i przekonaj się, jak szybko brud znika pod ciśnieniem. Podjazd, teraz elewacja. Kercher, po prostu wow! Wiosna w nowym blasku, tylko z Kerpol. Zapraszamy do naszego salonu na Struga 31F w Szczecinie. Kerpol i Kercher. Duo idealne.
2: Szczecin, czas na trening bez ograniczeń. Od 15.

0: Fabryka Wody w Szczecinie. Tu jest twój 24-godzinny klub fitness. Do zobaczenia na treningu.
1: Każdy moment jest dobry, by uczyć się czegoś nowego. Uczenie się przez całe życie zachęca do zmian, rozwija kompetencje i otwiera nowe możliwości. Ambasadorzy kampanii Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko pokazują, że rozwój nie ma wieku ani jednej ścieżki. Już 2 czerwca o 17 w Teatrze Polskim w Szczecinie odbędzie się konferencja podsumowująca projekt More Life Future. W programie inspirujące wystąpienia, nowi ambasadorzy oraz podsumowanie działań w regionie. Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich. Przyjdź i zainspiruj się do działania. Zapisy na biznes.wzp.pl. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Audycja finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
2: I po reklamie.
3: Jest 10:00. Wiadomości Super FM.
4: Premier o ustaleniach w sprawie podejrzanych o fałszywe alarmy. Pierwsze niedźwiedzie w Bieszczadach już z obrożami telemetrycznymi. Iga Świątek będzie dziś walczyć o awans do 3. rundy French Open.
2: Super FM. Wiadomości.
4: Miriam Lipińska. Są pierwsi zatrzymani w związku z fałszywymi alarmami, po których służby interweniowały w domach prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, Tomasza Sakiewicza, prezesa Telewizji Republika i Sławomira Cęckiewicza, byłego szefa BBN. Jak poinformował premier Donald Tusk, kwestią czasu jest też złapanie odpowiedzialnego za fałszywy alarm w mieszkaniu rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. Szef rządu przekazał także dotychczasowe ustalenia.
5: Sprawcy są bardzo młodzi. Prace trwają, będą kolejne zatrzymania. Taką informację otrzymałem od ministra Kierwińskiego. Wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z dobrze zorganizowanymi grupami bardzo młodych ludzi, którzy czy to dla fejmu, czy dla jakiejś osobistej satysfakcji, nie z pobudek ideologicznych czy partyjnych, dopuszczały się takich rzeczy w przeszłości. O tym już wiemy.
4: Z kolei szef MSWiA Marcin Kierwiński przekazał, że pierwszy podejrzany został zatrzymany już w ubiegły czwartek. Jest też tymczasowy areszt wobec jednego z zatrzymanych, a wniosek wobec drugiego czeka na rozpatrzenie. Naukowcy z całej Polski zjeżdżają dziś do Warszawy na demonstrację. Ich postulat to 3% PKB na badania i rozwój, ale zdaniem wiceministry nauki i szkolnictwa wyższego dr Karoliny Zioło-Pużuk to scenariusz trudny do realizacji. Bardziej prawdopodobne jest 2% PKB.
6: To już jest perspektywa, o której realnie możemy mówić w przeciągu na przykład 5 lat. Dzisiaj mamy 1,4. To są wszystkie wydatki, które są wydatkami na naukę, więc myślę, że te 2%, co by już sporo w nauce zmieniło, jest możliwe do osiągnięcia.
4: Naukowcy chcą także podniesienia minimalnych wynagrodzeń w jednostkach naukowych. Ich protest ruszy przed Sejmem o 13:00. Już 7 niedźwiedzi w Bieszczadach ma założone obroże telemetryczne umożliwiające ich śledzenie. Od kilkunastu dni trwa tam akcja odławiania niedźwiedzi. Zajmują się tym m.in. specjaliści z Tatrzańskiego Parku Narodowego. A chodzi o te osobniki, które podchodzą w pobliże domów. Drapieżniki są śledzone i odstraszane w razie konieczności przez grupy interwencyjne utworzone przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Akcja ma związek z przypadkami ataków niedźwiedzi na ludzi. Dziś chłodniej, ale coraz więcej ciepłych dni sprzyja odpoczynkowi nad wodą, dlatego wracają apele służb o ostrożność i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
7: Korzystamy z kąpielisk tylko w miejscach strzeżonych, gdzie są ratownicy. Unikajmy kąpieli przy niskiej temperaturze i zwracajmy uwagę na osoby, które są obok nas.
4: Mówi Joanna Kwiatkowska z Komendy Powiatowej Policji w Iławie. Planując wakacje nad wodą, możemy też zainstalować bezpłatną aplikację Ratunek. I na koniec sport. Iga Świątek powalczy dziś o awans do 3. rundy Rolanda Garrosa. Nasza najlepsza tenisistka zagra w południe z Czeszką Sarą Beliek. 20-letnia Beliek jest 35. w rankingu WTA, a mecz organizatorzy wyznaczyli na korcie głównym imienia Filipa Chatriera, na którym Świątek 4 razy sięgała w Paryżu po tytuł.
8: Już te kilka lat tutaj spędziłam, więc czuję się w pewnym sensie jak w domu i te wszystkie mecze, które zagrałam na nim, no naprawdę zmieniły moje życie, więc przychodząc jeszcze raz, po prostu próbuję to jakoś docenić i pamiętać o tym.
4: Oprócz Świątek o awans do 3. rundy

0: Przesłuchają nas sympatycy muzyki Natalii Kukulskiej. W Szczecinie będzie można się spotkać z tą wokalistką. Opowiem kiedy i gdzie. A teraz piosenka, no właśnie, jeden z tematów muzycznych najnowszego filmu. Diabeł ubiera się u Prady. Tym razem część druga.
1: Super FM z widokiem na Szczecin.
2: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
0: Muzycznie bardzo wakacyjne dźwięki, zdecydowanie. Prawie 6 po 10. Jarek Węgler, kłaniam się i zapraszam do południa.

0: jest przedpołudniowe radio Super FM i Jason Derulo. 16 minut po 10:00 Super FM z widokiem na Szczecin. Ktoś kiedyś powiedział, jej głos to takie nasze dobro narodowe. Natalia Kukulska zaczynała śpiewać w połowie lat 80. i najpierw były to piosenki dla najmłodszych. Później w karierze pojawiły się albumy dla nieco dojrzałych odbiorców. Zawsze emocjonalne, zawsze z konkretnym przesłaniem. 30 lat temu ukazał się pierwszy singiel zapowiadający debiutancką, dorosłą płytę Światło, z którą Natalia Kukulska wróciła na estradę po kilkuletniej przerwie. Natalia postanowiła dzisiaj zaproponować w nowej wersji to nagranie, które za chwilę zagram w przedpołudniowym programie. A przypominam, że w październiku kolejny przystanek muzyczny w ramach jej trasy, jubileuszowej trasy. Czy ona jest taka jak ja? Trasa jubileuszowa Natalii Kukulskiej. O tym koncercie jeszcze będziemy przypominać w naszych programach. Przypomnę, możecie już teraz zabukować sobie miejsce. 4 października w Filharmonii koncertować będzie Natalia Kukulska. Już teraz muzyczna premiera w Super FM. Dłoń i piosenka Natalii Kukulskiej w wersji właśnie z tego roku, 2026. Po 30 latach od emisji, pierwszej emisji tej piosenki.
1: To jest muzyczna premiera w Super FM.

0: Dla tych, którzy potrzebują sporej dawki dobrej energii, oni zawsze polecają się. Bon Jovi, 28 po 10, Super FM z widokiem na Szczecin. O tym mówi się już od kilku dni. Stocznia w Szczecinie i w Gdyni razem zbudują nowy okręt. To symbol odbudowy ambicji miasta. Ten kontrakt ma przygotować Stocznię Szczecińską do samodzielnej budowy okrętów. To dzień, w którym wchodzimy na nowy poziom, ocenił jej prezes. Za chwilę więcej informacji z naszego miasta w serwisie, który przedstawi Andrzej Kutys.
1: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
2: Reklama.
3: Może smak, reset, spa, luksus. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. A może długi weekend, piasek, plaża, kąpiel w morzu i wieczór taneczny w Amber Disco. Sprawdź ofertę. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Zrób to dla siebie. Szukasz półkolonii, z których twoje dziecko wróci szczęśliwe?

0: bezpiecznym, nowoczesnym miejscu. Twoje dziecko rozwija pasję, poznaje nowych przyjaciół i spędza czas pod opieką wykwalifikowanej kadry. W cenie pełne wyżywienie, ubezpieczenie oraz bogaty program atrakcji. Jedyne takie półkolonie w Szczecinie. Liczba miejsc jest ograniczona. Wejdź na fabrykawody.eu i zapisz dziecko już dziś.
1: I po reklamie.
2: Wiadomości Super FM, Andrzej Kutys.
3: Szokujący napad na pogodnie, próba zabójstwa w biały dzień. Sejmik skwitował kolejny rok rządów KO w regionie. Prace drogowe na północy Szczecina.
1: Super FM. Wiadomości.
3: Usiłował zabić kobietę w biały dzień na oczach przechodniów na jednej z ulic szczecińskiego Pogodna. Komenda Miejska Policji w Szczecinie informuje, że sprawcę udało się ująć, a do tragedii nie doszło dlatego, że przypadkowo świadkiem zdarzenia był niebędący wtedy na służbie aspirant Karol Szkudlarek oraz jego rodzina. Jak opowiada Paweł Pankał z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, niepokojące sceny zobaczyła córka funkcjonariusza.
4: Dostrzegła na chodniku po drugiej stronie jezdni niepokojącą scenę. Mężczyznę stosującego przemoc wobec kobiety. Bez wahania powiadomiła o tym ojca. Młodszy aspirant Szkudlarek zareagował natychmiast. Już po chwili głośno wezwał napastnika do zaprzestania ataku i ruszył w jego kierunku, by odciągnąć go od ofiary. Sytuacja, jak się szybko okazało, była znacznie poważniejsza niż mogło się wydawać z oddali. Kobieta doznała obrażeń ciała, które wymagały natychmiastowej pomocy. Policjant po ocenie jej stanu niezwłocznie przystąpił do tamowania intensywnych krwawień.
3: W pomoc ofierze włączyła się także żona policjanta, a ten wezwał wsparcie i zaczął pościg za napastnikiem.
4: Dzięki determinacji i znajomości taktyki mężczyzna został ujęty w krótkim czasie i bezpiecznie przekazany przybyłemu patrolowi. Ranna kobieta trafiła pod fachową opiekę medyczną. Sprawcą napaści okazał się 33-letni mieszkaniec Szczecina. Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy pozwolił przedstawić mu zarzuty usiłowania zabójstwa oraz spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
3: Sąd przychylił się już do wniosku policji i prokuratury o 3-miesięcznym areszcie dla napastnika.
5: To są wiadomości w Radiu Super FM.
3: Rządzący przekonywali, że rządzili dobrze, opozycja przekonywała, że nie, a że większość była zapewniona przed głosowaniem. W zachodniopomorskim sejmiku odbyła się sesja absolutoryjna i wszystko przebiegło zgodnie ze scenariuszem. To coroczny rytuał. Kolejny także przed nami w szczecińskiej Radzie Miasta. Udzielenie absolutorium, czyli skwitowanie przez radnych kolejnego roku rządów w sejmiku w większości klubu KO. Marszałek województwa Olgierd Geblewicz wymieniał pozytywy rządów swoich z poczuciem poparciem większości KO.
6: Osiągnęliśmy w ubiegłym roku historycznie najwyższą nadwyżkę operacyjną, 561 milionów. Nadwyżka operacyjna, która zawsze świadczy o jakości zarządzania.
3: W imieniu opozycji z PiS radny Leszek Duklanowski oceniał, że zwłaszcza w przypadku wydatków majątkowych, czyli tych na inwestycje, plan finansowy rozminął się z realiami rządzenia w 2025 roku.
7: Przedłużającymi się procedurami wyboru wykonawców, zmianami harmonogramów rzeczowo-finansowych i braku realizacji pełnego zakresu zadań inwestycyjnych.
3: Radny Stanisław Ziątek, jedyny w sejmiku z Nowej Lewicy, mówił, że jego zdaniem absolutorium należy udzielić.
8: Ja z uznaniem przyjmuję kolejny etap realizacji strategii rozwoju.
3: Niespodzianki być nie mogło, opozycja w większości naturalnie nie ma, więc absolutorium zarząd województwa z marszałkiem Olgierdem Geblewiczem od klubu KO i kilku radnych niezrzeszonych oczywiście uzyskał.
5: Wiadomości Super FM możesz komentować na naszym Facebooku.
3: Trwają prace drogowe, montowane są krawężniki, a pod ziemią powstają kolejne elementy infrastruktury, czyli miasto Szczecin informuje o postępie robót na ulicach Andersena i Północnej. To na północy miasta. Inwestycja za prawie 20 milionów, podzielona na kilka etapów w ramach modernizacji drogowego układu całej dzielnicy Północ.
1: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin. Na program zaprasza sponsor Centrum Handlowe STER, organizator akcji STER na zdrowie, we współpracy z Ruchową Akademią Zdrowia. Więcej na chster.pl.
5: Super FM zaprasza. Barbara Gądek, sprawdzamy, co dzieje się na szczecińskich scenach. W sobotę Villa Lenza zaprasza na wyjątkowe wydarzenie muzyczne, które rozpocznie się o 11 w ogrodzie Willi Lenza. Na letniej scenie wystąpi Szczecińska Orkiestra Nastrojowa. Zespół powstały z inicjatywy akordeonisty i pianisty Krzysztofa Baranowskiego. Zarówno skład instrumentalny, skrzypce, akordeon, klarnet, gitara, kontrabas oraz instrumenty perkusyjne, jak i stylistyka wykonawcza nawiązują do tradycji orkiestr okresu międzywojennego. Repertuar zespołu inspirowany jest złotą erą polskiej muzyki rozrywkowej. rynkowej. Artyści sięgną po często zapomniane utwory, prezentując je w nowych aranżacjach, z poszanowaniem ich oryginalnego charakteru. W programie znajdą się więc walce, tanga, foxtroty i inne formy muzyki tanecznej znane z przedwojennych scen, kabaretów i rewii. Twórczość takich artystów i autorów jak Adam Aston, Julian Tuwin, Marian Hemar, Eugeniusz Bodo czy Hanka Ordonówna zyskują nowe brzmienie, aktualność i zachowują jednocześnie swój niepowtarzalny styl. To wyjątkowe wydarzenie muzyczne, przypomnę, rozpocznie się o 11 w sobotę w ogrodzie Willi Lenza. W weekend natomiast Opera na Zamku zaprasza na niezwykłą bajkę muzyczną dla dzieci i dla całych rodzin. Toto to opowieść o odwadze i przeciwstawianiu się niesprawiedliwości, o tolerancji i akceptacji, a także sile przyjaźni. Wzruszająca historia napisana przez Ernesta Bryla i Małgorzatę Goraj z piękną muzyką Marka Sarta. To współczesna wersja dobrze znanej bajki o brzydkim kaczątku. To były informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie.
1: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin. Na program zaprasza sponsor Centrum Handlowe STER, organizator akcji STER na zdrowie, we współpracy z Ruchową Akademią Zdrowia. Więcej na chster.pl.
5: Super FM z widokiem na Szczecin.
0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

Tak, właśnie gramy dla was w Super FM na 97,5. W kalendarzu 27 dzień maja. Coraz bliżej kalendarzowego lata i takich plenerowych imprez na Pomorzu będzie coraz więcej. Pojutrze czekają nas Dni Polic. Polana za szkołą podstawową numer 8 w Policach zamieni się w ogromną strefę koncertów, rodzinnej zabawy i plenerowych atrakcji. Piątkowy wieczór, jeżeli już mówimy o koncertach, rozpocznie Bryska, chwilę później scenę przejmie Łydka Grubasa, a także finał piątkowy będzie należał do Oskara Cymsa. W sobotę zagra Big Cyc, potem Piotr Cugowski, no i sobotni finał należeć będzie do Perfektu, tym razem z wokalistą Łukaszem Drapą. Już teraz w Super FM Perfekt i Autobiografia.

0: tej piosenki wszystko się zaczęło. Gotye i Kimbra, Somebody That I Used To Know. 3 minuty do 11:00, tu Super FM. A może w ten weekend zrobić coś dla zdrowia, dla siebie, zadbać o swoją kondycję. Sterna Zdrowie, do tego cyklu sportowych propozycji zachęcamy Was w Super FM, które jest patronem akcji. O tej akcji powiem po 11:00, wcześniej porcja aktualnych informacji w serwisie.
1: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
2: Reklama.
3: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
4: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
3: Takie cuda tam sprzedają?
4: No pewnie. I to nie za miliony.
5: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
6: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
7: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
8: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
9: Ciemność, widzę ciemność, ciemność widzę.
10: Bo nie byłeś jeszcze u Optyk Kasia Kordus.
11: W salonie Optyk Kasia Kordus indywidualnie dobierzemy okulary dla każdego dziecka i dorosłego. Do czytania, pracy, przy komputerze lub do jazdy. A może chcesz wszystko w jednym? Wybierz okulary progresywne. Teraz wyjątkowo w promocji. Optyk Kasia Kordus.pl, pocztowa 39. Widzisz różnicę od pierwszego spojrzenia.
12: O, teraz to widzę wyraźnie.
13: Każdy moment jest dobry, by uczyć się czegoś nowego. Uczenie się przez całe życie zachęca do zmian, rozwija kompetencje i otwiera nowe możliwości. Ambasadorzy kampanii Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko pokazują, że rozwój nie ma wieku ani jednej ścieżki. Już 2 czerwca o 17:00 w Teatrze Polskim w Szczecinie odbędzie się konferencja podsumowująca projekt More Life Future. W programie inspirujące wystąpienia, nowi ambasadorzy oraz podsumowanie działań w regionie. Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich. Przyjdź i zainspiruj się do działania. Zapisy na biznes.wzp.pl. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Audycja finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
14: Jubileuszowa trasa Natalii Kukulskiej Czy ona jest taka jak ja? Już 4 października w Filharmonii imienia Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Największe przeboje artystki, wyjątkowa oprawa i archiwalne materiały. Koncert, jakiego jeszcze nie było. Muzyczna podróż przez ostatnich 30 lat i więcej. Od Puszka Okruszka do Chopina.
15: Czy ona jest taka jak ja? Do zobaczenia w Szczecinie. Natalia Kukulska.
14: Bilety do nabycia na eventim.pl.
16: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
17: Lidl, to się opłaca.
18: I po reklamie.
19: Jest 11:00. Wiadomości Super FM.
20: Nowe informacje o zatrzymanych w sprawie fałszywych alarmów. Naukowcy walczą o większe pieniądze na badania i rozwój. Coraz więcej cudzoziemców kupuje w Polsce mieszkania. To nie tylko Ukraińcy.
18: Super FM. Wiadomości.
20: Miriam Lipińska. Jeden z 3 zatrzymanych w sprawie ostatnich fałszywych alarmów ma już na koncie podobne akcje. Jak ustaliła Rzeczpospolita, był w grupie hakerów odpowiedzialnych za paraliż blisko 400 urzędów w Polsce. To na razie nieoficjalne doniesienia, a według tych oficjalnych zatrzymani to 20-latkowie. Mają odpowiadać za fałszywe alarmy w domu Jarosława Kaczyńskiego, szefa Telewizji Republika Tomasza Sakiewicza i byłego szefa BBN Sławomira Cęckiewicza. Teraz przed policją i prokuraturą dużo pracy i ustalanie szczegółów, mówi minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
21: Przesłuchanie, badanie kontaktu, badanie komunikacji, wtedy będzie można coś powiedzieć. Jest to
2: duże osiągnięcie policji, także trzeba tu bardzo docenić skuteczność, natomiast no, dać trochę czasu, żeby wszystkie sprawy wyjaśnić, wszystkie sprawy dokładnie zbadać.
20: Jeden z zatrzymanych został już tymczasowo aresztowany. Wniosek aresztowy wobec kolejnego czeka na rozpatrzenie. Sejm kończy pracę nad ustawą o statusie osoby najbliższej. Zajmie się nim na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu. To projekt, w którym w imię politycznego kompromisu nie ma określenia związki partnerskie, ale przyjęte w nim rozwiązania mają służyć także parom jednopłciowym, mówi Urszula Pasławska z PSL, która przewodniczyła komisji pracującej nad projektem.
21: Dwie dorosłe, pełnoletnie osoby, które nie są powiązane, związane rodzinnie, nie są małżonkami, nie są rodzicami, dziećmi czy rodzeństwem, będą mogły zawrzeć umowę o wspólne pożycie, w której będą mogli zawrzeć wspólne rozliczenie się podatkowe, wspólność majątkową, dostęp do informacji medycznej, również prawa społeczne, socjalne, chociażby do użytkowania wspólnie mieszkania.
20: Z Pałacu Prezydenckiego płyną jednak informacje, że Karol Nawrocki chce rozmawiać o statusie osoby najbliższej, ale nie zgadza się na coś, co jego zdaniem jest de facto związkiem partnerskim. Środowisko akademickie będzie dziś protestować w Warszawie. Domaga się zwiększenia nakładów państwa na naukę do 3% PKB. O postulatach naukowców mówi chemiczka dr Maria Górna z Uniwersytetu Warszawskiego.
22: To są postulaty, które obejmują pensje pracowników, stypendia, warunki dla studentów oraz środki na badania, w tym na badania podstawowe, dlatego że bez tego nie da się prowadzić badań naukowych.
20: Początek protestu przed Sejmem o 13. Cudzoziemcy kupują w Polsce coraz więcej mieszkań w ciągu 10 lat. Liczba takich transakcji wzrosła 5-krotnie, tak wynika z raportu portalu gethome.pl. Dominują Ukraińcy, ale szybko przybywa też m.in. Białorusinów, Hindusów, Turków i Czechów, kupujących w Polsce własne 4 kąty. Ogrody kancelarii premiera będą w niedzielę otwarte dla najmłodszych. Odbędzie się tam coroczny piknik z okazji Dnia Dziecka. W ogrodach wyrosną stoiska poszczególnych ministerstw, wojska czy służb mundurowych z bezpłatnymi gadżetami, zabawkami i leżakami, a także atrakcjami. Na przykład Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało bajkową strefę pod hasłem Alicja w Krainie Sprawiedliwości, w której najmłodsi będą mogli odkryć, jakie prawa mają na co dzień, a Ministerstwo Kultury zaprosi do strefy pełnej postaci z bajek. Natomiast Studio Filmów Rysunkowych zorganizuje warsztaty tworzenia własnych animacji i przypinek.
18: Super FM. Pogoda.
0: Szykujcie się na upalny początek weekendu. 26-27 stopni. Te temperatury doskonale znamy. Choćby wczoraj sporo z nas szukało cienia, a dzisiaj optymalna temperatura. Dodajmy temperatura pokojowa. 21 stopni. Słońce zdecydowanie w przewadze nad chmurami. 18

0: przypominać wielokrotnie. Dzisiaj w popołudniowej pomocy drogowej Super FM ta startuje po 15:00, a kto chciałby we własnym tempie przebiec się z nami w ramach akcji Ster na zdrowie, zapraszamy. Więcej szczegółów w kolejnych minutach w naszym przedpołudniowym programie.
1: Super FM z widokiem na Szczecin.
2: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
0: Prawie 6 po 11:00.

Doskonale go znacie, Damiano David, The First Time, 16 minut po 11, Super FM z widokiem na Szczecin. Tutaj naprawdę można poczuć energię ruchu, zadbać o swoje zdrowie. Zapraszamy na wspólną akcję Ster na Zdrowie, którą organizuje Centrum Handlowe Ster, Ruchowa Akademia Zdrowia, a także Radio Super FM. To coś więcej niż taki zwykły trening, to naprawdę doskonały cykl inspirujących spotkań biegowych dla tych, którzy są amatorami. Chociaż muszę powiedzieć, że w czasie pierwszego spotkania spotkaliśmy no właśnie także zawodowców i oni bardzo byli zadowoleni. Te treningi są otwarte dla wszystkich, dla tych, którzy są młodsi, którzy mają taki poziom zaawansowania jeszcze, można powiedzieć śmiało, amatorski, niezależnie od tego, czy jesteś amatorem, czy jesteś zawodowym biegaczem. Warto spotkać się już 30 maja, to już drugie spotkanie, kolejne spotkania w czerwcu, 13, 20, a także w lipcu, 11 lipca. Dbamy nie tylko o ruch, ale także właśnie o to, żeby poczuć się lepiej przed wakacjami. Zapraszamy już 30 maja okolice Centrum Handlowego Ster. Mam nadzieję, że dołączycie razem z nami. Radio Super FM jest partnerem medialnym tego wydarzenia. Teraz Robert Miles i Children. 17 po 11.

0: takim towarzystwie wystąpić Przemek Kazaniecki. No, nigdy chyba nie myślał. Adele i Robert Miles przed momentem w takim gronie. Czekamy na nowe piosenki Przemka Kazanieckiego. Wspieramy naszych szczecińskich muzyków, no bo jesteśmy szczecińskim ulubionym radiem dla wielu mieszkańców. I z tego się bardzo cieszymy. Słuchamy przedpołudniowego programu w radiu Super FM. 28 po 11.
1: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
2: Reklama.
3: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
5: Może smak, reset, spa, luksus. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. A może długi weekend? Piasek, plaża, kąpiel w morzu i wieczór taneczny w Amber Disco. Sprawdź ofertę. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Zrób to dla siebie.
6: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
7: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.
11: Super FM z widokiem na Szczecin.
1: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

Piękne, błękitne niebo w muzyce Sonic i Sky. 17 minut do południa. Także szczecińskie niebo piękne, błękitne, choć od czasu do czasu pojawiają się niegroźne chmury. Czekaliśmy i w końcu doczekaliśmy się dobrej wiadomości od 2020... Nie, od 2004 roku. Tak, budynek przechodził z rąk do rąk. Poza tym, no właśnie, pojawiała się tam od czasu do czasu jakaś delikatna kosmetyka, ale w środku absolutnie nic się nie działo. W tym miejscu, przypomnijmy, była przychodnia, a o czym mówię, o jakim miejscu wspominam? O narożnej kamienicy u zbiegu Alei Papieża Jana Pawła II i ulicy Piłsudskiego. Czekała na remont ponad 20 lat i pod koniec 2028 roku ma być już rezydencją Aleją Fontan. To nazwa nawiązuje do alei obecnie zrujnowanych i nieczynnych fontan. Przypomnijmy, rezydencja będzie gotowa już pod koniec 2028 roku. Zdjęcia już są w sieci i można podziwiać. Jeśli tak będzie wyglądało to miejsce, to ja proszę o kolejne takie bardzo reprezentacyjne miejsca w naszym kochanym Szczecinie.

0: Za 3 minuty południe. Tu Super FM, Jarek Fengler, dziękuję. Już teraz zapraszam w imieniu Małgosi Dudy na kolejną wędrówkę po Szczecinie. Po 13 kilka propozycji filmowych od Krzyśka Spura, a po 16 Michał Kaczmarek i magazyn Ale to był dzień.
1: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
2: Reklama.
3: Tylko do 1 czerwca spa ogrodowe Venice Beach. Kupisz o 300 zł taniej za 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką we wszystkich sklepach OBI 1299 zł. Zrobisz to z OBI. Szczecin, ulica Policka 11.
4: Game over.
5: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
6: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu żel do toalety DAK 750 ml 6,29. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja! 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
9: Hej, to już 5 lat IKEA w Szczecinie. 30 maja przy Białowieskiej 2 zaczynamy wielkie świętowanie. Czekają na Was warsztaty z kultową niebieską torbą Frakta, ukryte nagrody w przestrzeni sklepu, lody dla najmłodszych oraz spotkanie z misiem Fablerem. A po wszystkim zapraszamy na pyszny zestaw obiadowy za jedyne 15 zł. Świętujcie razem z nami. Szczegóły wydarzenia na ikea.pl/Szczecin. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: I po reklamie.
11: Jest 12:00. Wiadomości Super FM.
12: Potężna fala upałów w zachodniej Europie, u nas chłodniej, ale burze. Związkowcy z Dino zapowiadają kolejne blokady w całym kraju. Wieczorem w Lipsku finał piłkarskiej Ligi Konferencji.
10: Super FM. Wiadomości.
12: Marcin Krzemiński, dzień dobry. Potężna fala upałów na zachodzie Europy. Termometry pokazują prawie 40 stopni. Najgoręcej jest we Francji, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Minister zdrowia Francji przestrzega, by nie lekceważyć upałów.
13: Wzrost temperatury jest bardzo gwałtowny, co powoduje zmęczenie organizmu. Słuchajcie swojego ciała. Ograniczcie spożycie alkoholu, nie chodźcie pływać, zmniejszcie aktywność fizyczną. Zwłaszcza w najgorętszych porach dnia.
12: W Polsce termometry pokażą dziś maksymalnie 26 stopni. Możliwe są też burze, głównie w Małopolsce i na Podkarpaciu. W południowych, czyli głównie górskich powiatach tych regionów za pół godziny zaczną obowiązywać ostrzeżenia najniższego pierwszego stopnia. Oprócz burz spodziewajcie się ulew i silnego wiatru, a miejscami też gradu. Pod wieczór pogoda ma się uspokoić. Dziś ostatni dzień 3-dniowego protestu przed siedzibą Dino w Krotoszynie, a związkowcy już planują kolejne i to w całym kraju. Niewykluczone, że już w przyszłym miesiącu też zamierzają blokować dojazd, tym razem jednak do centrów logistycznych sieci dyskontów.
14: Będzie zajęcie pasa ruchu drogowego w dłuższym czasie. To nie będzie tak jak w tym przypadku pół godziny, tylko to będą wielogodzinne blokady, jak nie całodobowe.
12: Zapowiada przewodniczący protestu Wojciech Jędrusiak. Związkowcy domagają się m.in. podwyżek dla pracowników. Chcą też uruchomienia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zwiększenia zatrudnienia, bo obecni pracownicy są przeciążeni obowiązkami. A za godzinę rusza pikieta środowiska akademickiego przed Sejmem. Apeluje do rządu o poprawę wynagrodzeń najmłodszych naukowców. Protestujący chcą też zwiększenia finansowania szkolnictwa wyższego do 3% produktu krajowego brutto. W Londynie szefowie rządów Polski i Wielkiej Brytanii Donald Tusk i Keir Starmer podpiszą dziś traktat o partnerstwie w zakresie bezpieczeństwa i obronności.
15: Obie strony podkreślają, że są świadome, że zagrożeniem strategicznym, także długoterminowym dla Polski, dla Wielkiej Brytanii, Brytanii, dla NATO jest Rosja.
12: Mówi premier Donald Tusk. To kolejne z serii dwustronnych partnerstw zawieranych przez polski rząd z innymi państwami. Ostatnio między innymi z Francją. Na czerwiec zaplanowane jest podpisanie umowy z Niemcami. Zapowiedziano też pracę nad nową umową z Włochami. Wieczorem finał piłkarskiej Ligi Konferencji. W Lipsku zmierzą się angielski Crystal Palace i hiszpańskie Rayo Vallecano. Więcej o spotkaniu Mateusz Stanicki.
2: Oba kluby przebyły do finału podobną drogę, którą zaczęły od czwartej rundy eliminacji. Z tą różnicą, że Crystal Palace było dziesiąte w fazie ligowej i musiało wystąpić w barażu o awans do 1/8 finału, a Rayo zakwalifikowało się do tej fazy bezpośrednio z piątej lokaty. Hiszpańskiej ekipie pomogły w tym m.in. zwycięstwa nad Lechem Poznań 3-2 oraz Jagiellonią Białystok 2-1. Mimo to faworytem jest drużyna z Londynu. Stawką spotkania jest awans do fazy zasadniczej Ligi Europy, bo żadna z drużyn nie zapewniła sobie gry w pucharach poprzez lokatę w rozgrywkach krajowych.
12: Początek meczu w Lipsku o 21:00.
11: Tak gra Super FM.
4: Je suis désolé. Lo siento. Sono spiacente.

0: program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.
1: Szczecin bez tajemnic. Zaprasza Małgorzata Duda.
2: Wiele osób przyjeżdżających do Szczecina mówi, że chce zobaczyć secesyjne budynki w mieście. Tymczasem typowo secesyjny mamy tylko jeden. Przepiękną kamienicę stojącą przy ulicy Świętego Wojciecha pod numerem 1. Secesja to taki styl w sztuce z przełomu XIX i XX wieku. W Niemczech nazywany Jugendstil, a we Francji Art Nouveau. Secesja zrywała ze znanymi wcześniej stylami historycznymi. Była zupełnie inna niż barok czy klasycyzm. Elementy charakterystyczne dla secesji to m.in. giętkie linie i bogate zdobienia, głównie roślinne i zwierzęce. Artyści tworzący w nowym stylu stosowali nowe metody. Nowe metody konstrukcji, nowe tworzywa, nowe techniki. Łączyli różne dziedziny sztuki, bo oprócz architektury komponowali od razu meble, dopasowywali do tego malarstwo, rzeźbę, ceramikę, biżuterię. Charakterystyczne dla secesji płynne linie zaczerpnięto ze świata roślin. I dokładnie taka, jak to wszystko, o czym powiedziałam przed chwilą, jest kamienica secesyjna przy ulicy Świętego Wojciecha pod jedynką. Autorem projektu był znany szczeciński architekt z początku XX wieku, nazywał się Friedrich Liebergesell, a wybudowano ją na zamówienie Alberta Netza, właściciela firmy spedycyjnej. Zdecydowanie secesyjne są okna mieszkań w kamienicy, drzwi wejściowe, brama, nawet szprosy w oknach nie przecinają się pod kątem prostym, tylko tworzą wygięte linie niczym konary drzewa. Pięknie zdobione są nie tylko zewnętrzne, ale też wewnętrzne fasady kamienicy, które można sobie obejrzeć z ukrytego za bramą dziedzińca. Obramowania okien, kute elementy balkonów. Na posadzce w przejeździe bramnym zachowały się nawet barwne kafle z początku XX wieku, a na ścianach ceramiczna okładzina. I chociaż oczywiście malkontenci powiedzą, że secesyjne kamienice Antonia Gaudiego w Barcelonie są piękniejsze i bardziej zdobione, ale nasza kamienica Liebergesella zdecydowanie błyszczy na tle innych kamienic Szczecina i warto ją zobaczyć.
1: Szczecin bez tajemnic.
0: Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Reklama.
1: Morze, smak, reset, spa, luksus. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. A może długi weekend? Piasek, plaża, kąpiel w morzu i wieczór taneczny w Amber Disco. Sprawdź ofertę. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Zrób to dla siebie.
2: 50 tysięcy złotych rabatu na gotowe mieszkania? To niemożliwe.
3: A jednak Fastwow naprawdę udziela teraz 50 tysięcy rabatu na mieszkania na osiedlu Okidoki.
2: Gotowe do odbioru blisko centrum z garażami i miejscami postojowymi?
3: Dokładnie. Mieszkania jedno, dwu i trzypokojowe. Teraz taniej o 50 tysięcy złotych.
2: Jak skorzystać z takiej nieprawdopodobnej okazji na gotowe mieszkania Okidoki?
3: Dzwoń do Fastwow. Telefon 91 8 130 130 lub wejdź na stronę www.fastwow.pl.
4: Marzysz o minimalizmie? Poznaj okna Linear od Framex. Proste linie, nowoczesne ramy i idealne rozwiązanie do dużych przeszkleń. Trwałość, doskonała izolacja i styl, który odmieni twoje wnętrza. Framex. Dla tych, którzy cenią prostotę i elegancję. Wejdź na framex.pl i odkryj piękno minimalizmu.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
5: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj!
7: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
0: I po reklamie. Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
10: Na program zaprasza sponsor Centrum Handlowe Ster, organizator akcji Ster na Zdrowie, we współpracy z Ruchową Akademią Zdrowia. Więcej na chster.pl.
0: Super FM zaprasza.
11: Barbara Gądek, sprawdzamy, co w tym tygodniu dzieje się na szczecińskich scenach. Baltic Neopolis Orchestra świętuje w tym roku 18 urodziny. Z tej okazji muzycy zapraszają na wyjątkowy koncert pod hasłem Impro Mai, który rozpocznie się w piątek o 18 w Bałtyckim Porcie Kultury na Łasztowni. Organizatorzy zapowiadają wieczór pełen improwizacji, swobodnej atmosfery i muzycznych eksperymentów. W wydarzeniu weźmie udział m.in. pianista Aleksander Dębicz, a koncert ma mieć formę spontanicznej muzycznej podróży, tworzonej bez zapisanych not. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Na teatralnych scenach również nie zabraknie znanych tytułów. Teatr Mały przypomina o spektaklu Dzień Świra Marka Koterskiego. To sceniczna adaptacja kultowego tekstu opowiadającego o codzienności Adasia Miałczyńskiego, pełnej frustracji, absurdów i gorzkiego humoru. Spektakl balansuje między komedią a dramatem, pokazując świat dobrze znany wielu współczesnym widzom. Teatr Kana zaprasza natomiast na przedstawienie Autoterapia. To komedia o relacjach między kobietami i mężczyznami, o codziennych konfliktach oraz naszych przyzwyczajeniach za kierownicą i poza nią. Twórcy spektaklu stawiają pytania o to, co naprawdę wpływa na ludzkie zachowania i jak wygląda współczesna komunikacja między ludźmi. Całość utrzymana jest w lekkiej, humorystycznej konwencji. Z kolei na scenie kameralnej Teatru Polskiego oglądać można spektakl Związek na odległość niewielką. To komedia inspirowana twórczością Stefanii Grodzińskiej i Macieja Zębatego. Pełna błyskotliwego humoru, ironii i absurdalnych dialogów o relacjach damsko-męskich. To były informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie. Po więcej zapraszam do kolejnych serwisów.
10: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin. Na program zaprasza sponsor Centrum Handlowe Ster, organizator akcji Ster na Zdrowie, we współpracy z Ruchową Akademią Zdrowia. Więcej na chster.pl.

0: Niezły aparat w Radiu Super FM. Zaprasza Andrzej Kutys.
1: W tym wydaniu Niezłego aparatu zapowiadany już gość Wiktoria Kochaniak, Akademia Sztuki w Szczecinie, i mam przed sobą stronę Grand Press Photo. Nominowani: nominacja 1 Young Poland Stories i nominacja 2 Young Poland Stories. W dwóch przypadkach Wiktoria Kochaniak. Wyjątkowa sytuacja, chyba ogromna radość, że aż dwie nominacje w takim konkursie. Dzień dobry przede wszystkim.
2: Dzień dobry wszystkim. No nie lada zaskoczenie to było dla mnie, tym bardziej, że to są dwa zupełnie różne projekty, gdzie mogą się pokazać z trochę dwóch różnych stron, tak? Także jak zobaczyłam sama tę stronę, to pomyślałam, że to jest jakiś katalog, bo myślę sobie, dwa projekty, dwa, które wysłałam, no nie.
1: No, ale to świadczy też dobrze jury, bo to rzeczywiście się wysyła anonimowo, że te prace są wybierane i anonimowo wybrali twoje, i pewnie na końcu się okazało, że po prostu te dwa projekty zyskały uznanie. Dodajmy też, że jesteśmy przed samym finałem, rozmawiamy jeszcze przed galą, która zdaje się, że w momencie premiery tej audycji to ona się odbędzie w czwartek, 28 maja. Spakowana już jesteś? Do Warszawy jedziesz?
2: Nie, po tej audycji zabieram się do pakowania i dzisiaj wieczorem już mam pociąg, także...
1: I jakie oczekiwania zabierasz ze sobą?
2: Brak oczekiwań, najlepiej, żeby się niemiło nie zaskoczyć. Natomiast dla mnie samo wyróżnieniem jest sama nominacja, tak? Bycie tam, bycie zaproszoną, zobaczenie, jak to wygląda. I to już mi się wydaje duże, wystarczające wyróżnienie. Jak coś by tam jeszcze wpadło, no to już w ogóle byłaby bajka, ale staram się, no jak każdy, tak, no nie zapeszyć i tak
1: będziesz
2: dalej.
1: Jeszcze najlepsze, że będziesz sama ze sobą konkurować, to jest najlepsze.
2: Jeszcze jest jedna osoba, także...
1: Jest Albert Słowiński, zgadza się.
2: Ale w kategorii Young akurat...
1: w tej twojej, tak, Wiktoria Żukowska, tak.
2: Tak, jest Wiktoria Żukowska, więc to nie jest jeszcze wszystko jasne, chociaż no dwie nominacje, coś tam może coś tam, na coś się załapie. Bo są, jest i wyróżnienie i jakby ta nagroda główna, także coś tam może się uda.
1: Ktoś się może zastanowić, no dobrze, audycja fotografii, rozmawiamy tak dosyć ogólnie, a kiedy rozmowa o zdjęciach, ale to spokojnie, ja uspokoję słuchaczy, że skoro są dwa projekty nominowane, to jeszcze dwie audycje sobie tutaj posiedzimy, także na razie jeszcze kwestie ogólne, w ogóle taka sytuacja, to STF się też do ciebie przyznał w pewnym sensie, Szczecińskie Towarzystwo Fotograficzne, od nich miałem zresztą kontakt, mówią, o, również też u nas była, ale już nie jest.
2: Ojejku, ja pozdrawiam wszystkich z STF-u, bo faktycznie było to pierwsze środowisko, gdzie miałam okazję tak zagłębić się troszkę w fotografię, bo potem wyjechałam i jakoś tak już ten kontakt się zatarł, ale faktycznie i plenery były, i były jakieś spotkania, i to mnie gdzieś tam otworzyło i pokazało jakąś tam ścieżkę. Później troszkę może to się pozmieniało, ale jednak wróciłam. I odnalazłam się na Akademii Sztuki, ale przede wszystkim w pracowni doktora Lazara. I to było taki strzał w dziesiątkę, że fotografia.
1: Tomasz Lazar ma, można powiedzieć, abonament na nagrody, bo i Grand Pressy, World Pressy, i PO, i różne inne jeszcze prestiżowe wyróżnienia. I jego studenci, jego studentki, to jesteś nie pierwszą osobą, która...
2: Nie pierwszą i na pewno nie ostatnią, bo to, w jaki sposób prowadzone są te zajęcia, i jeśli ktoś czuje, że fotografia dokumentalna, reportażowa jest do niego, no to jest idealne miejsce i idealna pracownia, żeby się rozwijać. No, nie mogłam trafić lepiej po prostu, a tak jak pan powiedział, nie jestem pierwsza, nie jestem na pewno też ostatnia. Jest Albert też nominowany w tym roku i w poprzednim był Mikołaj Tomczak, także myślę, że to jest, że jakaś taka, że ta pracownia to zasługuje na większe
1: rozwój. I zrobiła się z tego reklama Wydziału Fotografii Akademii Sztuki, no ale okej, nie ma sprawy. Myślę, że to jest dobry moment, bo zdaje się, że dla trwają, tak, że wszystko się
2: zgadza. A to przy okazji, ale do STF-u też zapraszam, jak ktoś chce.
1: A słuchaj, jeszcze tak na koniec tej, nazwijmy to, luźniejszej nieco części rozmowy. Ty jesteś z tych, którzy biorą aparat i fotografują, czy wiesz, tam sprawdzasz dokładnie wszystkie nastawy, jak masz obiektyw, to najpierw sprawdzisz wykresy MTF, w których zakresach jest najostrzejszy. To jest też jak gdyby wstęp do kolejnej części audycji, o rozmowie już konkretnie o zdjęciach, o tych projektach, także tak chciałem tę część naszej rozmowy zakończyć tym pytaniem.
2: Raczej, nie, zdecydowanie jestem osobą, która bierze i fotografuje, nawet powiedziałam, że brakuje mi takiego...
1: analitycznego podejścia,
2: tak,
1: do warsztatu.
2: Widzę to, że to jest coś, nad czym chciałabym pracować, bo faktycznie moja taka natura jest, że biorę, robię i potem gdzieś tam widzę, i gdybym to technicznie dociągnęła, to byłabym na pewno z tego dużo bardziej zadowolona.
1: Gdzieś się przepaliło, nie zwróciłam uwagi, no, nie
2: szkoda albo... Szkoda gadać.
1: A jednak nominacje do Grand Pressa są. Dobrze, zostajemy tutaj w studiu. Wiktoria Kochaniak, dwa projekty są nominowane, więc o nich będziemy jeszcze w niezłym aparacie rozmawiać.
0: Niezły aparat w Radiu Super FM.

0: Reklama.
1: Uwielbiasz śpiewać? Chcesz, by usłyszał Cię cały Szczecin? Lubisz dobrą zabawę? Mamy dla Ciebie propozycję. W każdą środę po 21:00 przyjdź na Deptak Bogusława 10 do lokalu Melanż i weź udział w zabawie Melanż Voice z radiem Super FM. Wyśpiewaj super niespodziankę. Najlepszych usłyszysz na antenie radia Super FM.
2: Do zobaczenia w każdą środę o 21:00. Melanż na Deptaku Bogusława 10. Zapraszam. Tomasz Janicki.
3: Szukasz półkolonii, z których twoje dziecko wróci szczęśliwe?

0: bezpiecznym, nowoczesnym miejscu. Twoje dziecko rozwija pasję, poznaje nowych przyjaciół i spędza czas pod opieką wykwalifikowanej kadry. W cenie pełne wyżywienie, ubezpieczenie oraz bogaty program atrakcji. Jedyne takie półkolonie w Szczecinie. Liczba miejsc jest ograniczona. Wejdź na fabrykawody.eu i zapisz dziecko już dziś.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
5: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.
9: Jest 13:00. Wiadomości Super FM.
10: Areszt dla dwóch osób powiązanych z fałszywymi alarmami. Jutro ceny maksymalne paliw znów w dół, zwłaszcza diesla. Jak wakacje w Polsce, to nad wodą. Powiemy, gdzie najczęściej się wybieramy.
8: Super FM. Wiadomości.
10: Marcin Krzemiński. Śledczy próbują ustalić kolejne osoby związane z fałszywymi alarmami. Do tej pory policja zatrzymała 3 osoby, 2 z nich zostały aresztowane na 3 miesiące. Chodzi o fałszywe zawiadomienia służb o konieczności interwencji w budynkach Telewizji Republika i w domu Jarosława Kaczyńskiego, mówi rzecznik prasowy komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, komisarz Marcin Zagórski.
11: Postępowanie jest bardzo wielowątkowe. Zatrzymania, które mają miejsce teraz, nie są ostatnimi. Funkcjonariusze cały czas pracują przy tej sprawie. Mamy do przeanalizowania wiele różnych informacji i w konsekwencji myślę, że będziemy mogli za jakiś czas też powiedzieć o kolejnych naszych sukcesach.
10: Policja ma lada chwilę ująć sprawców fałszywego alarmu w mieszkaniu matki prezydenta Karola Nawrockiego, przekazał premier Donald Tusk. W tej sprawie śledczy nadal pracują, mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej Warszawa-Praga, prokurator Karolina Staros.
12: Nikt do tej pory nie usłyszał jeszcze zarzutów za to zdarzenie, za spowodowanie tego, wywołanie tego alarmu. Ono jest badane. Cały materiał dowodowy łącznie z ostatnimi czynnościami może się przyczynić do ustalenia, kto za to odpowiada.
10: No, wracając do dotychczasowych zatrzymanych, to młodzi ludzie w wieku 19-20 lat wcześniej mieli już problemy z prawem. Sąd apelacyjny w Warszawie prawomocnie uniewinnił piosenkarza Michała Wiśniewskiego. Chodzi o zaciągnięcie w 2006 roku prawie 3 milionów złotych pożyczki w SKOK Wołomin na podstawie nieprawdziwych danych o dochodach. Wcześniej sąd pierwszej instancji skazał wokalistę na karę 1,5 roku bezwzględnego więzienia, ale według sędziów sądu apelacyjnego dopuścił się on obrazy przepisów postępowania, stąd wyrok uniewinniający artystę. Ceny maksymalne paliw jutro znów w dół, wynika z obwieszczenia resortu energii. Za litr 95 stacje nie będą mogły w czwartek domagać się więcej niż 6 zł 31 groszy. To 9 groszy mniej niż dziś. O 10 groszy tańsza będzie 98. Zapłacimy maksymalnie 6,86. Na olej napędowy potanieje aż o 18 groszy do 6 zł 57 groszy. Główny inspektorat sanitarny ostrzega przed salmonellą w partii suplementu Verdin Fix. Skażenie Sanepid wykrył w jednej z pięciu próbek produktu. Numer skażonej partii znajdziecie na stronach GIS-u. Jak wakacje w Polsce, to nad wodą. Z danych zebranych przez travellist.pl wynika, że prawie połowa rezerwacji to Bałtyk. Kolejne 10% to jeziora. W góry chce pojechać 1/3, 7% planuje city breaki. Ceny trzymają poziom z zeszłego roku, ale tylko średnio.
13: Największą zmianę widać nad morzem, gdzie ceny są obecnie średnio o 10% niższe niż przed rokiem. W górach jednak sytuacja wygląda inaczej, bo tam ceny wzrosły o około 12%.
10: Mówi Eugeniusz Triasun z travellist.pl. Najtańsze są city breaki od niecałych 300 zł za parę za noc w hotelu.
8: Radio Super FM.
0: Radio Super FM w 100% szczeciński.

0: Spór w kinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: Wokół Oscarów znowu jest głośno, choć do najbliższej ceremonii wręczenia tych nagród pozostało jakieś 10 miesięcy. Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej wprowadziła niedawno zmiany do regulaminu swoich nagród. Oscary rzucają wyzwanie sztucznej inteligencji. Są też nowe zasady dotyczące kategorii aktorskich i kategorii dla filmów międzynarodowych. Będą one obowiązywać już od najbliższej edycji nagród. Jedna z nowych zasad dotyczy kategorii aktorskich. Od najbliższej, 99. edycji, osoby aktorskie będą mogły otrzymywać więcej niż jedną nominację w tej samej kategorii. Do tej pory nie było to możliwe. Ten sam aktor mógł być nominowany w dwóch, ale różnych kategoriach aktorskich i tak się wiele razy zdarzało. Takie podwójne nominacje nie były możliwe w przeszłości. Było tak na przykład z Kate Winslet, która w 2007 roku miała dwie znakomite role w filmach Lektor i Droga do Szczęścia. Obie pierwszoplanowe. Zgodnie z poprzednimi zasadami, jeśli aktorka znalazła się w pierwszej piątce nominowanych z dwoma różnymi rolami w różnych filmach, nominację zdobywała tylko ta z większą liczbą głosów. I jest wielce prawdopodobne, że tak było właśnie z Kate Winslet. Dodatkowo w kategorii aktorskiej kwalifikowane do Oscarów będą wyłącznie role wymienione w napisach filmu i w sposób oczywisty zagrane przez ludzi za ich zgodą. W ten sposób Akademia Filmowa mówi nie sztucznej inteligencji i pomysłowi wskrzeszania nieżyjących aktorów. Akademia szerzej zajęła się kwestią sztucznej inteligencji generatywnej, zastrzegając sobie prawo do żądania dodatkowych informacji na temat charakteru jej wykorzystania oraz stopnia autorstwa ludzkiego w każdym zgłoszonym filmie. W kategoriach scenariuszy zasady formalne stanowią, że scenariusze muszą być autorstwa człowieka, aby mogły one zostać zakwalifikowane do rywalizacji o Oscary. Kolejna istotna zmiana nastąpiła w kategorii filmów międzynarodowych. Teraz więcej niż jeden film z danego kraju może się kwalifikować do Oscara międzynarodowego. A jest to kategoria szczególnie dla nas istotna. Oprócz zgłoszeń od oficjalnych krajowych i regionalnych komisji selekcyjnych, filmy nieanglojęzyczne mogą teraz ubiegać się o nominacje dzięki wygraniu głównej nagrody na jednym z sześciu zatwierdzonych przez Akademię festiwali. Do Oscara międzynarodowego automatycznie kwalifikują się laureaci festiwali w Berlinie, Busan, Cannes, Sundance, Toronto oraz Wenecji. Zasada ta oferuje realną ścieżkę dla filmów pominiętych przez krajowe komisje oceniające. Najbardziej znanym takim przykładem z ostatnich lat jest francuski dramat Justin Triet zatytułowany Anatomia upadku, który zdobył Złotą Palmę w Cannes, ale nie został wybrany do reprezentowania Francji na Oscarach, a i tak poradził sobie znakomicie. Dzięki tej zmianie otwiera się droga do nominacji dla filmowców działających w napiętych okolicznościach politycznych. Tą drogą nominację mógłby otrzymać Jafar Panahi za film To był zwykły przypadek, a Francja zgłosiłaby wtedy inny film. Ciekawe, jak to będzie wyglądało w tym roku. 99. ceremonia wręczenia Oscarów odbędzie się w niedzielę 14 marca 2027 roku.
0: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier, najstarsze kino w Polsce.

0: Reklama. Wiosenne porządki? Nie pozwól, aby sprzątanie doprowadziło cię do szału. Postaw na niezawodność z firmą Kerpol. Kup urządzenia marki Kercher i przekonaj się, jak szybko brud znika pod ciśnieniem. Podjazd, teraz elewacja? Kercher, po prostu wow! Wiosna w nowym blasku? Tylko z Kerpol. Zapraszamy do naszego salonu na Struga 31F w Szczecinie. Kerpol i Kercher. Duo idealne.
1: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony! Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok.
2: A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/ Eneo Pewność.
3: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
4: Każdy moment jest dobry, by uczyć się czegoś nowego. Uczenie się przez całe życie zachęca do zmian, rozwija kompetencje i otwiera nowe możliwości. Ambasadorzy kampanii Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko pokazują, że rozwój nie ma wieku ani jednej ścieżki. Już 2 czerwca o 17 w Teatrze Polskim w Szczecinie odbędzie się konferencja podsumowująca projekt More Life Future. W programie inspirujące wystąpienia, nowi ambasadorzy oraz podsumowanie działań w regionie. Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich. Przyjdź i zainspiruj się do działania. Zapisy na biznes.wzp.pl. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Audycja finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
5: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Zaprasza Renault Pol Motor, Szczecin, Struga 71, www.polmotor.renault.pl.
7: I po reklamie.
8: Super.
7: To jest Super FM.

0: Klinika Zdrowia. Zaprasza Nina Manduk-Czyżyk.
1: Wracamy do naszej rozmowy o badaniach prenatalnych, możliwościach diagnostycznych i leczniczych w ciąży. Rozmawiam dzisiaj z panią doktor nauk medycznych Anną Grzymałą-Figurą, specjalistą ginekologii i położnictwa oraz perinatologii. Pani doktor, badania prenatalne a wiek ciężarnej. Jak to wygląda?
2: Wygląda to tak, jak wcześniej powiedziałam, że każda pacjentka przesiewowe badania prenatalne, test pierwszego trymestru powinna zrobić, niezależnie od wieku. Oczywiście, tak jak wcześniej wspomnieliśmy, badania są refundowane dla pacjentek powyżej 35 roku życia. Jest to skonstruowane w ten sposób, bo wiem, że po tym 35 roku życia wzrasta nam gwałtownie odsetek zaburzeń chromosomowych, ale tak naprawdę, jeżeli popatrzymy globalnie na wszystkie mamy, które urodziły dzieci z zaburzeniami chromosomowymi, to z uwagi na to, że rodność kobiet jednak w wieku młodszym jest jeszcze ciągle większa, chociaż ta granica się przesuwa grubo w kierunku 40, to jednak większość mam, które urodziły dziecko z aberracją chromosomową, jest osobami młodymi, przed 35 rokiem życia, z uwagi na tą większą rodność. Więc tak jak wcześniej wspomniałam, dla wszystkich jest to badanie. Często pacjentki mówią, te, które są młodsze, którym się niestety nie należy to badanie w ramach refundacji, bo pacjentki, które osiągnęły ten 35 rok życia, w większości tym badaniom się poddają. Rzadziej jest odmowa pacjentki, że nie chce wykonać tych badań. Natomiast młodsze pacjentki, które niestety nie mają tych badań refundowanych, zastanawiają się i jednym z argumentów, które przytaczają, mówią, że one są młode, poza tym w rodzinie nigdy nie było żadnych zaburzeń, a ja już urodziłam dwójkę zdrowych dzieci, przecież u mnie nigdy nic takiego nie było. To jest największy błąd, jaki można popełnić. Najczęściej te zaburzenia powstają de novo. W związku z tym nie ma żadnej historii rodzinnej. I tak jak wspomniałam, ponieważ rodność pacjentek nadal jest poniżej tego 35 roku życia jednak największa, to tam niestety zdarzyć się może takie zaburzenie. Dlatego każda pacjentka, czy to jest 20-letnia pacjentka, czy 40-letnia, powinna mieć takie badania przeprowadzone. One są kluczowe. Po pierwsze, żeby dostać taką informację, żeby wcześniej zdiagnozować i żeby wdrożyć odpowiednie postępowanie.
1: Czy badania prenatalne są bezpieczne?
2: Jeżeli mówimy o badaniach przesiewowych, są zupełnie bezpieczne. Nie są to badania inwazyjne, związane tylko i wyłącznie z badaniem ultrasonograficznym, które jest zupełnie bezpiecznym badaniem w ciąży. Te parametry, które my stosujemy, robiąc badania ultrasonograficzne w ciąży, niezależnie od tygodnia, kiedy robimy, czy to robimy w pierwszym trymestrze, drugim czy trzecim, mają takie ustawienie, że są stuprocentowo bezpieczne dla dziecka. Jeżeli robi to profesjonalista, jest to stuprocentowo bezpieczne. Pobranie krwi od matki, czy na test tak zwany PAPA, czyli ten test złożony, czy na test wolnego pozakomórkowego DNA, też nie wiąże się z żadnym ryzykiem. Ryzyko jest związane z testami diagnostycznymi, czyli tymi metodami już inwazyjnymi. Biopsja trofoblastu z niewiele większym niż amniopunkcja ryzykiem, ale też małym, bo 1%, amniopunkcja mniej niż 0,5%. Także są to bardzo bezpieczne badania, ale pacjentka, decydując się na nie, powinna być poinformowana, że niestety niosą one ze sobą pewne ryzyko, które się niestety czasami zdarza. Bardzo rzadko, ale się zdarza. Po to one są specjalnie dedykowane osobom, które tą diagnostykę powinny mieć, a nie powinna to być diagnostyka dla wszystkich, czy diagnostyka tak naprawdę na żądanie. Oczywiście są przypadki takie, jak na przykład matka urodziła w poprzedniej ciąży dziecko z aberracją chromosomową. Taka mama powinna mieć rekomendowane wykonanie od razu badanie diagnostyczne, amniopunkcję, jak najbardziej. Czy ona to wykona, czy nie, to należy zupełnie do jej decyzji. Ona podejmuje tą decyzję, natomiast my powinniśmy to zarekomendować. Bądź jeżeli mamy pewne nieprawidłowości płodu, które sugerują, że coś takiego się może wydarzyć, bądź jeżeli szykujemy pacjenta naszego, jeszcze nieurodzonego, do terapii wewnątrzmacicznej, bo takie też możliwości mamy. Te nasze badania przesiewowe służą nam nie tylko do wykrycia zaburzeń chromosomowych czy zaburzeń genetycznych, ale też pewnych zaburzeń rozwojowych, które możemy w jakiś sposób modyfikować. Albo odpowiednio przygotowując tą ciążę, prowadząc, wybierając ośrodek, który podejmie później opiekę nad urodzonym już noworodkiem. Określenie czasu, kiedy i jak zakończyć tą ciążę, to jest bardzo istotne. Dlatego bardzo ważne jest, żeby te badanie wykonać. A możemy nawet mieć taką sytuację, że zakwalifikujemy naszego pacjenta do diagnostyki i nie tylko diagnostyki, ale terapii wewnątrzmacicznej. I takich przypadków w Polsce już mamy bardzo, bardzo dużo. W zasadzie nie różnimy się niczym od całego zachodniego świata czy Ameryki. Naprawdę mamy szereg możliwości terapeutycznych wewnątrzmacicznych, które możemy zastosować u nas tutaj w Polsce, u dzieci, które tego wymagają. Po to są te badania diagnostyczne właśnie, żeby móc pomóc naszym dzieciom. Jeszcze wcześniej perinatologia powinna się zajmować odpowiednią profilaktyką, zanim pacjentka zajdzie w ciążę, bo już możemy pewne czynniki modyfikować, które mają wpływ na to, jak będzie rozwijał się nasz płód, jak będzie wyglądało później życie naszego dziecka. Możemy mieć na to wpływ. Tak samo, jeżeli pacjentka cierpi na choroby ogólnoustrojowe, choroby endokrynologiczne, cukrzycę, nadciśnienie. Odpowiednio prowadząc daną pacjentkę, możemy ustrzec tą pacjentkę przed pewnymi powikłaniami, które te choroby niosą ze sobą w stosunku do dziecka. I tu mamy szereg możliwości naprawdę terapeutycznych, które możemy wykorzystać. Ale jeśli już stwierdzimy jakąś nieprawidłowość u dziecka, to część z tych nieprawidłowości również możemy w życiu płodowym już modyfikować.
0: Klinika Zdrowia w radiu Super FM.

0: Reklama.
1: Morze, smak, reset, spa, luksus. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. A może długi weekend? Piasek, plaża, kąpiel w morzu i wieczór taneczny w Amber Disco. Sprawdź ofertę. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Zrób to dla siebie.
2: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony. Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/ Eneo Pewność.
3: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
4: Szczecin, czas na trening bez ograniczeń. Od 15.

0: Fabryka Wody w Szczecinie. Tu jest twój 24-godzinny klub fitness. Do zobaczenia na treningu.
1: Mamo, tato, w Galaksy będą prawdziwe eksperymenty.
0: Już 30 maja zapraszamy na wyjątkowy Dzień Dziecka w Galaksy.
1: Będą pokazy chemiczne, naukowe sztuczki i eksperymenty, które można robić samemu.
0: A dla rodziców bezpłatne badania, pomiar ciśnienia i poziomu glukozy oraz wyjątkowa strefa zdrowia pod mikroskopem. 30 maja od godziny 12 do 18. Poziom 0 w Galaksy Szczecin.
1: Przyjdźcie do Galaksy, będzie epicko.
2: I po reklamie.
3: Jest 14. Wiadomości Super FM.
4: Mogą należeć do grupy przestępczej aresztowani w sprawie fałszywych alarmów. Potem mocny głos z Pałacu Prezydenckiego w sprawie związków partnerskich i księżycowe maszyny. Ich wizualizację zaprezentowała NASA.
2: Super FM. Wiadomości.
4: Marcin Krzemiński. Dwóch mężczyzn aresztowanych w sprawie fałszywych alarmów może być częścią zorganizowanej grupy przestępczej. Takie informacje przekazała dziś rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej dla Warszawy Pragi Północ, Karolina Staros.
5: Grupa ta zawiązała się w społeczności internetowej, korzystała z komunikatorów internetowych, platform internetowych, stworzyła strukturę, hierarchię, która z jednej strony motywowała do tego, żeby piąć się w tej hierarchii, ale z drugiej strony też dawała możliwości kontrolowania, wykonywania poleceń kierownictwa.
4: Sprawę bada już zespół policyjnych ekspertów złożony m.in. z kryminalnych, a także specjalistów od informatyki oraz cyberbezpieczeństwa. Dwóm aresztowanym mężczyznom grozi do 15 lat więzienia. Prokuratura nie wyklucza dalszych aresztowań w tej sprawie. Mocna deklaracja z Pałacu Prezydenckiego. Nie ma i nie będzie zgody prezydenta Nawrockiego na legalizację związków partnerskich. Mówi o procedowanej w parlamencie ustawie szef gabinetu prezydenta. Ustawa ta wprowadza związki partnerskie do polskiego prawa, podkreśla Paweł Szefernaker.
6: Jest to ustawa, która de facto zmienia ponad 200 innych ustaw, czyli zmienia cały system prawa w Polsce, dostosowując ten system do zrównania małżeństwa, małżonka ze związkiem partnerskim i z partnerem.
4: Dziś w Sejmie drugie czytanie, jeszcze w tym tygodniu planowane jest głosowanie. Konfederacja rozpoczyna zbiórkę podpisów pod wnioskiem o wotum nieufności wobec ministry kultury Marty Cienkowskiej. Nie podoba im się przyjęcie przez rząd projektu ustawy o zabezpieczeniu socjalnym osób wykonujących zawód artystyczny. Według polityków wprowadzane są kolejne dopłaty na pseudodzieła, sztuki obsceniczne, nie mające nic wspólnego z realną kulturą. Zachodnia Europa walczy z upałami, wysokie temperatury także w Polsce. Wielka Brytania i Francja odnotowują rekordowe temperatury. Hiszpania przygotowuje się na prawie 40 stopni. We Włoszech wprowadzono ograniczenia pracy na zewnątrz. W Polsce też robi się coraz cieplej. Jak przetrwać gorące dni? O tym Szymon Kępka.
7: W upalne dni lekarze przede wszystkim podkreślają nawodnienie. Należy pić wodę regularnie, także zanim poczujemy pragnienie. Warto też sięgać po lekkie posiłki i uzupełniać elektrolity, szczególnie przy dużym poceniu, mówi prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce dr Michał Sutkowski.
8: Wyczerpanie cieplne, tego jest najwięcej i to jest takie najbardziej charakterystyczne, a to są te osoby, które mdleją przy przystankach autobusowych. To jest związane po prostu z brakiem nawodnienia.
7: W najgorętszych godzinach dnia, zwykle między 11 a 16, najlepiej ograniczyć przebywanie na słońcu. Przyda się też lekkie ubranie i nakrycie głowy.
4: NASA przedstawiła wizualizację lądowników zrobotyzowanych, skaczących dronów i pojazdów, które zamierza wysłać na Księżyc w ramach planów budowy bazy księżycowej. Pojazdy ma zbudować m.in. Blue Origin, czyli firma twórcy Amazona, miliardera Jeffa Bezosa. Stany Zjednoczone chcą ponownie wysłać Amerykanów na Księżyc przed końcem kadencji prezydenta Donalda Trumpa w 2029 roku.

0: Na program zaprasza sponsor Unity Line. Morskie podróże do Skandynawii. www.unityline.pl.
1: Pocztówki ze Skandynawii. Zaprasza Tomasz Duda.
2: Kaupanger brzmi jak początek starej sagi. Niewielka miejscowość położona nad potężnym Sognefjordem, najdłuższym i najgłębszym fiordem w Norwegii. Może dzisiaj wydawać się spokojną osadą, ale przez wieki była miejscem o zaskakująco dużym znaczeniu. Bo Kaupanger, sama nazwa, pochodzi ze staronordyckiego i oznacza po prostu miejsce handlu albo port targowy. To nie był przypadek, bo tysiące lat temu, w czasach wikingów, właśnie tutaj znajdował się jeden z ważniejszych punktów wymiany handlowej całej zachodniej Norwegii. Wyobraźmy sobie ten krajobraz sprzed tysiąca lat. Długi fiord przecinający góry niczym ogromna szczelina, łodzie wikingów pływające gdzieś tam pomiędzy skaliste ściany, no i oczywiście ludzi przybywających z odległych miejsc. Czy to z Wysp Brytyjskich, czy to gdzieś z północy, nawet z terenów dzisiejszej Europy Środkowej. Handlowali tutaj futrem, żelazem, drewnem, bursztynem. No towary z dalekich stron zmieniały właścicieli właśnie tu, w Kaupanger. I właśnie dlatego te okolice są tak ciekawe, pokazują, że fiordy nie były końcem świata, a były dawnymi autostradami północy. Okolice są częścią jednego z najbardziej spektakularnych krajobrazów Norwegii. Sognefjord ma ponad 200 km długości, jego głębokość miejscami przekracza 1300 metrów. No dla porównania, w wielu miejscach dno fiordu znajduje się niżej niż poziom Morza Północnego, a nad nim wyrastają niemal pionowe ściany gór. Kilka kilometrów od Kaupanger znajduje się również jedno z najbardziej znanych miejsc regionu, czyli Droga Sognefjele. Najwyżej położona droga górska w północnej Europie. Zimą śnieg potrafi tutaj tworzyć ściany wysokie na kilka metrów. No i jeszcze bardzo ciekawa rzecz związana z okolicami Kaupanger, gdzie jest duży obszar sadów owocowych. Wiele osób przyjeżdża do Norwegii z wyobrażeniem surowej północy, fiordów, a tymczasem tutaj można zobaczyć kwitnące jabłonie czy też wiśnie. Dzięki specyficznemu mikroklimatowi fiordu te drzewa owocowe mają tutaj zaskakująco dobre warunki. No więc Kaupanger pozostaje miejscem jednak cały czas mimo wszystko spokojnym. Nie ma tutaj wielkich tłumów, nie ma wielkomiejskiego zgiełku, ale może właśnie dlatego łatwiej sobie wyobrazić ten dawny świat, świat wikiński, połączony z przepiękną przyrodą, która otacza tą miejscowość. Można sobie wyobrazić dawnych handlarzy rozmawiających przy nabrzeżu, czy też ludzi patrzących na fiord, tak samo jak tysiąc lat temu. Więc to rzeczywiście jest miejsce takiej pięknej norweskiej nostalgii i pięknych widoków. Do usłyszenia.
3: Na program zapraszał sponsor Unity Line. Morze możliwości na Bałtyku. We are Polska.

0: Reklama.
1: Ciemność, widzę ciemność, ciemność widzę.
2: Bo nie byłeś jeszcze u Optyk Kasia Kordus.
3: W salonie Optyk Kasia Kordus indywidualnie dobierzemy okulary dla każdego dziecka i dorosłego. Do czytania, pracy, przy komputerze lub do jazdy. A może chcesz wszystko w jednym? Wybierz okulary progresywne. Teraz wyjątkowo w promocji. Optyk Kasia Kordus.pl Pocztowa 39. Widzisz różnicę od pierwszego spojrzenia.
1: O, teraz to widzę wyraźnie.
4: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony. Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok.
5: A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/ Eneo Pewność.
6: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
7: Jubileuszowa trasa Natalii Kukulskiej Czy ona jest taka jak ja? Już 4 października w Filharmonii imienia Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Największe przeboje artystki, wyjątkowa oprawa i archiwalne materiały. Koncert, jakiego jeszcze nie było. Muzyczna podróż przez ostatnich 30 lat i więcej. Od Puszka Okruszka do Chopina.
8: Czy ona jest taka jak ja? Do zobaczenia w Szczecinie. Natalia Kukulska.
7: Bilety do nabycia na eventim.pl.
0: I po reklamie.
7: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
9: Na program zaprasza sponsor Centrum Handlowe Ster, organizator akcji Ster na Zdrowie, we współpracy z Ruchową Akademią Zdrowia. Więcej na chster.pl.
0: Super FM zaprasza.
10: Barbara Gądek, sprawdzamy, co w tym tygodniu dzieje się na szczecińskich scenach. Muzycy legendarnego zespołu Breakout zaprezentują się w nowej dekadencji. Wydarzenie przypomni twórczość jednego z najważniejszych zespołów w historii polskiego blues rocka. Na scenie pojawią się muzycy związani z legendarnym Breakoutem. I usłyszycie utwory z kultowej płyty Blues Breakout, która na trwałe zapisała się w historii polskiej muzyki. W czwartek w Szczecinie rozpocznie się Festiwal Młodego Malarstwa organizowany przez Akademię Sztuki. W programie znalazło się 7 wystaw zbiorowych, 6 solowych i aż 11 lokalizacji rozsianych po mieście. Oficjalne otwarcie festiwalu odbędzie się w czwartek o 19 w Filharmonii Szczecińskiej. To właśnie tam spotkają się artystki i artyści oraz organizatorzy tegorocznej edycji wydarzenia. Organizatorzy podkreślają, że chcą wprowadzić do akademickiej przestrzeni swobodę twórczą, nieoczywiste spotkania i działania artystyczne. Malarstwo jest tu punktem wyjścia do rozmów, doświadczeń i wydarzeń odbywających się w nieprzewidzianych okolicznościach. Każda edycja tworzy nową mapę miasta i odkrywa kolejne miejsca dla sztuki. Ten festiwal będzie jednocześnie finałem cyklu wystaw prezentowanych w ubiegłym sezonie artystycznym. Wystawy i wydarzenia festiwalowe pojawią się m.in. w Śródmieściu, w centrum, na Starym i Nowym Starym Mieście, a także na Pomorzanach. To był serwis kulturalny w Radiu Super FM. Po więcej informacji zapraszam do kolejnych serwisów.
7: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
9: Na program zaprasza sponsor Centrum Handlowe Ster, organizator akcji Ster na Zdrowie, we współpracy z Ruchową Akademią Zdrowia. Więcej na chster.pl.
0: Słuchasz Super FM.
11: Super FM.
0: Na 97.

0: Spróbuj jeszcze raz. Zaprasza Katarzyna Lewandowska.
1: Spróbuj jeszcze raz. Nie panikuj. Zespół właśnie się rozwija. Wyobraź sobie nowy zespół. Na początku wszystko wygląda dobrze. Ludzie są uprzejmi, uważni, raczej się zgadzają, jest spokojnie. I wielu liderów myśli, świetnie, mamy dobrą atmosferę. A potem coś się zmienia. Pojawiają się różnice zdań, ktoś zaczyna dyskutować, ktoś się nie zgadza, ktoś mówi wprost. I nagle robi się trudniej. I to jest moment, w którym wiele osób myśli, o nie, coś się psuje. A bardzo często wtedy zaczyna się prawdziwa praca zespołu. Bo każdy zespół przechodzi przez etapy. Najpierw jest ostrożność, potem pojawia się ścieranie opinii, dopiero potem przychodzi współpraca. Bez tego środkowego etapu nie ma zaufania, nie ma jasności, nie ma odpowiedzialności. Jest tylko powierzchowny spokój. Dlatego sprzeciw, napięcie, dyskusje to nie jest sygnał, że coś jest nie tak. To jest sygnał, że ludzie zaczynają być naprawdę obecni. Pokazują ci, co myślą, sprawdzą granice, uczą cię współpracy. I to jest moment, w którym lider ma kluczową rolę. Nie ucinać, nie przyspieszać na siłę, nie wracać do tej miłej ciszy, tylko pomóc przez to przejść. Nazwać, co się dzieje, ustawić zasady rozmowy i przeprowadzić zespół dalej. Bo dopiero za tym etapem zaczyna się prawdziwa efektywność. Spróbuj jeszcze raz. Kiedy w zespole robi się trudniej, nie zakładaj, że coś się psuje. Sprawdź. Być może wchodzicie na wyższy poziom.
0: Spróbuj jeszcze raz.
1: Katarzyna Lewandowska. Więcej o mnie i o moich szkoleniach na stronie dobrepytanie.eu.

0: Reklama.
1: Halo Szczecin! Gotowi na małą, nieruchomościową rewolucję? W nowym Monopoly Szczecin możesz kupić wały chrobrego albo wylądować w areszcie za deptanie krokusów na jasnych błoniach. Kupuj, handluj, targuj się jak na ryneczku pogodno i pokaż, kto tu naprawdę rządzi. Monopoly Szczecin, bo w tym mieście nawet plansza ma charakter. Nową edycję gry Monopoly Szczecin znajdziecie w Empiku i najlepszych sklepach w regionie. Złap swoje miasto już dziś! Grę poleca Radio Super FM.
2: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony! Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/ Eneo Pewność.
3: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Każdy moment jest dobry, by uczyć się czegoś nowego. Uczenie się przez całe życie zachęca do zmian, rozwija kompetencje i otwiera nowe możliwości. Ambasadorzy kampanii Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko pokazują, że rozwój nie ma wieku ani jednej ścieżki. Już 2 czerwca o 17 w Teatrze Polskim w Szczecinie odbędzie się konferencja podsumowująca projekt More Life Future. W programie inspirujące wystąpienia, nowi ambasadorzy oraz podsumowanie działań w regionie. Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich. Przyjdź i zainspiruj się do działania. Zapisy na biznes.wzp.pl. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Audycja finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
10: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
0: I po reklamie.
11: Jest 15. Wiadomości Super FM.
12: Liga gra dalej. Za chwilę doniesienia z wielkoszlemowego turnieju w Paryżu. Potem prawomocne dożywocie dla zabójcy Wiktorii z Bytomia i o rozbiórce bramek autostradowych na Opolszczyźnie.
0: Super FM. Wiadomości.
12: Marcin Krzemiński. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy Rolanda Garrosa. Polska tenisistka pokonała Sarę Bejlek z Czech, o czym wprost z Paryża Przemysław Pozowski.
13: Iga Świątek wygrała 6-2, 6-3 z młodą, 20-letnią Czeszką Sarą Bejlek, która sprawiła jej trochę kłopotów, ale przede wszystkim Iga Świątek była dziś troszkę nerwowa jednak na korcie, bo sporo tych niewymuszonych błędów, w sumie 38 naliczyli organizatorzy turnieju. Rzeczywiście i wyrzucała forehandy atakując, i wyrzucała backhandy, i też popełniała podwójne błędy serwisowe, bo ich nazbierała 6. Ale w godzinę i 33 minuty pokonała Czeszkę.
12: A teraz Iga czeka na zwyciężczynię trwającego już meczu Magdalinet z Jeleną Ostapenką. Dodam, że dziś też na korcie w Paryżu zobaczymy Magdalenę Fręch. Są natomiast nie najlepsze wieści z turnieju deblowego. Katarzyna Piter wraz z Meksykanką Renatą Zarazułą odpadły w pierwszej rundzie zmagań, przegrały z Hiszpanką Christiną Buxą i Amerykanką Nicole Meijer Martinez. To już prawomocny wyrok. Sąd apelacyjny w Katowicach utrzymał karę dożywocia dla Mateusza H., skazanego za gwałt i zabójstwo 18-letniej Wiktorii z Bytomia. Mężczyzna będzie mógł się ubiegać o warunkowe zwolnienie dopiero po 40 latach, no ale jeśli tak się stanie, to i tak będzie musiał przymusowo trafić do zakładu psychiatrycznego, bo jak uznali biegli, ma zaburzenia osobowości i prawdopodobne jest, że znów zabije. W praktyce więc nigdy nie wróci na wolność.
14: Ma pewne walory, cechy kary eliminacyjnej.
12: Powiedział sędzia Aleksander Sikora, który nie uznał młodego wieku i niekaralności za okoliczności łagodzące, podkreślając, że Mateusz H. planował zabić przypadkową osobę, a o losie ofiary zdecydował rzut monetą. Teraz Szczecin, gdzie w sądzie okręgowym ruszył proces w głośnej sprawie tragedii w Międzyzdrojach. Dożywocie grozi Patrykowi F., oskarżonemu o to, że ponad dwa lata temu w grudniu 2023 roku zabił samochodem trzyosobową rodzinę. Będąc pod wpływem środków odurzających i jadąc około 130 km na godzinę, po mieście wjechał w spacerujących chodnikiem pieszych. Na miejscu zginęli matka, ojciec i syn. Córka trafiła z lekkimi obrażeniami do szpitala. Premierzy Polski i Węgier Donald Tusk i Keir Starmer podpisali w Londynie traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. Dotyczy współpracy militarnej, w tym wspólnych ćwiczeń wojskowych, a także kooperacji przemysłów zbrojeniowych. Dwie firmy chcą likwidować bramki na opolskim odcinku autostrady A4, złożyły oferty w przetargu ogłoszonym przez drogowców i obydwie te oferty są niższe niż 5 milionów złotych, czyli mieszczą się w założonym budżecie. Teraz komisja przetargowa zdecyduje, komu powierzy to dość ciężkie zadanie, bo chodzi o rozbiórkę wiat, wysp oraz kiosków stacji poboru opłat zlokalizowanych na 6 węzłach, no i sprawienie, by wszystko to potem pasowało do reszty autostrady. Wykonawca będzie miał na to 12 miesięcy.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: A tę pomoc drogową sprawdza od tego, co dzieje się na północy miasta. Przypomnijmy, dzisiaj od rana wspominamy o tym, że Emilii Plater, pierwszy odcinek od Firlika do Miedzianej zamknięty. No i wygląda na to, że tutaj rzeczywiście zrobiło się dosyć tłoczno. I mowa tutaj o ulicy Firlika, czy też Miedzianej. I to w kierunku Śródmieścia Szczecina, nie wyjazdu z miasta, bo zazwyczaj o tej porze korkowało się na wyjazd, czyli w stronę Polic. Chociaż tutaj oczywiście także spora kolejka, także wygląda na to, że rzeczywiście zamknięcie Emilii Plater na tym odcinku ma jakieś już swoje przełożenie. Zresztą mogę też zdradzić, że wybieram się tam i moja relacja w magazynie, ale to był dzień po godzinie 16 na żywo, na gorąco, że tak powiem. Skoro jesteśmy na północy, czy mniej więcej w tych okolicach Szczecina, no to szybkie sprawdzenie Niebuszewa, czyli rondo Giedrojcia. Tak, oczywiście o tej porze Staszica, Wyzwolenia, te dojazdowe ulice mocno przykorkowane. Zresztą ronda tradycyjnie o tej porze, ronda na Gumieńcach, rondo Gierosa, rondo Hakena, na dojazdach wjazd do Szczecina. Jeżeli miałbym coś mówić, to polecałbym generalnie przez trasę zamkową, chociaż także spora kolejka samochodów. Zwróciłbym także uwagę na nitkę wyjazdową. Tam się też dzisiaj pozmieniało. Na nitce wyjazdowej trasy zamkowej nieco inaczej puszczony jest ruch na tej remontowanej nawierzchni i tutaj także nieco spowolniony jest ruch, także generalnie w tym momencie popołudniowy szczyt komunikacyjny rozkręca się w naszym mieście na całego.

0: Reklama.
1: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
2: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
1: Takie cuda tam sprzedają?
2: No pewnie. I to nie za miliony.
3: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
4: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
5: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
6: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
7: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
8: Hello Chery
7: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł. Chery Polmotor zaprasza. Szczecin, ulica Struga 73. chery.polmotor.pl.
9: Morze, smak, reset, spa, luksus. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. A może długi weekend? Piasek, plaża, kąpiel w morzu i wieczór taneczny w Amber Disco. Sprawdź ofertę. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Zrób to dla siebie.
1: Och, krążę już 20 minut. No chyba nigdy nie znajdę tu miejsca.
10: Serio? Daj spokój. W centrum miasta to strata czasu.
1: No właśnie, widzę.
10: Zaparkuj w Galaxy. To najtańszy parking w centrum Szczecina. I wszędzie masz stamtąd blisko.
1: Serio? To czemu ja się tu męczę?
10: No właśnie, parkuj w Galaxy i masz problem z głowy. Nie marnuj czasu na szukanie parkingu w centrum Szczecina. W Galaxy parkowanie wychodzi najtaniej. Zapraszamy.
11: Ciemność! Widzę ciemność! Ciemność widzę!
12: Bo nie byłeś jeszcze u Optyk Kasia Kordus.
13: W salonie Optyk Kasia Kordus indywidualnie dobierzemy okulary dla każdego dziecka i dorosłego. Do czytania, pracy, przy komputerze lub do jazdy. A może chcesz wszystko w jednym? Wybierz okulary progresywne. Teraz wyjątkowo w promocji. Optyk Kasia Kordus.pl Pocztowa 39. Widzisz różnicę od pierwszego spojrzenia.
11: O, teraz to widzę wyraźnie!
14: Szczecin, czas na trening bez ograniczeń. Od 15

0: Fabryka Wody w Szczecinie. Tu jest twój 24-godzinny klub fitness. Do zobaczenia na treningu.
1: 50 tysięcy złotych rabatu na gotowe mieszkania? To niemożliwe.
2: A jednak Fastball naprawdę udziela teraz 50 tysięcy rabatu na mieszkania na osiedlu Okidoki.
1: Gotowe do odbioru blisko centrum z garażami i miejscami postojowymi?
2: Dokładnie. Mieszkania jedno, dwu i trzypokojowe. Teraz taniej o 50 tysięcy złotych.
1: Jak skorzystać z takiej nieprawdopodobnej okazji na gotowe mieszkania Okidoki?
2: Dzwoń do Fastball. Telefon 91 8 130 130 lub wejdź na stronę www.fastball.pl.
3: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie.
7: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
8: Na program zaprasza sponsor Centrum Handlowe STER, organizator akcji STER na zdrowie, we współpracy z Ruchową Akademią Zdrowia. Więcej na chster.pl.
9: Super FM zaprasza.
10: Barbara Gądek. Sprawdzamy, co dzieje się na szczecińskich scenach. Opera na Zamku zaprasza na niezwykłą bajkę muzyczną dla dzieci i dla całych rodzin. Toto. To opowieść o odwadze i przeciwstawianiu się niesprawiedliwości, o tolerancji i akceptacji, a także sile przyjaźni. Wzruszająca historia napisana przez Ernesta Bryla i Małgorzatę Goraj z piękną muzyką Marka Serta. To współczesna wersja dobrze znanej bajki o brzydkim kaczątku, mówi reżyser Jerzy Jan Połoński.
11: Wszyscy mówią, Boże, jakie to jest śmieszne i nijakie, więc mówią, właśnie tam, skąd wylazłeś i nie wychodź, ponieważ jesteś tylko brzydkim, okropnym totem. No i to wierzy w to. Mówi, aha, jestem tylko brzydkim, okropnym totem, który nic nie jest warty. I wtedy pojawia się księżyc, jego przyjaciel, który mówi, jesteś bardzo dużo warty i na pewno się zmienisz. Będziesz kimś, tylko daj sobie czas i wiesz, że kiedyś polecisz.
10: Spektakl Toto. Możecie oglądać w weekend i w Dzień Dziecka. W sobotę Villa Lenza zaprasza na wyjątkowe wydarzenie muzyczne, które rozpocznie się o 11 w ogrodzie Willi Lenza. Na letniej scenie wystąpi Szczecińska Orkiestra Nastrojowa. Zespół powstały z inicjatywy akordeonisty i pianisty Krzysztofa Baranowskiego. Zarówno skład instrumentalny, skrzypce, akordeon, klarnet, gitara, kontrabas oraz instrumenty perkusyjne, jak i stylistyka wykonawcza nawiązują do tradycji orkiestr okresu międzywojennego. Repertuar zespołu inspirowany jest złotą erą polskiej muzyki rozrywkowej. Artyści sięgną po często zapomniane utwory, prezentując je w nowych aranżacjach. W programie znajdą się więc walce, tanga, foxtroty i inne formy muzyki tanecznej znane z przedwojennych scen, kabaretów i rewii. Twórczość takich artystów i autorów jak Adam Aston, Julian Tuwin, Marian Hemar, Eugeniusz Bodo czy Hanka Ordonówna zyskują nowe brzmienie, aktualność i zachowują jednocześnie swój niepowtarzalny styl. To wyjątkowe wydarzenie muzyczne. Przypomnę, rozpocznie się o 11 w sobotę w ogrodzie Willi Lenza. To były informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie.
7: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
8: Na program zaprasza sponsor Centrum Handlowe STER, organizator akcji STER na zdrowie, we współpracy z Ruchową Akademią Zdrowia. Więcej na chster.pl.
12: Super FM.
13: Super FM. 100% szczecińskie.
12: Radio Super FM.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Jeżeli byście chcieli teraz jechać do Śródmieścia Szczecina ulicą Bogumińską, to nie jest chyba najlepszy pomysł, bo stoi tak do skrzyżowania z ulicą Chorzą oczywiście. Z drugiej strony, jeżeli chcielibyście jechać, że tak powiem, dołem, czyli od strony stoczni, no to tutaj mamy już efekty zamknięcia odcinka Emilii Plater. Przypomnę, to jest od Miedzianej do właśnie Firlika i widać tutaj również spory korek, zresztą na Firlika, no korek poważny stoi, dosyć długi i to w jedną, no przede wszystkim w stronę Polic, ale też widzę, że w stronę Śródmieścia również zrobiło się całkiem sporo, skrzyżowanie mniej więcej ulicy Dibuła, to tutaj również już jest dużo samochodów. Podobnie na Strzanieckiej, chociaż tutaj nieco lepiej, wyjazd ze Szczecina Matejki całkiem przyzwoity, za to wyjazd ze Szczecina od Mostu Długiego, nie polecałbym również, nie polecałbym wjazdu od Mostu Długiego do Szczecina, bardzo długa kolejka stoi i to już grubo za rondem Portowców i to już za Parnicą, czyli za wiaduktem, tutaj sporo samochodów jest na wjeździe do naszego miasta, od Floriana, wszystkie dojazdy od strony portu, wyjazd się zakorkował, czyli jednak, mówię o trasie zamkowej, czyli te jednak zmiany na remontowanej nitce trasy zamkowej, no mają jakiś swój efekt i to raczej w tym momencie niestety niekorzystny. Standardowo jeszcze sprawdzam ronda, Gumieńce, rondo Gierosa, no cóż, tutaj nie jest najlepiej, ale to nic nadzwyczajnego, jeżeli jeździcie przez to miejsce, no to wiecie doskonale, co tutaj się dzieje. Podobnie, no nie ma zaskoczenia na Giedroycia, tutaj również będziemy stali. Podobnie także na Wszystkich Świętych, skrzyżowanie do Fryderyka Chopina, no cudów nie ma. Tam, gdzie korki po południu są w Szczecinie, taki teraz właśnie niestety jest.

Radio Super FM. Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Nowe Venice Beach. Kupisz o 300 zł taniej za 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką we wszystkich sklepach OBI 1299 zł. Zrobisz to z OBI. Szczecin, ulica Policka 11.
1: Uwielbiasz śpiewać? Chcesz, by usłyszał Cię cały Szczecin? Lubisz dobrą zabawę? Mamy dla Ciebie propozycję. W każdą środę po 21 przyjdź na Deptak Bogusława 10 do lokalu Melange i weź udział w zabawie Melange Voice z radiem Super FM. Śpiewaj super niespodziankę. Najlepszych usłyszysz na antenie radia Super FM.
2: Do zobaczenia w każdą środę o 21. Melanż na Deptaku Bogusława 10. Zapraszam, Tomasz Janicki.
3: Hej Kea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam!
4: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA, lepiej pomyślany dom.
5: Szukasz półkolonii, z których Twoje dziecko wróci szczęśliwe?

0: i zabierz dziecko już dziś.
1: Hej, to już 5 lat IKEA w Szczecinie. 30 maja przy Białowieskiej 2 zaczynamy wielkie świętowanie. Czekają na Was warsztaty z kultową niebieską torbą Frakta, ukryte nagrody w przestrzeni sklepu, lody dla najmłodszych oraz spotkanie z misiem Fablerem. A po wszystkim zapraszamy na pyszny zestaw obiadowy za jedyne 15 zł. Świętujcie razem z nami. Szczegóły wydarzenia na ikea.pl/Szczecin. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Mamo, tato, w Galaxy będą prawdziwe eksperymenty.
3: Już 30 maja zapraszamy na wyjątkowy Dzień Dziecka w Galaxy.
2: Będą pokazy chemiczne, naukowe sztuczki i eksperymenty, które można robić samemu.
3: A dla rodziców bezpłatne badania, pomiar ciśnienia i poziomu glukozy oraz wyjątkowa strefa zdrowia pod mikroskopem. 30 maja od godziny 12 do 18. Poziom 0 w Galaxy Szczecin.
2: Przyjdźcie do Galaxy, będzie epicko.
4: I po reklamie.
5: Jest 16:00. Wiadomości Super FM.
6: Uniewinniony żołnierz, który strzelał na granicy z Białorusią. Wróćmy też do protestu naukowców przed Sejmem i do fali upałów w Europie. W Portugalii blisko 40 stopni.
4: Super FM. Wiadomości.
6: Marcin Krzemiński, niewinny żołnierz, który 2 lata temu na polsko-białoruskiej granicy strzelał w kierunku migrantów. Taki wyrok zapadł dziś w sądzie garnizonowym w Lublinie. Żołnierz był oskarżony o przekroczenie uprawnień i narażenie innych osób na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, ale sąd się z tym nie zgodził, mówi sędzia Radosław Hunek.
7: Żołnierz wykonywał swoje zadanie zgodnie z obowiązkami. Nie ma tutaj żadnych wątpliwości.
6: Wyrok nie jest prawomocny. Prokuratura może złożyć apelację. Prokurator zawnioskował do sądu o wyłączenie sędzi Joanny Grabowskiej wyznaczonej do sprawy rozpoznania wniosku o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry. Chodzi o posiadane przez sędzię akcję TV Republika, w której Zbigniew Ziobro został zatrudniony jako korespondent, informuje prokuratura krajowa. Na to może wywoływać w odbiorze społecznym wątpliwości co do bezstronności sędziego, niezależnie od tego, czy brak bezstronności rzeczywiście zachodzi. Rządzący, czas wziąć się do roboty i znaleźć pieniądze na polską naukę. Takie hasła było słychać na proteście naukowców pod Sejmem. Badacze i pracownicy naukowi z całej Polski domagali się wyższych wynagrodzeń, stabilności zatrudnienia i przeznaczenia 3% PKB na polską naukę.
8: Widzę, że ma pani skarbonkę. Pusta.
9: Pusta totalnie.
8: Jak nauka polska?
9: Dokładnie.
8: A pan ma na koszulce Marię Skłodowską-Curie, tak? Też z tą świnką skarbonką, zapewne też pustą.
10: Tak, no dokładnie. My tutaj walczymy o to, żeby przede wszystkim młodzi pracownicy, nie, i doktoranci, żeby mieli za co po prostu żyć, żeby mogli, chcieli zostać w Polsce, żeby chcieli pracować dla polskiej nauki.
6: Mówili Cezaremu Jaszczykowi uczestnicy protestu. Zapowiadają, że jeśli rząd nie spełni ich postulatów i nie zajmie się polską nauką na poważnie, wrócą na ulicę. Fala upałów w Europie. Na Wyspach Brytyjskich temperatura przekracza 30 stopni. W środkowej Portugalii w południe miejscami słupek rtęci sięgał z kolei 38 stopni. W kraju tym alert do mieszkańców wydały służby medyczne. Zalecają, by unikać przebywania na słońcu i dbać o nawodnienie organizmu. Taka pogoda jest też niebezpieczna dla przyrody, mówi dr Krzysztof Bartoszek, klimatolog z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.
11: Terminuje suszę globową, wzrasta ryzyko pożarów. Kraje takie jak Hiszpania czy też Portugalia, liczba tych pożarów, także powierzchnię obejmują, zdecydowanie się zwiększyła.
6: W Polsce dziś też dość wysokie wartości, ale poniżej 30 stopni na południowym wschodzie kraju. Tam też ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami. Mniej cukrów, więcej serów. Takie zmiany w żywieniu zanotował GUS w swoich statystykach. W zeszłym roku Polacy jedli o prawie 4% więcej serów i twarogów, a także więcej tłuszczów zwierzęcych i makaronu. Spadło natomiast i to o 14,5% spożycie cukru.
4: Super FM. Pogoda.
12: Trochę mnie przeraziło te 40 stopni Celsjusza w Portugalii. No to jest już taki upał, powiedziałbym, tropikalny. U nas połowa tego, czyli do 20 stopni Celsjusza. Wieczorem 12, w nocy 10, nad ranem 9. Ale dzisiaj te dość wysokie temperatury delikatnie ochładza nam silniejszy wiatr z kierunków południowych.
4: Ale to był dzień.
9: Zaprasza Michał Kaczmarek.
12: Oj, intensywny to był dzień. Środa, 27 dzień maja. Dzień, który mija nam trochę pod znakiem zmian w organizacji ruchu, więc czuję, że przede mną dużo mówienia podczas pomocy drogowej. Tak jest, zmiany na Emilii Plater, zmiany na trasie zamkowej, a od weekendu także zmiany na Chorzej i Bogumińskiej. Dużo się dzieje i o tych zmianach będziemy za chwilę mówić, ale będzie także o siłowaniu morderstwa na Pogodnie, a także o konflikcie wokół bazy paliw w Podjuchach. Te informacje nie tylko przez najbliższe 2 godziny w Radiu Super FM. Michał Kaczmarek, witam i zapraszam. 16:04.
9: Ale to był dzień.
13: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: Przegląd najważniejszych informacji dnia na Radio Super FM. Zaczynamy od wydarzenia, które niektórych naszych słuchaczy może mocno martwić. No bo wiadomo, jak się zaczynają remonty, to jest albo duży entuzjazm, albo duże zmartwienia. No właśnie, czy rozpoczęty remont Emilii Plater już 27 maja przyprowadza nas i przyprawia o ból głowy? Andrzej Kutys na miejscu.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. No tak zastanawiałem się, tak jak mówiłeś, bo pamiętam różne inne remonty w naszym mieście, chociażby Śródmieście, te, choć to widzimy z okien naszej redakcji, okolice Placu Rodła, no i wtedy wiele osób mówiło, no trzeba przecierpieć ten remont, po prostu trzeba przecierpieć, dokładnie tak samo jest z remontem Emilii Plater. No my tak wokół tej Emilii Plater, to my dziennikarze na przykład krążymy, myślę, że już od dobrego, ja wiem, jeszcze od zimy, bo ja pamiętam w twojej rozmowie Radia Super FM bodajże jeszcze w lutym pytałeś wiceprezydenta Szczecina od spraw właśnie inwestycyjnych Michała Przepiera, kiedy wreszcie ta Emilii Plater się rozpocznie w kontekście, no im szybciej się zacznie, tym szybciej się zakończy. W teorii powinno się to zakończyć do września 2027 roku, natomiast no są też te doświadczenia chociażby z Pomorza, z rewolucji torowej i z Kolumba, gdzie okazało się, że sieci podziemne to są wszędzie tam, wszędzie dosłownie, ale nie tam, gdzie powinny być na planach. To ja zawsze żartuję, że w Szczecinie powinien być pomnik nienaniesionych na plany sieci podziemnych. Miejmy nadzieję, że takich niespodzianek tutaj nie będzie. Natomiast pierwsze frezy poszły. Już w tym momencie, kiedy mówię te słowa, to już ekip budowlanych nie ma tutaj na odcinku od Fidlika do Miedzianek. Też istotne wypada powiedzieć, że tu to jest podzielone wszystko na etapy. W tym momencie rozmawiamy o etapie związanym właśnie z przebudową tego fragmentu, czyli od Miedzianej do Fidlika. Miałem też okazję przejść się, popatrzeć, co się dzieje tutaj wokół. No i jeżeli chodzi oczywiście o ruch samochodowy, wydaje się, że od strony Fidlika, czyli w kierunku Śródmieściu Szczecina, nieco większy jest ten ruch, bo tutaj naturalnie jest objazd, jest jednokierunkowa ulica w tym momencie. Nie przejedziemy w dwie strony Emilii Plater. Natomiast no, jeszcze chyba aż takich wielkich problemów tutaj nie ma, ale no, te głębokie wykopy się pojawią. To dopiero pierwsza warstwa, że tak powiem, jezdni jest

0: zorganizowana. No a co się będzie działo, to oczywiście będziemy na bieżąco relacjonować. Dodajmy też tak dla porządku, że tutaj 53, 60, 67 też jeżdżą nieco inaczej niż jeździły, także pasażerowie komunikacji miejskiej również muszą mieć to na uwadze.
1: Andrzeju, pięknie Ci dziękuję za relację z ulicy Emilii Plater.
0: Dziękuję bardzo.
1: Ale naszych słuchaczy jednocześnie trochę będziemy ostrzegać, bo to, co mówił Andrzej, czyli Emilii Plater, nie wygląda rzeczywiście źle na mapach, ale dużo gorzej wygląda Nocznickiego, Stelmacha i Drockiego Lubeckiego w stronę północnych dzielnic Szczecina, a także ulica Emilii Strzanieckiej, właściwie tutaj od ulicy Wilczej i od Gątyny już zaczyna się poważny problem i tak do wiaduktu na Wilczej jedziemy bardzo, ale to bardzo powoli, czyli można powiedzieć, że drogowe echa rozpoczętego remontu Emilii Plater już są widoczne. Za kilka minut w Radiu Super FM pomoc drogowa, więc do tego wątku jeszcze powrócimy.
2: Ale

0: Noc drogowa w radiu Super FM.
1: Niby to tylko jeden odcinek ulicy Emilii Plater, a już zamieszanie robi całkiem porządne, bo i na Niebuszewie, i na Drzotowie Grabowie widać powolne, dosłownie powolne efekty tego, że ta przebudowa się zaczyna. Pawła Stalmacha zawsze w godzinach popołudniowego szczytu komunikacyjnego jedzie wolniej, ale dzisiaj od wysokości mniej więcej ulicy Nocznickiego i Teofila Firlika w stronę północnych dzielnic jedziemy bardzo powoli. Wielu kierowców próbuje uciekać w ulicę Willową czy Rubiańską, czyli po prostu objechać tamtą część. To też może się spotkać z tym, że na przykład skrzyżowanie Durskiego-Lubeckiego z Rubiańską może nam chwilę zająć przejechanie tam. Może już nie teraz, teraz to już wygląda lepiej niż jeszcze pół godziny temu czy godzinę temu, ale liczmy się z tym, że północne dzielnice Szczecina nie dość, że no to mi jezdnie mają w nie najlepszym stanie, no to jeszcze teraz więcej samochodów będzie tamtędy jechać. Niełatwo, słuchajcie, niełatwo. Tak jak niełatwo jest ulicą Emilii Straniewskiej przejechać do wiaduktu na Wilczej. Samochody może nie stoją, ale jadą bardzo powoli. Potem od wiaduktu już widzę, że sytuacja się powoli poprawia do ulicy Bogumińskiej, bo od Chorzej w stronę Polic i z Polic w stronę Chorzej niestety jedziemy bardzo, ale to bardzo powoli. Dopiero zjazd na Szosę Polską powoduje delikatne rozładowanie zatoru. Mówię Szosa Polska niepokoju, bo od pokoju też trzeba swoje odczekać. Nie jest łatwo na Niebuszewie, ale to jest teraz popołudniowa tradycja, że do Ronda Giedroycia próbuje się dostać wiele samochodów i od strony Staszice i od Alei Wyzwolenia i od Piotra Skargi i od Alei Wyzwolenia z drugiej strony, gdzie od ulicy Niemierzyńskiej już od tamtego skrzyżowania w stronę Krasińskiego, a następnie w Aleję Wyzwolenia. Po prostu jedziemy bardzo powoli, żeby nie powiedzieć, że czasem trzeba się nawet zatrzymać na chwilę i to nie taką króciutką. Tamte rewiry wam stanowczo odradzam, bo widzę, że tutaj intensyfikacja ruchu jest całkiem porządna. Zresztą mówiąc o Alei Wyzwolenia, to na przykład widzę, że już od skrzyżowania z Malczewskiego w stronę właśnie Niebuszewa, czyli i wokół Fali, i wokół Hanzy i dalej prosto w stronę Ronda Giedroycia. Jedziemy, ale jedziemy bardzo powoli, więc można powiedzieć, że to nie jest łatwa środa na ulicach naszego miasta. Kolejna pomoc drogowa niebawem, a ja czekam na wasze sygnały drogowe 91 2 4 5 5.

0: To był dzień.
1: Oj, rozdzwaniają się telefony i dużo wiadomości odbieram na facebookowym profilu Radio Super FM, bo piszecie mi, że na przykład na Plac Grunwaldzki ciężko dojechać, że od Placu Grunwaldzkiego do Placu Odrodzenia też niemałe problemy. No i ogólnie centrum miasta dzisiaj mocno, ale to mocno przyblokowane. Tak to też widzę na ulicach naszego miasta, stąd też w kolejnej pomocy drogowej na pewno takie informacje będziemy wam przekazywać. Dzisiaj także informacje o zmianach w organizacji ruchu na trasie zamkowej, o tym też powiemy.
0: Ale to był dzień. Reklama.
2: Tylko do 1 czerwca spa ogrodowe Venice Beach. Kupisz o 300 zł taniej za 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką we wszystkich sklepach OBI 1299 zł. Zrobisz to z OBI. Szczecin, ulica Policka 11.
3: Morze. Smak. Reset. Spa. Luksus. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. A może... długi weekend. Piasek, plaża, kąpiel w morzu i wieczór taneczny w Amber Disco. Sprawdź ofertę. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Zrób to dla siebie.
4: 50 tysięcy złotych rabatu na gotowe mieszkania? To niemożliwe.
5: A jednak Fastball naprawdę udziela teraz 50 tysięcy rabatu na mieszkania na osiedlu Okidoki.
4: Gotowe do odbioru blisko centrum z garażami i miejscami postojowymi?
5: Dokładnie. Mieszkania jedno, dwu i trzypokojowe. Teraz taniej o 50 tysięcy złotych.
4: Jak skorzystać z takiej nieprawdopodobnej okazji na gotowe mieszkania Okidoki?
5: Dzwoń do Fastball. Telefon 91 8 130 130 lub wejdź na stronę www.fastball.pl.
6: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
7: Odwiedź Framex.pl i dołącz do drużyny superbohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: I po reklamie.

0: pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Z dużą ciekawością obserwuję, czy rzeczywiście remont Emilii Plater już teraz mocno jest odczuwalny, jeżeli mówimy oczywiście o północnych dzielnicach Szczecina, o Drzetowie-Grabowie i o tamtych właśnie rewirach, które już się poluzowują, tamte okolice. To jest dobra wiadomość, chociaż w sumie skrzyżowanie Emilii Plater ze Szczanieckiej, czy na przykład właśnie Drudzkiego-Lubeckiego i Stelmacha, wciąż jedziemy wolniej niż standardowo, więc można powiedzieć, że pierwsze echa tych zmian są, ale one nie są na szczęście jeszcze jakoś wybitnie mocno uciążliwe. Sprawdzamy trasę zamkową. Tutaj zmiany są od dzisiaj. Będziemy o nich za moment mówić. Ale czy one są jakoś mocno widoczne w tym, jak się jedzie w stronę Prawobrzeża? Raczej nie. Tak jak zazwyczaj w ostatnich dniach to tempo jazdy na Prawobrzeże było trochę wolniejsze, tak i dzisiaj jest podobnie, tylko po prostu zamiast wyłączonego środkowego pasa jezdni to jest zupełnie inne, a więc właściwie tutaj można powiedzieć, że przepustowość niewiele się zmieniła. Most Długi Przejezdny to dobra wiadomość. Gorzej z dojazdem do Mostu Długiego, rondo portowców delikatnie przyblokowane. Tu jest więc takie delikatne, wąskie gardło. Podobnie jak na bramie portowej, skrzyżowanie z właśnie w prowadzące w kierunku Placu Zwycięstwa i dalej 3Wołstego. No tutaj jeszcze nie jest źle, ale jak już pokonacie to skrzyżowanie i będziecie próbowali dojechać do 3Wołstego, to Plac Zwycięstwa obecnie, no jedna, dwie serie świateł to tak lekko. Potem Wojska Polskiego już nie jest źle, chyba że dojeżdżacie już bezpośrednio do Szarych Szeregów, to tutaj chwilę trzeba poczekać. 91, 2 czwórki, 5 piątek, czekam na wasze drogowe sygnały. Nie jest to łatwa środa na ulicach naszego miasta. To wam mogę powiedzieć na 100%. Lepiej chyba jeszcze chwilę poczekać, bo popołudniowy szczyt komunikacyjny lada moment powinien się zakończyć.

0: Na szeroką wodę zabrała nas Roxy w Radiu Super FM. Za 12 minut będzie godzina 17. Dużo dzisiaj informacji na temat zmian drogowych, nic więc dziwnego. Emilii Plater, trasa zamkowa. To są poważne inwestycje, które powodują poważne zmiany w waszych planach, jak wrócić do domu i jak dojechać do pracy. Co się zmieniło na trasie zamkowej? Niewiele, ale trochę się zmieniło. Czy będzie miało wpływ na to, jak będziemy jechali na Prawobrzeże? O tym Piotr Zieliński ze Szczecińskich Inwestycji Miejskich.
1: Generalnie nic dużego nie zmieni, to jest kwestia tylko przełożenia ruchu na trasie zamkowej, na tej nitce wyjazdowej. Tam w ostatnim czasie wykonawca już na pewnym odcinku wykonywał nawierzchnię. No i po prostu ten ruch zostanie przełożony na tą nową wykonaną nawierzchnię i wykonawca wejdzie na ten fragment, który jeszcze nie był rozbierany, nie był remontowany, więc to po prostu jest pewna kosmetyka, jeśli chodzi o organizację ruchu.
0: Czyli mówimy o nitce prowadzącej w stronę Prawobrzeża, gdzie teraz jak jechaliśmy, to nagle nam się droga rozdwajała, tak jakby środkowy pas był wyłączony.
1: Tak, więc teraz ten pas środkowy będzie dostępny z prawym pasem skrajnym. Po prostu wykonawca wejdzie z pracami na ten pas skrajny lewy. No przypomnę, że na całej trasie zamkowej, na tym wyremontowanym odcinku obowiązuje ograniczenie prędkości, więc kierowcy no co do zasady powinni stosować się do oznakowania i jednak zwalniać już w momencie, kiedy wjeżdżają na trasę zamkową.
0: Wie pan, ograniczenie prędkości to jest jedno, ale tam są rzeczywiście dość mocne wybicia. Niektórzy kierowcy, zanim się zorientują, że jest wybicie, to dają po heblach i tam już nie jeden raz byłem sam świadkiem sytuacji, gdzie tam powiedzmy centymetry potrafiły dzielić.
1: Dlatego są zamontowane znaki informujące o tym, że ta prędkość jest ograniczona, należy jechać po prostu wolniej, a te kwestie związane z tymi wybiciami to są elementy dylatacji. Do momentu, aż nie będzie ułożona warstwa ścieralna, one po prostu ze względów technologicznych będą występować. To też jest pewien taki element, powiedzmy, spowolnienia, zabezpieczenia ruchu, no bo przypomnę, no, pracujemy na dość teoretycznie wąskim obiekcie, zachowujemy przejezdność, mamy dwa pasy ruchu zawsze dostępne dla kierowców, pomimo tego, że ta przestrzeń jest ograniczona, więc no porusza się tam sprzęt ciężki, różnego rodzaju materiały budowlane są przełożone, są również pracownicy na budowie, więc no chcemy zachować bezpieczeństwo tak, żeby przede wszystkim kierowcy byli bezpieczni, no ale z drugiej strony również ci, którzy pracują na budowie.
0: No i tutaj pytanie, jak wam się dzisiaj jedzie przez trasę zamkową? Piszcie na naszym Facebooku i dzwońcie 91 24 55.
2: Ale to był dzień.
3: Shine bright like a diamond. Shine bright like a

0: Ale to był dzień.
1: I ale to jest środa. Piękna pogoda dzisiaj w naszym mieście, trochę wieje, a więc nie dajcie się tak zwariować i na przykład nie wyskakujcie z biura w krótkim rękawku, bo to może nie być najlepszy pomysł aż tak bardzo, jak wczoraj na przykład, kiedy mieliśmy 30 na termometrach. Prognoza pogody ze Szczecina już za moment na naszej antenie, tak jak za moment, za 3 minuty najświeższe wiadomości, a potem kolejna garść informacji ze Szczecina. Zostańcie z Radiem Super FM.
0: Ale to był dzień. Autopromocja. Myślicie, że znacie Szczecin? Poznajcie jego sekrety, miejsca, postacie, ulice i historie, których nie ma w książkach. Szczecin bez tajemnic. Codziennie w Radiu Super FM po godzinie 12. Zaprasza Małgorzata Duda. Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków. Autopromocja. Reklama.
2: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
3: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
2: Takie cuda tam sprzedają?
3: No pewnie. I to nie za miliony.
4: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
5: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
6: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
7: Rondo Hakena, ustawo 51, www.kaflando.pl.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Każdy moment jest dobry, by uczyć się czegoś nowego. Uczenie się przez całe życie zachęca do zmian, rozwija kompetencje i otwiera nowe możliwości. Ambasadorzy kampanii Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko pokazują, że rozwój nie ma wieku ani jednej ścieżki. Już 2 czerwca o 17 w Teatrze Polskim w Szczecinie odbędzie się konferencja podsumowująca projekt More Life Future. W programie inspirujące wystąpienia, nowi ambasadorzy oraz podsumowanie działań w regionie. Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich. Przyjdź i zainspiruj się do działania. Zapisy na biznes.wzp.pl. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Audycja finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
10: Jubileuszowa trasa Natalii Kukulskiej Czy ona jest taka jak ja? Już 4 października w Filharmonii imienia Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Największe przeboje artystki, wyjątkowa oprawa i archiwalne materiały. Koncert, jakiego jeszcze nie było. Muzyczna podróż przez ostatnich 30 lat i więcej. Od Puszka Okruszka do Chopina.
11: Czy ona jest taka jak ja? Do zobaczenia w Szczecinie. Natalia Kukulska.
10: Bilety do nabycia na eventim.pl.
0: I po reklamie.
4: Jest 17. Wiadomości Super FM.
12: Pożar w Obornikach w Wielkopolsce jest ważne rządowe ostrzeżenie. Będzie polsko-polski pojedynek w Paryżu Linet Świątek. W Sejmie debata nad ustawą o statusie osoby najbliższej.
0: Super FM. Wiadomości.
12: Marcin Krzemiński. Pożar hali produkcyjnej w Obornikach pod Poznaniem. Wybuch na terenie zakładu o zwiększonym ryzyku, bo znajduje się tam m.in. ocynkownia. Zmaga się z nim 40 jednostek Straży Pożarnej. Nie ma informacji o poszkodowanych, ale ogień może zagrażać sąsiednim halom. Część terenu przy obiekcie jest zalesiona. W związku z pożarem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało do mieszkańców Obornik i okolic alert. Apeluje w nim o zamknięcie okien i drzwi, niezbliżenie się do miejsca, gdzie trwa akcja gaśnicza, no i by w ogóle w miarę możliwości pozostać w domu. Będzie polski mecz w 3. rundzie French Open. Magdalinet po zaciętym spotkaniu pokonała Jelenę Ostapenko z Łotwy i w kolejnej rundzie czeka ją pojedynek z Igą Świątek. O szczegółach prosto z Paryża Przemysław Pozowski.
13: 2 godziny bez 2 minut spędziła Magdalinet na korcie z Jeleną Ostapenko w meczu 2. rundy Rolanda Garrosa i wygrała 6-2, 2-6, 6-2. To było spotkanie, które zaczęła bardzo dobrze. Jelena Ostapenko natomiast atakowała jak szalona. No, jak to zwykle popełniała sporo błędów, natomiast w drugiej partii wydawało się, że ten mecz się może odwrócić, bo Linet była bezradna, 4-0 w 14 minut, prowadzenie Ostapenko, ostatecznie set wygrany, jak mówiłem, do 2, ale w trzeciej partii znowu Linet była sobą, wygrała pewnie i awansowała w Paryżu do trzeciej rundy.
12: Przypomnę, że Iga Świątek też wywalczyła dziś awans, pokonała Czeszkę Sarę Bejlek. Z Magdą Linet o czwartą rundę zagra prawdopodobnie w piątek. Ceny maksymalne paliw jutro znów w dół, wynika z obwieszczenia Ministerstwa Energii. Za litry 95 stacje nie będą mogły w czwartek domagać się więcej niż 6 zł 31 groszy. To 9 groszy mniej niż dziś. No 10 groszy tańsza będzie 98. Zapłacimy maksymalnie 6,86, a olej napędowy potanieje aż o 18 groszy do 6 zł 57 groszy. W Sejmie debata nad ustawą o statusie osoby najbliższej, a prezydent już zapowiada, że jej nie podpisze. Cieszy się z tego Mariusz Błaszczak z PiS-u, który ma takie obawy.
14: Koalicja rządowa próbuje przeforsować pod inną nazwą małżeństwa homoseksualne.
12: Koalicja mimo to zamierza ustawę przegłosować, a jej autorki chcą o niej rozmawiać z Pałacem Prezydenckim. Od 1 czerwca zapłacimy za parkowanie w pobliżu Puszczy Kępinoskiej. Na razie zmiana dotknie 2 z 19 miejsc, gdzie można zostawić auto, mówi rzeczniczka Puszczy Magdalena Kamińska.
15: Na parkingach w Roztoce i w Granicy koszty wszystkiego generalnie wzrastają. Zmiany zazwyczaj spotykają się z tym, że turyści są niezadowoleni. My natomiast podkreślamy, że alternatywą pozostaje też możliwość korzystania z transportu publicznego.
12: Opłaty w Granicy i Roztoce będą przyjmowane w parkometrach.
0: Super FM. Pogoda.
1: Delikatnie silniejszy wiatr niż wczoraj. Temperatury wciąż całkiem wysokie. 20-21 stopni. Wieczorem 12-13. W nocy 10. Nad ranem 9. Jutro w ciągu dnia znowu powyżej 20. Tyle samo słońca co dzisiaj. Ciśnienie też nadal wysokie. Tylko ten wiatr miał takie swoje momenty dzisiaj, że trochę czapek z głów pozrywał.
0: Ale to był dzień. Zaprasza Michał Kaczmarek.
1: No ale ten wiatr ma też swoje zalety, bo przynajmniej nie było dzisiaj tak upalnie jak wczoraj, więc dla meteopatów i dla tych, których taka wysoka temperatura wprowadza w lekką senność, jak mnie, to ten wiatr jest absolutnie bardzo przydatny i bardzo potrzebny. Michał Kaczmarek, dzień dobry, 4 minuty po 17, to jest magazyn, ale to był dzień w Radiu Super FM. Dużo muzyki, popołudniowa rozmowa i ważne informacje ze Szczecina o jachcie, który spłonął dziś na wałach Chrobrego, o bazie paliw w Podjuchach, a także o zachodnim obejściu Szczecina, które ma powstać i niebawem zaczyna się jego budowa. O tym będziemy mówić w tej godzinie, obiecuję.

0: Groza na pogodnie. Policjant po służbie zatrzymał mężczyznę, który usiłował zabić kobietę. W środku dnia, na środku ulicy. Niecodzienna sytuacja. Na szczęście udało się jej zapobiec. O szczegółach Paweł Pankał z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.
1: Do zdarzenia doszło na jednej ze szczecińskich ulic. Funkcjonariusz przebywał tam prywatnie z rodziną. Jego uwagę zwróciła córka, która dostrzegła na chodniku po drugiej stronie jezdni niepokojącą scenę. Mężczyznę stosującego przemoc wobec kobiety. Bez wahania powiadomiła o tym ojca. Młodszy aspirant Szkudlarek zareagował natychmiast. Już po chwili głośno wezwał napastnika do zaprzestania ataku i ruszył w jego kierunku, by odciągnąć go od ofiary. Sytuacja, jak się szybko okazało, była znacznie poważniejsza niż mogło się wydawać z oddali. Kobieta doznała obrażeń ciała, które wymagały natychmiastowej pomocy. Policjant po ocenie jej stanu niezwłocznie przystąpił do tamowania intensywnych krwawień. Jego opanowanie i wyszkolenie medyczne w tych pierwszych krytycznych chwilach okazały się kluczowe. W tym czasie do pomocy włączyła się obecna na miejscu żona funkcjonariusza, która przejęła czynności ratunkowe wobec poszkodowanej. Umożliwiło to aspirantowi Szkudlarkowi wezwanie wsparcia pełniących służbę kolegów. Następnie, kierując się poczuciem obowiązku, natychmiast podjął pościg za oddalającym się sprawcą. Dzięki determinacji i znajomości taktyki mężczyzna został ujęty w krótkim czasie i bezpiecznie przekazany przybyłemu patrolowi. Ranna kobieta trafiła pod fachową opiekę medyczną. Sprawcą napaści okazał się 33-letni mieszkaniec Szczecina. Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy pozwolił przedstawić mu zarzuty usiłowania zabójstwa oraz spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Na wniosek policji i prokuratury sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy.
0: Dodajmy, że mężczyźnie grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności. O szczegółach mówił Paweł Pankał z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. Więcej na ten temat przeczytacie na stronie internetowej Radia Super FM.

0: zapali w Podjuchach jest postawiona nielegalnie. To sprawa oczywista. Niemniej jednak w poniedziałek w porannej rozmowie Radio Super FM mecenas Kacper Stukan, czyli obrońca Orlen Energy, postawił kontrowersyjną tezę, która według niektórych jest takim trochę gospodarczym game changerem. Mecenas powiedział, że miasto miało prawo pierwokupu do działki, gdzie powstawała baza paliw. Miasto doprecyzowało, że miało prawo pierwokupu do części działki, która i tak nie zablokowałaby wielkiej inwestycji, która tam powstała, choć powstać nie powinna. O tym temacie rozmawialiśmy dzisiaj w porannej rozmowie Radia Super FM z radnymi Szczecina. Ostro o sprawie i ostro o komentarzu mecenasa Stukana wypowiadał się radny prezydenckiego klubu Piotr Kęsik.
1: No ja mam nadzieję, że to nie jest jakaś taka nieudolna, chociaż na to wygląda, próba przerzucenia chociaż części odpowiedzialności za złamanie prawa i budowanie bez zezwolenia przez firmę Orlen Energy na miasto. Oczywiście to, co żeśmy usłyszeli i zobaczyli, nie tylko w wypowiedzi pana mecenasa, ale również na social mediach kolegów i koleżanek z PiS-u, jest nieprawdą. Po pierwsze, działka, o której była mowa, to jest 4% całego obszaru inwestycyjnego. Najmniejsza działka, skrajna, nie w centrum, tylko na obrzeżach.
0: Narrację mecenasa Stukana szybko podchwycili politycy Prawa i Sprawiedliwości, atakując władze miasta.
2: Bo ja przypomnę, kto wydał decyzję środowiskową dla tej inwestycji. Piotr Krzystek, prezydent Szczecina, który wiedział, co się tam będzie działo, który wiedział, jaki to będzie miało wydźwięk dla mieszkańców i jakie będzie miało konsekwencje dla mieszkańców. Więc tutaj to, co powiedział pan redaktor, pytań jest w Podjuchach bardzo wiele. Dlaczego Piotr Krzystek jako prezydent Szczecina, jako prezydent, jako gospodarz miasta, bo pan mówi, że nie można wydać decyzji negatywnej, oczywiście, że można, to prezydent decyduje o różnego rodzaju decyzjach, czy pozytywnych, czy negatywnych. Dlaczego na przykład teraz wstrzymał budowę bazy paliw? Bo uznał, że jest to słuszny kierunek. Oczywiście tak, jest to słuszny kierunek. Ta baza paliw w ogóle tam się nie powinna pojawić i powinna zostać jak najszybciej rozebrana.
0: Mówił radny Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Romianowski. Radni PiS-u zorganizowali dzisiaj konferencję pod bazą paliw i oczekują wyjaśnień od prezydenta miasta w tej sprawie. Tymczasem w poniedziałkowej porannej rozmowie mecenas Stukan powiedział, że póki co nie ma planów na rozbiórkę nielegalnie postawionej bazy paliw. I poniedziałkową, i dzisiejszą poranną rozmowę znajdziecie w zakładce podcasty na naszej stronie internetowej.

0: Komentarze nie wyglądało bardzo niebezpiecznie. Dzisiaj nad ranem zapalił się jacht zacumowany u nabrzeży Wałów Chrobrego w Szczecinie w okolicach Trasy Zamkowej. Jednostka spłonęła doszczętnie. Czwórka pasażerów jachtu, trójka znalazła się na lądzie, a jedna osoba znajdowała się w wodzie w momencie przybycia na miejsce Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jeden z mężczyzn został opatrzony i musiał zostać zabrany do szpitala. O szczegółach mówi Natalia Dorochowicz z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego.
1: Zespół ratownictwa medycznego został zadysponowany do poszkodowanego w wyniku pożaru łódki. Na miejscu wezwania znajdował się poszkodowany mężczyzna lat 40 z licznymi oparzeniami kończyn dolnych, podbrzusza i kończyn górnych. Pacjent przytomny w stanie ogólnym średnim po dokonaniu niezbędnych medycznych czynności ratunkowych został przewieziony do szpitala.
0: Niby jednostka nieduża, a dymu na Wałach Chrobrego nad ranem było rzeczywiście bardzo dużo. Na miejscu pracowała straż pożarna, policja, wodno-ochotnicze pogotowie ratunkowe i pogotowie ratunkowe. Na ten moment nie jest znana przyczyna wybuchu pożaru, aczkolwiek wstępnie wykluczono udział osób trzecich. 27 minut po 17:00 podsumowanie dnia w Radiu Super FM trwa. W tej godzinie jeszcze będzie o gospodarce, ale będzie także o sporcie.
2: Ale to był dzień. Reklama.
3: Ciemność, widzę ciemność, ciemność widzę.
4: Bo nie byłeś jeszcze u Optyk Kasia Kordus.
5: W salonie Optyk Kasia Kordus indywidualnie dobierzemy okulary dla każdego dziecka i dorosłego. Do czytania, pracy, przy komputerze lub do jazdy. A może chcesz wszystko w jednym? Wybierz okulary progresywne. Teraz wyjątkowo w promocji. Optyk Kasia Kordus.pl Pocztowa 39. Widzisz różnicę od pierwszego spojrzenia.
3: O, teraz to widzę wyraźnie.
6: Marzysz o minimalizmie? Poznaj okna Linear od Framex. Proste linie, nowoczesne ramy i idealne rozwiązanie do dużych przeszkleń. Trwałość, doskonała izolacja i styl, który odmieni twoje wnętrza. Framex. Dla tych, którzy cenią prostotę i elegancję. Wejdź na framex.pl i odkryj piękno minimalizmu.
7: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octavia.com. Skoda.

0: trochę hit mojego dzieciństwa. Łzy, oczy szeroko zamknięte. To trochę przerażające, że ta piosenka ma jakieś 22, 23 lata, albo może nawet i więcej. 39 minut po godzinie 17 podsumowujemy środę w Radiu Super FM. Od momentu podpisania umowy na trzeci etap zachodniej obwodnicy Szczecina minęło już kilka dni. Niemniej jednak cały czas trwają analizy gospodarcze, jak mocno ta inwestycja będzie wpływała na rozwój województwa zachodniopomorskiego. Mowa tutaj zarówno o odciążeniu jezdni w Szczecinie, jak i o potencjalnym rozwoju logistycznym i turystycznym. O szczegółach Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.
1: Odcinek Police-Goleniów połączony będzie tunelem pod Odrą. Szacuje się, że czas budowy całego obejścia może zakończyć się w 2033 roku. Jest to inwestycja dekady, a może nawet ćwierćwiecza. Pod kątem skali porównywalna z tunelem w Świnoujściu, choć całe zadanie budżetem i rozległością pokonuje inwestycje z Nadbałtyku. Obejście będzie gospodarczym game changerem, otwierającym nas na transport i logistykę, wspierającym przemysł chemiczny, sprzyjającym turystyce. Widzę same zalety tej inwestycji i mocno trzymam kciuki za jej powodzenie. To droga inwestycja i skomplikowana, ale nie można jej odkładać na później, bo nasz region musi się szybko rozwijać. To zadanie komplementarne dla rozwoju przynajmniej trzech ważnych gałęzi gospodarki. Obwodnica wyprowadzi ruch ciężkich samochodów z centrum Szczecina, będzie więc można zwiększyć transport do zakładów chemicznych w Policach. A druga misja to wsparcie logistyczne dla planowanego przylądka Pomerania. Kolejna zaleta to turystyka. Ruch między Szczecinem a Bałtykiem będzie łatwiejszy.
0: Mówiła Hanna Mojsiuk z Północnej Izby Gospodarczej. O zachodnim drogowym wejściu Szczecina mówimy dzisiaj także pod kątem tego, żeby trochę wam zapowiedzieć jutrzejszą poranną rozmowę. Razem z nami na żywo po godzinie 8 rano będzie Łukasz Lędner, czyli dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Zachodnie wejście Szczecina będzie głównym, ale nie jedynym tematem jutrzejszej porannej rozmowy. Ale

0: To był dzień.
1: Czymże byłby nasz program bez wiadomości i informacji sportowych? Ja oczywiście przygotował dla Was Piotr Jarząbek, a sporo się dzieje w szczecińskim sporcie. I to uwaga, mowa nie tylko o piłce nożnej, żeby nie było, że jesteśmy jacyś strasznie monotematyczni.
2: Dobre wieści dla wszystkich fanów kolarstwa w Szczecinie. Drugi etap 83. edycji Tour de Pologne będzie miał swój finisz właśnie w stolicy Pomorza Zachodniego. Organizatorzy oficjalnie ogłosili trasę wyścigu, który w tym roku odbędzie się pod hasłem z północy na południe. Zawodnicy rozpoczną zmagania na początku sierpnia. Pierwszym odcinkiem będzie trasa Gdynia-Koszalin. Drugi etap rozpocznie się w Międzyzdrojach, a 150-kilometrowa trasa poprowadzi kolarzy do Szczecina. Tutaj finisz planowany jest na 4 sierpnia. Dokładnej trasy przejazdu przez miasto organizatorzy jeszcze nie ujawnili. Później uczestnicy Tour de Pologne odwiedzą m.in. Gorzów Wielkopolski, Zieloną Górę, Karpacz i Opole, a swoje zmagania zakończą etapem w Wieliczce. 83. edycja Tour de Pologne potrwa od 3 do 9 sierpnia. Nieco gorsze wieści mamy za to dla kibiców kobiecej sekcji piłki nożnej w Szczecinie. Dowiedzieliśmy się, że Piotr Łęczyński po sezonie przestanie pełnić funkcję szkoleniowca kobiecej Dumy Pomorza. Piotr Łęczyński objął funkcję pierwszego trenera w 2023 roku, zastępując wtedy na stanowisku Roberta Dymkowskiego. W pierwszym sezonie pracy z drużyną zdobył tytuł mistrzyń Polski, później dwukrotnie stawał na ligowym podium i raz dotarł do finału Pucharu Polski. Z nieoficjalnych informacji wynika, że Polski Związek Piłki Nożnej rozważa kandydaturę Łęczyńskiego na selekcjonera jednej z młodzieżowych reprezentacji.

0: 2,5 minuty dzielą nas od 18, za chwilę więc w Radiu Super FM najpierw najświeższe wiadomości, a potem na żywo popołudniowa rozmowa. Ostatnia środa miesiąca, to znaczy, że gość cykliczny. Dzisiaj razem z nami na żywo w studium dr Teresa Zalewska. Rozmowa już za chwilę, bądźcie więc z nami na 97,5 FM.
1: Ale to był dzień.
2: Reklama. Każdy moment jest dobry, by uczyć się czegoś nowego. Uczenie się przez całe życie zachęca do zmian, rozwija kompetencje i otwiera nowe możliwości. Ambasadorzy kampanii Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko pokazują, że rozwój nie ma wieku ani jednej ścieżki. Już 2 czerwca o 17 w Teatrze Polskim w Szczecinie odbędzie się konferencja podsumowująca projekt More Life Future. W programie inspirujące wystąpienia, nowi ambasadorzy oraz podsumowanie działań w regionie. Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich. Przyjdź i zainspiruj się do działania. Zapisy na biznes.wzp.pl. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Audycja finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
3: Hej, to już 5 lat IKEA w Szczecinie. 30 maja przy Białowieskiej 2 zaczynamy wielkie świętowanie. Czekają na Was warsztaty z kultową niebieską torbą Frakta, ukryte nagrody w przestrzeni sklepu, lody dla najmłodszych oraz spotkanie z misiem Fablerem. A po wszystkim zapraszamy na pyszny zestaw obiadowy za jedyne 15 zł. Świętujcie razem z nami. Szczegóły wydarzenia na ikea.pl/Szczecin. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Mamo, tato, w Galaxy będą prawdziwe eksperymenty.
5: Już 30 maja zapraszamy na wyjątkowy Dzień Dziecka w Galaxy.
4: Będą pokazy chemiczne, naukowe sztuczki i eksperymenty, które można robić samemu.
5: A dla rodziców bezpłatne badania, pomiar ciśnienia i poziomu glukozy oraz wyjątkowa strefa zdrowia pod mikroskopem. 30 maja od godziny 12 do 18. Poziom zero w Galaxy Szczecin.
4: Przyjdźcie do Galaxy. Będzie epicko.
2: I po reklamie.
6: Jest 18. Wiadomości Super FM.
7: Po proteście naukowców ministerstwo przyznaje im rację, ale bez konkretów. Żołnierz, który strzelał na granicy uniewinniony, apeluje do polityków. Wycieczka samochodem do Łodzi łatwiejsza. Łatwiej będzie znaleźć miejsce parkingowe.
2: Super FM. Wiadomości.
7: Agnieszka Trojanowska-Bis. W największe od lat demonstracji na ulicę wyszli dziś naukowcy. Do Warszawy zjechali z całej Polski, by wspólnie przed Sejmem wypowiedzieć swoje postulaty. Domagają się od rządu zwiększenia wydatków na naukę do 3% PKB. W tej chwili jest to nieco ponad 1%. Na demonstracji pojawili się studenci, doktoranci, badacze i profesorowie. Na transparentach mieli m.in. polską noblistkę.
8: Mam wizerunek Marii Skłodowskiej-Curie, która znów by wyjechała, gdyby musiała żyć w takich czasach. Finansowanie nauki jest bardzo niepewne, żyjemy od grantu do grantu.
9: Ja na przykład zajmuję się jednocześnie przygotowywaniem uczniów do egzaminów maturalnych. Gdybym miał żyć tylko ze stypendium doktoranckiego, to nie wyobrażam sobie.
10: To jest nie do pomyślenia, żeby w kraju, który chce być 20. największą gospodarką świata, naukowcy zarabiają tak skandalicznie niskie pieniądze.
7: Pod petycją z postulatami naukowców podpisało się ponad 25 tysięcy osób. Rozumiemy protesty naukowców, mówi wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Marek Gdzik.
11: Musimy dużo większych starań przyłożyć do finansowania nauki. Na poziomie rządowym, parlamentarnym musimy odbyć taką poważną dyskusję.
7: Władze ministerstwa zapewniają, że postulaty naukowców zostaną przedstawione rządowi. Podkreślają jednak, że zwiększenie wydatkowania to kwestia, która musi zostać rozłożona na lata. Uniewinniony żołnierz apeluje do polityków, by nie wykorzystywali jego sprawy do budowania medialnego wizerunku. W marcu 2024 roku żołnierz oddał 12 strzałów przy granicy z Białorusią. Strzelał w kierunku migrantów i innych funkcjonariuszy. Sąd przyznał, że musiał w ten sposób bronić polskiej granicy i uniewinnił Karola S. 25-latek tak apeluje teraz do polityków.
12: No to tak naprawdę nie jest w większości ich sprawa. Ja pamiętam chociażby takiego pana hipokrytę Wiplaga z Konfederacji, który po posiedzeniu BBN-u w czerwcu 2024 roku wygadywał oszczerstwa na mój i na kolegi, który już na szczęście wcześniej został uniewinniony temat. Co zresztą potwierdziło się teraz przed sądem, że nie miał racji.
7: Wyrok uniewinniający nie jest prawomocny. Duże zmiany w życiu nocnym stolicy. Od poniedziałku nocna prohibicja obejmie całą Warszawę. Pilotaż od listopada obowiązuje w dwóch dzielnicach, w Śródmieściu i na Pradze Północy.
13: Wiadomo było, bo przecież była moja zapowiedź już wiele miesięcy temu, że te ograniczenia obejmą całe miasto. W związku z tym mam nadzieję, że wszyscy są przygotowani. Był na to czas.
7: Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiada, że nie będzie taryfy ulgowej, a przedsiębiorcy, którzy nie dostosują się do zakazu, muszą liczyć się z karami. Nocny zakaz Warszawie będzie obowiązywał w sklepach i na stacjach benzynowych między 22 a 6 rano. Weekendowy wypad do Łodzi teraz będzie prostszy dla kierowców po licznych perturbacjach. Ruszył pierwszy z trzech publicznych parkingów w centrum miasta, mówi prezydent tego miasta, Hanna Zdanowska.
14: Ja już straciłam nadzieję, ale się udało, w związku z czym walczymy. W tej chwili już dalej o kolejne.
7: Na początek i na zachętę parking przy ulicy Wschodniej w Łodzi ma być bezpłatny po 8 czerwca. Za godzinę zapłacimy tam 5,50, czyli o 50 groszy mniej niż na ulicy. Kolejne dwa parkingi mają być gotowe do końca wakacji. W sumie będzie to ponad 600 miejsc. W przypadku budowy ostatniego, czwartego, miasto czeka jeszcze na zgodę sądu.
2: Po 18 zaprasza Michał Kaczmarek.
0: Kultywujemy taką naszą pewną radiową tradycję, że w każdą ostatnią środę miesiąca jest z nami dr Teresa Zalewska, psychiatra ze Szczecina. Nie inaczej będzie więc dzisiaj. Pani doktor, dzień dobry.
15: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Zastanawiam się, jaki taki ostatni przed rozmową, bo za miesiąc się spotkamy, żeby już mówić o wakacjach, więc ostatni temat przed rozmową o wakacjach to będzie rozmowa trochę o kwestiach zawodowych. Czy z pani punktu widzenia jako psychiatry są grupy zawodowe albo zawody, być może już nawet konkretnie, które są narażone na najbardziej poważne i najbardziej dotkliwe problemy natury rozmaitych turbulencji psychologicznych?
15: Tak, rzeczywiście obserwuję wśród grona pacjentów, którzy do mnie przychodzą. Jest to grono bardzo różnorodne. Tak, częściej powtarzające się zawody, które z racji właśnie wykonywanej pracy doświadczają takich różnych zaburzeń natury najbardziej depresyjnej, lękowej, ale też związanej z uzależnieniem. I to mogłabym wyróżnić tutaj takie zawody jak grupa lekarzy, grupa prawników, głównie tutaj mam na uwadze prokuratorów. Też sporo pacjentów z zawodu nauczycielskiego, ale ostatnimi czasy bardzo dużo pacjentów zdarza się również z branży handlowej, z różnych sieciówek. To są szczególnie młodzi ludzie, krótko pracujący, a już bardzo mocno jakby naznaczeni piętnem pracy i z tego tytułu pojawiają się u nich dolegliwości.
0: No właśnie, też się zastanawiam, czy to jest kwestia intensywności pracy, tempa pracy czy odpowiedzialności. Co najczęściej powoduje, że mamy problemy natury takiej psychologiczno-dobrostanowej, tak może trochę bardziej ogólnie powiem, jeżeli chodzi o kwestie związane z pracą?
15: Różne tutaj czynniki bierzemy pod uwagę i mogą być przyczyną tych stanów. No na pewno presja taka odpowiedzialności. Właśnie tak jak w przypadku zawodów lekarskich, w przypadku zawodów prawniczych, to ta odpowiedzialność, świadomość jakby swojego działania, konsekwencji związanych z pomyłką, jakby jakaś taka presja społeczna też wywierana na te zawody, oczekiwanie perfekcjonizmu, nieomyłki, no powoduje, że wiele osób jakby tutaj nie radzi sobie z tym. Ale też przeciążenie pracą może być w sytuacji nawet nie nadmiaru pracy, ale trudnych warunków pracy, związanych z warunkami, relacjami międzyludzkimi, zarówno na poziomie koleżeństwa, jak i na poziomie przełożonych. Tutaj wszelkie elementy takie, które moglibyśmy zaliczyć do szerokiego spektrum mobbingu, czyli dokuczanie, stawianie, jakieś dogadywanie, niepozwalanie pójścia, na przykład nierozumienie jakiegoś oczekiwania, na przykład związane z dniami wolnymi, z wychowywaniem dzieci, z chorobami, czy też zmiana całkowicie warunków pracy, takie, które powodują, że pracownicy są przeciążeni, nie mają jakichś możliwości na przykład przerw na odetchnięcie w pracy. No, ale też i praca nocna na przykład. Praca nocna, która no, zaburza rytm biologiczny, szczególnie tutaj na tą pracę nocną, na przykład w ochronie są zatrudniani emeryci, którzy z racji właśnie swojego już wieku powinni zachować ten rytm dnia i nocy. Oni pracują w godzinach nocnych i to właśnie bardzo tutaj źle wpływa na ich zdrowie.
0: Trochę mnie pani zaskoczyła, pani doktor, bo ja myślałem, że takim podstawowym czynnikiem generującym nasze potencjalne problemy w pracy jest raczej właśnie intensywność i odpowiedzialność, a nie kwestie związane chociażby z relacjami międzyludzkimi, bo wydawałoby się, że relacje międzyludzkie to jest coś takiego, że jak nam się nie podoba, to pracę możemy zmienić, ale już zmienić zawód z lekarza, z prawnika, z handlowca na inny jest trochę trudniej, więc myślę sobie, że to też jest trochę bardziej skomplikowana sprawa.
15: No tak, może i tak wydawałoby się, ale te osoby, które idą do takich zawodów jak

0: świadczona albo otrzymywana od człowieka. I to zauważono w psychologii, boli bardzo. Boli może najbardziej.
1: Pani doktor, co możemy powiedzieć osobom, które czują się w jakiś sposób przytłoczone takim właśnie intensywnym życiem zawodowym? To jest tak, że można sobie pozwolić na zwolnienie tempa? Czy są jakieś sygnały ostrzegawcze, które wskazują, że w danym miejscu albo w danym zawodzie w tym momencie już zaczynamy powoli tracić powietrze? Jak wygląda pani doświadczenie i obserwacja?
0: No, pacjenci przychodzą, mówią, że na przykład nie lubią tej swojej pracy, że jak idą do pracy, to odczuwają swoiste objawy lękowe, polegające na przykład na odczuwaniu lęku, niepokoju. Bardzo często wiąże się to z bólem brzucha, z rozstrojem żołądkowo-jelitowym, ścisk w gardle, specyficzna gula w gardle, trzęsą im się ręce. Jak już do tej pracy przyjdą, no to ta praca im się bardzo dłuży. Nie mogą się doczekać końca. Jak już jest koniec pracy, wracają do domu, myślą o tej pracy. Myślą, co to, jak było, czy popełnili jakiś błąd, czy nie popełnili błędu, czy znowu ktoś będzie niezadowolony, czy być może będzie jakaś rozmowa dyscyplinująca. Wieczór jest jakąś tam ulgą, ale w nocy nie mogą spać. Sen się przerywa, no bo kolejny dzień trzeba będzie pójść do tej pracy, której warunki się nie zmieniają, a może być tylko gorzej, gdyż tak zestresowany pracownik pracuje wolniej, trudniej się koncentruje, popełnia więcej błędów, więc istnieje więcej jakby powodów do tego, żeby na przykład miał rozmowy dyscyplinujące z przełożonym.
1: Pani doktor, ostatnia minuta i ostatnie pytanie. Czy to się intensyfikuje z pani punktu widzenia? Czy to jest tak, że jednak potrafimy tą swobodę i ten work-life balance tak zwany zachowywać coraz skuteczniej?
0: Mimo takich pozorów, że możemy szybko zmieniać pracę, że mamy dużą świadomość, to jednak tych problemów związanych na linii wykonywanego zawodu i pracownicy i warunków pracy jest w ostatnim czasie dużo więcej. Zalecałabym, żeby jednak zwracać uwagę na to, że praca powinna przynosić przyjemność, powinna przynosić ulgę. Jednak powinno się zachować równowagę pomiędzy pracą a wypoczynkiem. Dobrym takim, taką regeneracją jest hobby, jest posiadanie jakiegoś takiego, jakichś innych aktywności, żeby to nasze życie wyglądało w miarę harmonijnie. Na pewno, jeśli pojawiają się problemy ze snem, no to warto się zastanowić, czy ta praca jest rzeczywiście służy zdrowiu, czy też jest powoduje permanentne przemęczenie.
1: Doktor Teresa Zalewska, gość cykliczny Radio Super FM, była razem z nami dzisiaj. Pani doktor, pięknie dziękuję.
0: Dziękuję ślicznie i dobrej pracy, radosnej.
1: Chociaż dzisiaj to już, dzisiaj już raczej odpoczynku życzymy naszym. Dzisiaj już idźcie odpoczywać.
0: Jutro się zaczyna kolejny dzień.
1: Ja też już kończę pracę, więc zostawiam was z muzyką w Radiu Super FM. Słyszymy się jutro po godzinie 8 rano. Przypomnę, Łukasz Lendner, dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, będzie z nami o poranku. Cześć, trzymajcie się, do usłyszenia.
2: Dobry wieczór, tu Super FM.

0: Reklama.
1: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
2: Odwiedź framex.pl i dołącz do drużyny super bohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
3: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
4: Skoda.
5: I po reklamie. Super FM. Sport.
6: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Będzie polski mecz w trzeciej rundzie French Open. Magda Linet po zaciętym spotkaniu pokonała Jelenę Ostapenko z Łotwy i w kolejnej rundzie czekają pojedynek z Igą Świątek, która pokonała dziś Czeszkę Sarę Bejlek. O szczegółach prosto z Paryża Przemek Pozowski.
7: Mam dla Państwa dwie informacje z kortów Roland Garrosa i obydwie są dobre. I Iga Świątek, i Magda Linet awansowały do trzeciej rundy paryskiego turnieju, a więc w piątek będziemy mieć w Paryżu polski pojedynek, a to oznacza, że na pewno jedna z Polek zagra już w rundzie czwartej. No to szybciutko co do meczów. Iga Świątek wygrała z młodą Czeszką, 20-letnią Sarą Bejlek. Wygrała, choć nie wszystkie elementy jej gry funkcjonowały tak, jakby sobie tego życzyła.
8: Były czasami momenty meczu, że popełniałam błędy z ataku, bo dużo było tych, które mogłam zaatakować, ale poza tym myślę, że jutro właśnie mogę doszlifować trochę pierwszy serwis, bo faktycznie dzisiaj trochę pojawiło się błędów na długość.
7: Natomiast jeżeli chodzi o Magdę Linet, no to ona z turnieju wyrzuciła Łotyszkę Jelenę Ostapenko. No a Ostapenko to przecież zawodniczka, z którą z kolei Iga Świątek nie wygrała ani razu w swojej karierze.
6: Mówił Przemysław Pozowski. A dzisiaj wieczorem finał piłkarskiej Ligi Konferencji w Lipsku. Zmierzą się Crystal Palace i Rayo Vallecano. Więcej o spotkaniu Mateusz Stanicki.
9: Liga Konferencji to najmłodsze rozgrywki pod egidą UEFA i jednocześnie najmniej prestiżowe, nazywane Pucharem Pocieszenia. To efekt tego, że to właśnie tam grają drużyny z czołowych, ale jednak nie pierwszych miejsc tabeli, albo ci ze słabszych europejskich lig. Oba kluby przebyły do finału podobną drogę, którą zaczęły od czwartej rundy eliminacji, z tą różnicą, że Crystal Palace było dziesiąte w fazie ligowej i musiało wystąpić w barażu o awans do 1/8 finału, a Rayo zakwalifikowało się do tej fazy bezpośrednio z piątej lokaty. Hiszpańskiej ekipie pomogły w tym m.in. zwycięstwa nad Lechem Poznań 3-2 oraz Jagiellonią Białystok 2-1. Mimo to faworytem jest drużyna z Londynu. Początek meczu w Lipsku dziś o 21:00.
6: 37-letni Joe Mazzulla z Boston Celtics został wybrany trenerem roku w NBA i zdobył tę nagrodę jako najmłodszy szkoleniowiec od ponad 50 lat. W głosowaniu wyprzedził J.B. Bickerstaffa z Detroit Pistons i Mitcha Johnsona z San Antonio Spurs, który jako jedyny z tej trójki ma jeszcze szansę na mistrzostwo.
4: Dobry wieczór.

0: Reklama. Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych, umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
0: I po reklamie.
3: Jest 19:00. Wiadomości Super FM.
4: Wykonywał swoje zadanie, orzekł sąd o żołnierzu strzelającym na granicy. Katowice chcą zorganizować wypoczynek dla dzieci z Buczy. O wpisanie na listę UNESCO walczy modernistyczna Gdynia.
0: Super FM. Wiadomości.
4: Agnieszka Trojanowska-Bis. Uniewinnienie. Taki wyrok usłyszał dziś przed sądem garnizonowym w Lublinie żołnierz, który strzelał na polsko-białoruskiej granicy w kierunku migrantów. Do zdarzenia doszło w marcu 2024 roku. Żołnierz był oskarżony o przekroczenie uprawnień i narażenie innych osób na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Ale sąd się z tym nie zgodził, mówi sędzia Radosław Hunek.
5: Żołnierz wykonywał swoje zadanie zgodnie z obowiązkami. Nie ma tutaj żadnych wątpliwości.
4: Sam żołnierz, pan Karol, apeluje do polityków, by nie wykorzystywali politycznie tego rozstrzygnięcia.
6: Nie chciałbym, żeby nikt sobie robił PR-u moim czy moich obrońców kosztem, czy ogólnie kosztem żołnierzy, bo jak każdy wie, tam tylko chodzi i wyłącznie o słupki procentowe.
4: Wyrok nie jest prawomocny, prokuratura może złożyć apelację. Kolejne protesty pod sklepami Dino zapowiadają pracownicy, którzy pikietują dziś siedzibę firmy w Krotoszynie. Związkowcy przekonują, że jeżeli zarząd nie zacznie z nimi rozmawiać, to zorganizują kilkanaście protestów równocześnie w całej Polsce. Będziemy też blokować centra logistyczne, mówi przewodniczący OPZZ Konfederacji Pracy w Dino Wojciech Jędrusiak.
7: Utrudni to na pewno działania magazynów logistycznych, które zaopatrują sklepy w towar. Będziemy podejmować każde działania, które sprawią, że w końcu pan Biernacki, zarząd spółki Dino, siądzie do rozmów.
4: Protesty mogą się odbyć już w czerwcu. Związkowcy domagają się poprawy warunków pracowników sieci supermarketów, czyli podwyżek i zwiększenia zatrudnienia. Na wakacyjny wypoczynek do Polski chcą zaprosić władze Katowic ponad 40 dzieci z ukraińskiej Buczy. W planach mają zorganizowanie tygodniowego pobytu nad morzem. Miejscy radni mają zdecydować o tym jutro. Tymczasem na samorządowców wylało się morze krytyki, o czym Grzegorz Kozioł.
8: Katowice i Bucza mają podpisaną deklarację przyjaźni. Współpraca skupia się na niesieniu pomocy humanitarnej, w tym organizowaniu wypoczynku dla dzieci, przypomina wiceprezydent Katowic Maciej Stachura.
9: Te dzieci specjalnie na ten urlop w Polsce, one przyjadą na polską granicę, stamtąd zostaną autokarami dowiezione nad polskie morze i po zakończeniu wakacji będą wracać na Ukrainę. To nie są ukraińskie dzieci, które mieszkają w Polsce i którym ten wyjazd finansujemy, są to dzieci, które po prostu mieszkają w Buczy.
8: Nie wszystkim podoba się taki pomysł, niektóre komentarze na miejskiej stronie są bezlitosne.
9: Że Ukraińcy nie zasługują na pomoc, a co z polskimi dziećmi. Jesteśmy bardzo zaskoczeni takimi komentarzami.
8: Położona niedaleko Kijowa Bucza to jedno z ukraińskich miast, które stały się symbolem rosyjskich zbrodni wojennych. Podczas miesięcznej okupacji Buczy zginęło tam ponad 500 cywilów, wśród nich dzieci.
4: Modernistyczne Centrum Gdyni ma szansę trafić na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, mówi prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek.
10: Wpis na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO to nie tylko impact do promocji na forum całej Polski, ale w ogóle to jest międzynarodowy prestiż.
4: Starania o taki wpis trwają od wielu lat, a dziś na ostatniej prostej wsparł je polski Senat. Decyzja zapadnie podczas lipcowego posiedzenia Komitetu UNESCO w koreańskim Busan.
3: Dobry wieczór, tu Super FM.
0: Super.

0: Spór w kinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: Wokół Oscarów znowu jest głośno, choć do najbliższej ceremonii wręczenia tych nagród pozostało jakieś 10 miesięcy. Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej wprowadziła niedawno zmiany do regulaminu

0: swoich nagród. Oscary rzucają wyzwanie sztucznej inteligencji. Są też nowe zasady dotyczące kategorii aktorskich i kategorii dla filmów międzynarodowych. Będą one obowiązywać już od najbliższej edycji nagród. Jedna z nowych zasad dotyczy kategorii aktorskich. Od najbliższej, 99. edycji, osoby aktorskie będą mogły otrzymywać więcej niż jedną nominację w tej samej kategorii. Do tej pory nie było to możliwe. Ten sam aktor mógł być nominowany w dwóch, ale różnych kategoriach aktorskich i tak się wiele razy zdarzało. Takie podwójne nominacje nie były możliwe w przeszłości. Było tak na przykład z Kate Winslet, która w 2007 roku miała dwie znakomite role w filmach Lektor i Droga do Szczęścia. Obie pierwszoplanowe. Zgodnie z poprzednimi zasadami, jeśli aktorka znalazła się w pierwszej piątce nominowanych z dwoma różnymi rolami w różnych filmach, nominację zdobywała tylko ta z większą liczbą głosów. I jest wielce prawdopodobne, że tak było właśnie z Kate Winslet. Dodatkowo w kategorii aktorskiej kwalifikowane do Oscarów będą wyłącznie role wymienione w napisach filmu i w sposób oczywisty zagrane przez ludzi za ich zgodą. W ten sposób Akademia Filmowa mówi nie sztucznej inteligencji i pomysłowi wskrzeszania nieżyjących aktorów. Akademia szerzej zajęła się kwestią sztucznej inteligencji generatywnej, zastrzegając sobie prawo do żądania dodatkowych informacji na temat charakteru jej wykorzystania oraz stopnia autorstwa ludzkiego w każdym zgłoszonym filmie. W kategoriach scenariuszy zasady formalne stanowią, że scenariusze muszą być autorstwa człowieka, aby mogły one zostać zakwalifikowane do rywalizacji o Oscary. Kolejna istotna zmiana nastąpiła w kategorii filmów międzynarodowych. Teraz więcej niż jeden film z danego kraju może się kwalifikować do Oscara międzynarodowego. A jest to kategoria szczególnie dla nas istotna. Oprócz zgłoszeń od oficjalnych krajowych i regionalnych komisji selekcyjnych, filmy nieanglojęzyczne mogą teraz ubiegać się o nominację dzięki wygraniu głównej nagrody na jednym z sześciu zatwierdzonych przez Akademię festiwali. Do Oscara międzynarodowego automatycznie kwalifikują się laureaci festiwali w Berlinie, Busan, Cannes, Sundance, Toronto oraz Wenecji. Zasada ta oferuje realną ścieżkę dla filmów pominiętych przez krajowe komisje oceniające. Najbardziej znanym takim przykładem z ostatnich lat jest francuski dramat Justin Triet zatytułowany Anatomia upadku, który zdobył Złotą Palmę w Cannes, ale nie został wybrany do reprezentowania Francji na Oscarach, a i tak poradził sobie znakomicie. Dzięki tej zmianie otwiera się droga do nominacji dla filmowców działających w napiętych okolicznościach politycznych. Tą drogą nominację mógłby otrzymać Jafar Panahi za film To był zwykły przypadek, a Francja zgłosiłaby wtedy inny film. Ciekawe, jak to będzie wyglądało w tym roku. 99. ceremonia wręczenia Oscarów odbędzie się w niedzielę 14 marca 2027 roku.
1: Spór w kinie i Radio Super FM. Na program zaprasza sponsor Kino Pionier, najstarsze kino w Polsce.

0: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
1: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
2: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: I po reklamie. Super FM. Sport.
6: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Dość pewne zwycięstwo Igi Świątek i niespodziewany triumf Magdy Linet. Obie nasze tenisistki wygrały dziś swoje mecze drugiej rundy Rolanda Garrosa i w trzeciej zagrają ze sobą. Świątek pokonała Czeszkę, Sarę Bejlek 6-2, 6-3, natomiast Linet w zdecydowanie dłuższym i bardziej zaciętym meczu ograła Jelenę Ostapenko z Łotwy. Przemysław Pozowski.
7: 2 godziny bez 2 minut spędziła Magda Linet na korcie z Jeleną Ostapenko w meczu drugiej rundy Rolanda Garrosa i wygrała 6-2, 2-6, 6-2. To było spotkanie, które zaczęła bardzo dobrze. Jelena Ostapenko natomiast atakowała jak szalona, jak to zwykle, i popełniała sporo błędów. Natomiast w drugiej partii wydawało się, że ten mecz się może odwrócić, bo Linet była bezradna. 4-0 w 14 minut. Prowadzenie Ostapenko, ostatecznie set wygrany, jak mówiłem, do 2. Ale w trzeciej partii znowu Linet była sobą, wygrała pewnie i awansowała w Paryżu do trzeciej rundy.
6: Jeśli Linet sprawiła niespodziankę, to autorką sensacji jest dziś Julia Starodubcewa. Ukrainka pokonała drugą rakietę świata Jelenę Rybakinę 3-6, 6-1, 7-6. Crystal Palace czy Rayo Vallecano? Dziś finał piłkarskiej Ligi Konferencji. Trener Londyńczyków Oliver Glasner jest przekonany, że zwycięstwo dla jego klubu byłoby świetnym podsumowaniem dobrze wykonanej pracy.
8: It would mean a lot, but not from me.
6: Wygrana znaczyłaby bardzo wiele, może nie dla mnie osobiście, lecz przede wszystkim dla zawodników i sztabu, ponieważ wiem, jak ciężko każdy z nich pracował przez cały sezon. Zwieńczenie tego tak fantastycznym końcem byłoby dla mnie czymś wyjątkowym. Wszyscy razem cieszyliśmy się tą drogą i damy z siebie wszystko, aby dopisać do niej szczęśliwe zakończenie. Zwycięzca dzisiejszego finału w przyszłym sezonie zagra w bardziej prestiżowych rozgrywkach, czyli w Lidze Europy, którą tydzień temu wygrała Aston Villa. A już najbliższą sobotę w finał Ligi Mistrzów w nim zagrają Arsenal Londyn i Paris Saint-Germain. Duńczyk Michael Valgren wygrał 17 etap wyścigu kolarskiego Giro d'Italia z metą w górskiej miejscowości Andalo. Różową koszulkę lidera zachował jego rodak Jonas Vingegaard, który do mety dojechał w peletonie ze stratą ponad 5 minut do pierwszej grupy, w której nie było żadnego kolarza z czołówki.

0: Reklama.
1: Tylko do 1 czerwca spa ogrodowe Venice Beach. Kupisz o 300 zł taniej za 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką we wszystkich sklepach OBI 1299 zł. Zrobisz to z OBI. Szczecin, ulica Policka 11.
2: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam!
3: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskoczysz.

0: Jedynka to Allegro.
1: I po reklamie.
2: Jest 20. Wiadomości Super FM.
3: Pali się hela w Obornikach w Wielkopolsce, na miejscu setki strażaków. Jest areszt za fałszywe alarmy o zagrożeniu w domach polityków. Dwie polskie tenisistki zagrają przeciw sobie w Paryżu.
1: Super FM. Wiadomości.
3: Agnieszka Trojanowska-Bis. Z pożarem hali w Obornikach w Wielkopolsce walczy około 60 zastępów Straży Pożarnej. To około 250 strażaków. Do mieszkańców wysłany został alert RCB z informacją o dużym zadymieniu i apelem, by zamknąć okna i drzwi i w miarę możliwości pozostać w domu, a także by nie zbliżać się do miejsca akcji. Strażacy gaszą pożar w zakładzie o zwiększonym ryzyku. Znajduje się tam m.in. ocynkownia. Pożar może zagrażać sąsiednim halom zakładu, a część terenu przy obiekcie jest zalesiona. Prokuratura zdecydowała o 3-miesięcznym areszcie dla dwóch mężczyzn zatrzymanych w sprawie fałszywych alarmów. Mieli oni zawiadamiać służby o zagrożeniach w domach polityków i dziennikarzy. Działali w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, mówi rzecznik prokuratury okręgowej Warszawa Praga Północ Karolina Staros.
4: Ostatnie czynności pozwoliły na zatrzymanie mężczyzny, który usłyszał zarzut udziału w tejże grupie, ale również spowodowania wywołania kilkunastu fałszywych alarmów, w tym kilku, które miały charakter kaskadowych zgłoszeń.
3: Jeden z zatrzymanych częściowo przyznał się do winy. Obu mężczyznom grozi do 15 lat więzienia. O swoje bezpieczeństwo boją się studentki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W czasie wieczornych powrotów z zajęć z Centrum Kliniczno-Dydaktycznego młode kobiety alarmują, że są zaczepiane w okolicach największego łódzkiego szpitala, mówią studentki Agata i Maja.
5: Od innych studentek dostawaliśmy informacje o tym, że na swojej drodze na uczelnię, czy też na przystanek spotykały tutaj mężczyznę, który był zamaskowany, który w sposób obsceniczny wręcz przyglądał się podróżującym studentkom i jednocześnie się przy tym onanizował.
6: Cieszy mnie to, że te patrole tutaj już są, bo nawet dostaję informacje od studentek, że widzą tą straż miejską, szczególnie w tych godzinach popołudniowych.
3: Dlatego sprawa trafiła do policji, uczelni i władz miasta. To świetny dzień dla polskiego tenisa na wielkoszlemowym Rolandzie Garrosie. Choć trwają dopiero mecze drugiej rundy, już wiadomo, że przynajmniej jedna polska tenisistka awansuje do najlepszej szesnastki turnieju. A więcej o tym wie i wyjaśni Przemysław Pozowski, który jest na miejscu.
7: Mam dla Państwa dwie informacje z kortów Rolanda Garrosa i obydwie są dobre. I Iga Świątek, i Magdalineta awansowały do trzeciej rundy paryskiego turnieju. A właściwie to mam nawet trzecią dobrą informację, bo obydwie nasze zawodniczki spotkają się w meczu o czwartą rundę, a więc w piątek będziemy mieć w Paryżu polski pojedynek, a to oznacza, że na pewno jedna z Polek zagra już w rundzie czwartej. No to szybciutko, co do meczów. Iga Świątek wygrała z młodą Czeszką, 20-letnią Sarą Bejlek. Wygrała, choć nie wszystkie elementy jej gry funkcjonowały tak, jakby sobie tego życzyła.
8: W sumie zawsze jest nad czym pracować, z czego jestem najbardziej zadowolona. No wydaje mi się dzisiaj po prostu z tego, że w tych najważniejszych momentach właśnie podejmowałam dobre decyzje, jeśli chodzi o to, kiedy wejść do przodu, a kiedy nie.
7: To Iga Świątek już po meczu z Sarą Bejlek, natomiast jeżeli chodzi o Magdę Linet, no to ona z turnieju wyrzuciła Łotyszkę Irenę Ostapenko, no a Ostapenko to przecież zawodniczka, z którą z kolei Iga Świątek nie wygrała ani razu w swojej karierze.
3: Mecz Świątek-Linet odbędzie się, przypomnę, w najbliższy piątek.
2: Dobry wieczór, tu Super FM.

0: Super FM.
1: Super FM. 100% szczecińskie.
0: Radio Super FM.

0: Reklama.
1: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: I po reklamie.
2: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza. Artystyczny salon miasta Szczecin.
3: Na program zaprasza sponsor Centrum Handlowe STER, organizator akcji STER na zdrowie. We współpracy z Ruchową Akademią Zdrowia. Więcej na ckster.pl.
0: Super FM zaprasza.
4: Barbara Gądek. Czas na najświeższe wiadomości ze szczecińskiej sceny kulturalnej. Nadchodzący weekend zapowiada się niezwykle emocjonująco. Przed nami wielki jubileusz wielkiej gwiazdy oraz egzotyczna podróż bez opuszczania miasta. Zaczynamy od piątku. W nowej dekadencji będzie prawdziwe święto polskiego teatru i kina. Swoje 50-lecie pracy artystycznej świętować będzie wybitna aktorka Dorota Stalińska. Z tej okazji artystka przygotowała dla szczecińskiej publiczności wyjątkowy program pod tytułem Ratuj się kto może. Nie dajcie się jednak zwieść, bo to nie będzie zwykły recital, ale pełnokrwisty wieczór muzyczno-poetycko-kabaretowy. Usłyszycie najlepsze piosenki, najważniejsze wiersze i najzabawniejsze fragmenty kultowych przedstawień. Szykuje się wieczór, w którym głośny śmiech spotka się z głęboką refleksją nad życiem. A w sobotę porzucamy Szczecin i ruszamy prosto do Azji Południowo-Wschodniej. Morskie Centrum Nauki zaprasza na spotkanie z Przemysławem Dąbkiem, zatytułowane Good Morning Vietnam, czyli Istny Saigon. To będzie niezwykle barwna, subiektywna opowieść o kraju kontrastów. O miejscu, gdzie klaksony grają głośniej niż budzik, a poranek zamiast od kawy zaczyna się od miski parującego pho. Dowiecie się m.in. jak ugotować prawdziwy wietnamski rosół i czemu w Wietnamie niezwykle łatwo zostać milionerem oraz co wspólnego ma ten kraj z King Kongiem. Będzie bez lukru, za to z ogromną dawką humoru i anegdot o nocnych autobusach czy jeździe skuterem w stylu kto pierwszy ten przeżyje. A na deser zupełnie dosłownie podczas prelekcji będziecie mogli skosztować wyjątkowej, oryginalnej zielonej herbaty prosto z Wietnamu. Szczegóły dotyczące biletów i rezerwacji znajdziecie na stronach internetowych organizatorów. To był serwis kulturalny w Radiu Super FM. Dobrego wieczoru.
2: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
3: Na program zaprasza sponsor Centrum Handlowe STER, organizator akcji STER na zdrowie. We współpracy z Ruchową Akademią Zdrowia. Więcej na ckster.pl.
5: Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór.

0: Jest 21. Wiadomości Super FM.
1: Będzie polski mecz w Paryżu. Igi Świątek z Magdolinet. Pali się zakład o zwiększonym ryzyku w Obornikach w Wielkopolsce. Upały w Europie, u nas chwila oddechu.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Agnieszka Trojanowska-Bis, ale na początek informacje z ostatniej chwili. Magdalena Fręch przegrała ze szwajcarską tenisistką Jill Teichmann 5-7, 4-6 w drugiej rundzie wielkoszlemowego French Open. Ale wcześniej na paryskich kortach dwie Polki wygrały i awansowały, czego efektem będzie ich wspólny mecz w piątek. Po dwóch stronach siatki w trzeciej rundzie French Open staną Magdalinet i Iga Świątek. O szczegółach trudnej walki Magdalinet prosto z Paryża Przemysław Pozowski.
3: Dwie godziny bez dwóch minut spędziła Magdalinet na korcie z Jeleną Ostapenką w meczu drugiej rundy Rolanda Garrosa i wygrała 6-2, 2-6, 6-2. To było spotkanie, które zaczęła bardzo dobrze. Jelena Ostapenka natomiast atakowała jak szalona, jak to zwykle, i popełniała sporo błędów. Natomiast w drugiej partii wydawało się, że ten mecz się może odwrócić, bo Linet była bezradna. 4-0 w 14 minut. Prowadzenie Ostapenka, ostatecznie set wygrany, jak mówiłem, do dwóch, ale w trzeciej partii znowu Linet była sobą, wygrała pewnie i awansowała w Paryżu do trzeciej rundy.
1: Przypomnę, Iga Świątek awans też wywalczyła dziś, bo pokonała Czeszkę Sarę Bejlek. 250 strażaków walczy z pożarem hali w Obornikach w Wielkopolsce. Do mieszkańców wysłany został alert RCB, bo ogień pojawił się w zakładzie o zwiększonym ryzyku. Znajduje się tam m.in. ocynkownia. Pożar może zagrażać sąsiednim halom zakładu, a część terenu przy obiekcie jest zalesiona. Będzie więcej amerykańskiego sprzętu wojskowego w Polsce, zapowiada wiceminister obrony narodowej. W ten sposób Stanisław Wziątek odpowiada na pytania o doniesienia portalu Politico. Wynika z nich, że Stany Zjednoczone zamierzają wycofać z Europy m.in. samoloty bojowe, drony, niszczyciele i okręty podwodne.
4: Nie ma w tej chwili żadnych informacji mówiących o tym, żeby Amerykanie wycofywali się ze swoim sprzętem. Wręcz przeciwnie. Jest zbudowany jeden APS, czyli właśnie taki duży obszar magazynowy z ciężkim sprzętem, to jest powic, ale to jest także kolejny, który za chwilę będzie w pełnej skali rozwinięty blisko Wrocławia.
1: Jutro na niejawnym posiedzeniu Sejmowej Komisji Obrony wiceminister Wziątek ma przedstawić szeroką informację na temat obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Zachodnia Europa walczy z upałami. Wielka Brytania i Francja odnotowują rekordowe temperatury. Hiszpania przygotowuje się na prawie 40 stopni Celsjusza. We Włoszech wprowadzono ograniczenia pracy na zewnątrz. W Polsce od upałów na razie odpoczniemy, ale w przyszłym tygodniu mogą wrócić. Dlatego warto pamiętać o podstawach, przede wszystkim o nawadnianiu, czyli piciu wody, i to zanim poczujemy pragnienie, mówi prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce dr Michał Sutkowski.
5: Wyczerpanie cieplne, tego jest najwięcej i to jest takie najbardziej charakterystyczne, a to są te osoby, które mdleją przy przystankach autobusowych. To jest związane po prostu z brakiem nawodnienia.
1: W najgorętszych godzinach, czyli między 11 a 16, najlepiej ograniczyć przebywanie na słońcu i szukać cienia lub chłodnych pomieszczeń. Lekarze zalecają zwracanie uwagi na dzieci, osoby starsze i przewlekłe chore. One są najbardziej narażone na przegrzanie.
0: Dobry wieczór, tu Super FM.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.
2: W samym

0: jest 22. Wiadomości Super FM.
1: Strażacy opanowali pożar w hali w wielkopolskich Obornikach. Pożar także na cmentarzu w Sosnowcu spłonął grób posła Litewki. Unikatowy, niepokazywany niemal obraz wart miliony złotych można obejrzeć teraz całkowicie za darmo w Warszawie.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Agnieszka Trojanowska-Bis. Pożar o cynkowni w Obornikach w Wielkopolsce został opanowany. Na miejscu wciąż pracuje 100 strażaków, którzy dogaszają halę o powierzchni 5000 m2, mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Komendy Straży Pożarnej.
3: Teraz trwa jeszcze przelewanie pogorzeliska. Podajemy również pianę gaśniczą, tak by zlikwidować wszystkie zarzewia ognia, które jeszcze niestety pojawiają się. Pokazują to nasze drony z kamerami termowizyjnymi.
1: Równocześnie grupy ratownictwa chemiczno-ekologicznego monitorują powietrze i wodę w pobliskiej rzece Warcie pod względem skażenia. Ze względu na potencjalne zagrożenie mieszkańcy powiatu obornickiego są proszeni o niezbliżanie się do rzeki. Do pożaru hali doszło około godziny 15:00. Jak informują strażacy, wewnątrz budynku doszło do wycieku niebezpiecznych kwasów. Spłonął grób Łukasza Litewki na cmentarzu w Sosnowcu. Zapaliły się znicze i wiązanki licznie ustawione obok grobu. W miejscu, gdzie jest pochowany poseł i społecznik, nie ma jeszcze nagrobka. Jak mówi Łukasz Marchewka z Sosnowieckiej Straży Pożarnej, ogień pojawił się też przy betonowej płycie grobu.
4: No, spaleniu uległy przede wszystkim wiązanki, które były częściowo z tworzyw sztucznych, częściowo już to były kwiaty uschnięte. Okoliczne groby oczywiście zostały okopcone, natomiast co do uszkodzeń na tym etapie nie mogę się wypowiedzieć jeszcze.
1: Łukasz Litewka zginął ponad miesiąc temu, jadąc rowerem, został śmiertelnie potrącony. Odwołania minister kultury chce Konfederacja. Partia rozpoczyna zbiórkę podpisów pod wnioskiem o wotum nieufności wobec Marty Cienkowskiej. Poszło o przygotowaną przez jej resort ustawę, która zakłada, że artysta z niewielkim dochodem otrzyma dopłaty do składek ZUS. Do sprawy odniósł się szef parlamentarnego klubu Polski 2050 Paweł Ślis.
5: To jest ustawa rządowa, nie jest to ustawa pani minister Cienkowskiej. Podpisuje się pod tym premier Donald Tusk.
1: Według Konfederacji dopłaty dla artystów obejmowałyby osoby zarabiające powyżej płacy minimalnej. 5 osób uwięzionych od tygodnia w jaskini w Laosie żyje. Dotarli do nich laotańscy i tajlandzcy nurkowie. To była ich ostatnia próba. Teraz ratownicy szukają jeszcze 2 zaginionych. Jednocześnie zastanawiają się nad sposobem ewakuacji 5 odnalezionych, którzy siedzieli na skale wewnątrz jaskini. Komora, gdzie przebywają te osoby, znajduje się ponad 300 metrów od wejścia do jaskini, a prowadzący do niej wąski korytarz zalany jest obecnie wodą. Jak podejrzewają miejscowe media, odnalezione osoby weszły do jaskini w poszukiwaniu złota, które miało być niegdyś wydobywane w tej jaskini. Przez lata pozostawał w ukryciu. Teraz ma zostać sprzedany za miliony złotych. Mowa o obrazie Japonka Józefa Pankiewicza, który można teraz obejrzeć w Warszawie. Dzieło przez dekady było w prywatnych rękach i zostało pokazane w publiczności zaledwie 2 razy. Na obrazie artysta przedstawił swoją żonę ubraną w japońskie kimono. To druga wersja Japonki z cyklu, na który składają się 3 obrazy, mówi Tomasz Dziewicki z Desa Unikum.
6: Jedna z nich pozostaje w publicznym polskim muzeum, trzecia jest zaginiona, prawdopodobnie zniszczona. No i ten obraz, który od lat pozostaje no niejako w ukryciu w kolekcji prywatnej. Niezwykła gratka kolekcjonerska.
1: Eksperci szacują, że Japonka może zostać sprzedana na aukcji nawet za 20 milionów złotych. Aukcja w połowie czerwca. Do tego czasu Japonkę Pankiewicza można obejrzeć w warszawskiej Desie zupełnie za darmo.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM.
0: Radio Super FM. 100% szczecińskie.

0: FM.
1: Super FM, 100% szczecińskie.
0: Radio Super FM.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.